0: Panujące w Polsce upały powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mężczyzna z 8 aktywnymi zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zatrzymania doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
2: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd jednak nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Polskie służby we współpracy z czeską Narodową Policją Antynarkotykową rozbiły grupę przestępczą pseudokibiców. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby. W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Zlikwidowano także nielegalne laboratorium klefedronu działające w Belgii. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji zaznacza, że grupa przestępcza działała na szeroką skalę.
3: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
0: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, części z nich grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Panujące w Polsce upały sprzyjają zagrożeniu pożarowemu na terenach leśnych, ostrzegają Lasy Państwowe. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie. Nieszczęśliwe zdarzenia bardzo często wynikają z ludzkich błędów, podkreśla Bolesław Bobrzyk z Nadleśnictwa w Katowicach.
4: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej, i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: Na ten moment zagrożenie pożarowe w śląskich lasach jest średnie. Aktualna prognoza zagrożeń oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne znajduje się na stronie lasy.gov.pl. Dni niechlubnych chwal Dunaju na autostradzie A1 są policzone. Dziś mają rozpocząć się prace na pierwszym ponad 3-kilometrowym odcinku tej trasy. Kompleksowa przebudowa obejmie jezdnię w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie realizacji inwestycji remontowana jezdnia będzie wyłączona z użytkowania. Cały ruch poprowadzony będzie dwupasmowo nitką w kierunku Łodzi przy ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę. Prace za ponad 36 milionów złotych mają potrwać do sierpnia przyszłego roku. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na prace związane z naprawą innego odcinka zniszczonej A1. Dotyczy on niespełna 2-kilometrowego fragmentu drogi w rejonie Pyrzowic. Zdaniem meteorologów dziś w regionie nadal upalnie, na termometrach nawet do 35 stopni. Przez większość dnia będzie słonecznie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się burze.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Znów zaognia się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Zaatakujemy bardzo mocno Iran, mówi prezydent USA. W informacjach również dalszy ciąg rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki rejestruje nowy klub parlamentarny. Będzie też Warszawa, gdzie dziś ma ruszyć zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie siły przeprowadzą bardzo mocny atak na Iran. Jak podało wojsko USA, nocą z wtorku na środę Iran przeprowadził atak wymierzony w amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, o czym mówił również amerykański prezydent. Będziemy uderzać w nich bardzo mocno. Próbowali ostatnio strzelać. Mieliśmy 5 rakiet lecących z prędkością 8500 mil na godzinę i wszystkie 5 rakiet zostało zestrzelonych. Teraz nasza kolej i zobaczymy, czy w pewnym momencie dojdziemy do porozumienia, ale uderzymy w nich bardzo mocno. Trump powiedział też, że został poinformowany o środowym ataku na statek w Egipcie. Jak podała agencja Reutera, statek służący jako magazyn gazu w egipskim porcie Damietta nad Morzem Śródziemnym został zaatakowany dronem. Jednostka zapaliła się, a ogień przeniósł się na kolejny statek. Media i egipski rząd nie podały, do kogo należał dron. Żadna grupa nie wzięła też odpowiedzialności za ten atak. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali nowy klub parlamentarny. Politycy obozu władzy obserwują te zmiany i niektórzy z nich nie wykluczają współpracy z nowym ugrupowaniem.
8: Nie wykluczam, ponieważ uważam, że patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać w kuluarach. Nie bali się spotykać i rozmawiać.
9: Ale widziałby pan nawet listy wyborcze ewentualne, wspólne?
8: W polityce nigdy nie wolno powiedzieć nigdy. Przecież kiedyś Prawo i Sprawiedliwość dla Polskiego Stronnictwa Ludowego było naturalnym jak gdyby opcją.
7: Mówił Jarosław Rzepa z PSL-u. Jednak szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz taką koalicję wyklucza. Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział w TOK FM, że z Morawieckim rozmawia szefowa Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
10: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej-Nałęcz z Morawieckim.
7: A sam Mateusz Morawiecki odpowiada, że nie zamierza współpracować z tymi, którzy współpracują z Donaldem Tuskiem. Dziś w Warszawie rusza SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni muszą zebrać 132 tysiące podpisów. Mieszkańcy Warszawy w sprawie odwołania obecnego prezydenta mają bardzo różne zdanie.
11: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
12: Różne sprawy mi się faktycznie podobają.
13: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy. W szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
14: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem czwórkę. No i jakby poszłam za synem.
7: Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwiejszy sposób korzystać z Sopockiej Mariny. Władze kurortu szykują się do modernizacji przystani żeglarskiej. Pójdzie na to blisko 7 milionów złotych, mówi prezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.
15: W ramach tych środków będziemy mogli przebudować dolne pomosty i zorganizować 18 bezpiecznych miejsc cumowniczych.
7: Powstaną też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
15: Między innymi specjalny podnośnik, który umożliwi przeniesienie osoby ze szczególnymi potrzebami z nabrzeża na jacht. Widzimy, że osoby te coraz częściej korzystają z możliwości, jakie daje Sopocka Marina, żeglują. Chcemy im to po prostu jeszcze bardziej ułatwić.
7: Dodatkowo, między innymi przed wejściem na molo, pojawią się specjalne kody QR.
15: Wiemy, że ważna jest nie tylko sama infrastruktura, ale także informacja o niej, żeby te osoby, które podróżują, wiedziały, czego się mogą spodziewać i jeżeli już znajdą się w tym miejscu, wiedziały, z czego i jak mogą korzystać.
7: Prace powinny ruszyć po zakończeniu sezonu żeglarskiego. I na koniec informacji jeszcze sport. Kamil Majchrzak przegrał z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Był to drugi pojedynek tenisistów, którzy zajmują obecnie odpowiednio 72 i 10 miejsce w światowym rankingu. Piotr Kowianin był jedynym polskim tenisistą, który rywalizuje w amerykańskiej stolicy. Kolejne informacje w TOK FM o 2. Czwartek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 32 w centrum i 36 stopni na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Dałem kieszonkowe na szkolny obiad, a kupiłem sobie szlugi, znaczy to nie ja. Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże Lublin Wienia Wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę. Przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiecie.

Dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

Hey girls.

0: Jest czwartek. Pijanego kierowcę zatrzymali będzińscy policjanci. Okazało się, że mężczyzna ma 8 orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Współpraca polskich i czeskich służb doprowadziła do rozbicia gangu narkotykowego. Panujące w Polsce upały powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mężczyzna z 8 aktywnymi zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zatrzymania doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
2: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd jednak nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Polskie służby we współpracy z czeską Narodową Policją Antynarkotykową rozbiły grupę przestępczą pseudokibiców. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby. W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Zlikwidowano także nielegalne laboratorium klefedronu działające w Belgii. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji zaznacza, że grupa przestępcza działała na szeroką skalę.
3: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
0: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, części z nich grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Panujące w Polsce upały sprzyjają zagrożeniu pożarowemu na terenach leśnych, ostrzegają Lasy Państwowe. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie. Nieszczęśliwe zdarzenia bardzo często wynikają z ludzkich błędów, podkreśla Bolesław Bobrzyk z nadleśnictwa w Katowicach.
4: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej, i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: Na ten moment zagrożenie pożarowe w śląskich lasach jest średnie. Aktualna prognoza zagrożeń oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne znajduje się na stronie lasy.gov.pl. Dni niechlubnych chwal Dunaju na autostradzie A1 są policzone. Dziś mają rozpocząć się prace na pierwszym ponad 3-kilometrowym odcinku tej trasy. Kompleksowa przebudowa obejmie jezdnię w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie realizacji inwestycji remontowana jezdnia będzie wyłączona z użytkowania. Cały ruch poprowadzony będzie dwupasmowo nitką w kierunku Łodzi przy ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę. Prace za ponad 36 milionów złotych mają potrwać do sierpnia przyszłego roku. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na prace związane z naprawą innego odcinka zniszczonej A1. Dotyczy on niespełna 2-kilometrowego fragmentu drogi w rejonie Pyrzowic. Zdaniem meteorologów dziś w regionie nadal upalnie, na termometrach nawet do 35 stopni. Przez większość dnia będzie słonecznie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się burze.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Poczułem głęboką samotność, depresja przyszła, załamanie nerwowe, prawda? Po prostu poczułem, że ja już tego nie chcę robić, czuję się z tym źle i odszedłem.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rekordowo wysokie temperatury, rekordowo niski poziom rzek, fala upałów i susza wciąż dają się we znaki w Europie Środkowej. Organizacja Greenpeace chce zapobiec przywróceniu importu rosyjskiego gazu do Unii. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Austria, Słowacja i Czechy to europejskie państwa, w których w środę padły rekordy temperatur. Wszędzie było to 41 stopni lub więcej. Na Węgrzech i w Chorwacji obowiązują najwyższe ostrzeżenia przed ekstremalnym ciepłem. Niski poziom wody w Dunaju wciąż powoduje zakłócenia pracy elektrowni atomowych w Rumunii. Na Węgrzech i w Słowenii wysokie temperatury i susze dotykają również mieszkańców Niemiec. Wody Renu także są na rekordowo niskim poziomie. Temperatury zbliżały się do 40 stopni. Organizacja Greenpeace sprzeciwia się próbom przywrócenia importu rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej. Organizacja chce włączyć się do postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie. Szymon Kępka.
8: Należąca do grupy Gazprom spółka Nord Stream 2 AG zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakaz importu rosyjskiego gazu, domagając się uchylenia. Mówi Marek Józefiak z Greenpeace Polska.
9: Walczymy z Nord Streamem, walczymy z handlem rosyjskimi paliwami. Pamiętajmy, one nie tylko napędzają zmianę klimatu, ale też po prostu godzą bezpośrednio w nasze bezpieczeństwo.
8: Aktywiści przekonują, że Polska nie powinna wracać do współpracy energetycznej z Rosją. Zamiast tego apelują do rządu o przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii.
9: 90% elektrowni węglowych, elektrowni gazowych zostało zniszczonych przez Rosjan. Więc my teraz nie możemy naiwnie wierzyć, że u nas będzie inaczej. Musimy stawiać na odnawialne źródła energii, aby być bezpiecznie energetycznie, aby też być niezależnymi.
8: Aktywiści ostrzegają też, że Polska jest w pułapce gazowej, bo 80% gazu pochodzi z importu. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał transkrypcję aktu małżeństwa pary jednopłciowej zawartego za granicą, ale Urząd Stanu Cywilnego dokonał jej tylko częściowo. Alicja i Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz dalej figurują w rejestrze PESEL jako panny. To absurd, mówi Jolanta w rozmowie z TOK FM.
10: W moim przekonaniu jest to celowe utrudnianie mi codziennego funkcjonowania, mi i mojej małżonce oraz życia rodzinnego. Jest to ogromnie frustrujące, jest to stresujący, długotrwały proces, który trwa już 3 lata. My jesteśmy w tym momencie w stanie zerowego zaufania do państwa i do miasta.
7: Miasto na nasze pytania w tej sprawie odpowiedziało, że sąd w prawomocnym wyroku nie wskazał wprost, że rejestr PESEL też ma być zmieniony. Dlatego, jak mówi Beata Pietryczuk z Urzędu Miasta, wystąpiono z wnioskiem o interpretację do wojewody.
11: Zgodnie z artykułem 29 prawa o aktach stanu cywilnego, w akcie stanu cywilnego określa się następujące stany cywilne: panna kawaler, zamężna żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. Ustawodawca nie wprowadził zmian statusu żonata, zamężna. I na chwilę obecną kwestia ta nie została uregulowana przez ustawodawcę.
7: W innych miastach przy transkrypcji aktów ślubu, na przykład w Warszawie, zmiany w rejestrze PESEL też bez problemu są nanoszone. Żony nie wykluczają, że częściowe tylko wykonanie wyroków znów skończy się w sądzie. Prezydent Iranu zabrał głos w sprawie najwyższego duchowego przywódcy tego kraju, Mojtaby Chameneiego. Masud Pezeszkian w państwowej telewizji irańskiej powiedział, że komunikacja z Ajatollahem jest obecnie, cytat, bardzo utrudniona, ale jego obecność stanowi ogromny atut. Mojtaba ani razu nie pojawił się publicznie od czasu objęcia 8 marca stanowiska najwyższego przywódcy i wypowiada się wyłącznie za pośrednictwem komunikatów przypisywanych mu przez media. Według amerykańskich źródeł wywiadowczych został on poważnie ranny w tym samym ataku, w którym zabity został jego ojciec Ali Chamenei, i cały czas przechodzi rekonwalescencję. Według mediów prezydent Masud Pezeszkian został zabrany w nieznane miejsce i tam mógł jedynie przez kilka minut porozmawiać z Chameneim, od którego odgrodzony był przyciemnioną szybą. Teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej został oficjalnie przekazany w ręce generalnego wykonawcy. Tym samym rozpoczął się kolejny etap przygotowań do realizacji tej strategicznej dla kraju inwestycji. 300 hektarów w gminie Choczewo zmieni się w serce polskiej energetyki, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii.
7: Symboliczny kask gospodarza placu budowy od prezesa polskich elektrowni jądrowych Marka Woszczyka przejął szef Bechtel Polska Leszek Hołda.
13: Będzie to uproszczenie pewnych procedur i procesów.
14: Walczymy po każdy dzień, każdą godzinę tego harmonogramu. Żeby oddać pierwszą jednostkę w 36 roku, a ostatnią w 38, staramy się urównoleglać wszystkie działania, które da się urównoleglić w sposób sensowny.
7: Prace, które teraz powinny przysłać przyspieszyć, nadal będą jednak miały status przygotowań. Faktyczna budowa elektrowni powinna ruszyć za 2 lata. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła 3. miejsce na 5. etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlene Rousset, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
15: Miałam ogromne nadzieje, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiałam na drodze.
7: A Niewiadoma Fini awansowała po 5. etapie na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26. Słonecznie, ale we większej części kraju możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Jest czwartek. Pijanego kierowcę zatrzymali będzińscy policjanci. Okazało się, że mężczyzna ma 8 orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Współpraca polskich i czeskich służb doprowadziła do rozbicia gangu narkotykowego. Panujące w Polsce upały powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mężczyzna z 8 aktywnymi zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zatrzymania doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
2: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do sądu rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd jednak nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Polskie służby we współpracy z czeską narodową policją antynarkotykową rozbiły grupę przestępczą pseudokibiców. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby. W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Zlikwidowano także nielegalne laboratorium klefedronu działające w Belgii. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji zaznacza, że grupa przestępcza działała na szeroką skalę.
3: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
0: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, części z nich grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Panujące w Polsce upały sprzyjają zagrożeniu pożarowemu na terenach leśnych, ostrzegają Lasy Państwowe. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie. Nieszczęśliwe zdarzenia bardzo często wynikają z ludzkich błędów, podkreśla Bolesław Bobrzyk z nadleśnictwa w Katowicach.
4: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej, i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: Na ten moment zagrożenie pożarowe w śląskich lasach jest średnie. Aktualna prognoza zagrożeń oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne znajduje się na stronie lasy.gov.pl. Dni niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1 są policzone. Dziś mają rozpocząć się prace na pierwszym ponad 3-kilometrowym odcinku tej trasy. Kompleksowa przebudowa obejmie jezdnię w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie realizacji inwestycji remontowana jezdnia będzie wyłączona z użytkowania. Cały ruch poprowadzony będzie dwupasmowo nitką w kierunku Łodzi przy ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę. Prace za ponad 36 milionów złotych mają potrwać do sierpnia przyszłego roku. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na prace związane z naprawą innego odcinka zniszczonej A1. Dotyczy on niespełna 2-kilometrowego fragmentu drogi w rejonie Pyrzowic. Zdaniem meteorologów dziś w regionie nadal upalnie, na termometrach nawet do 35 stopni. Przez większość dnia będzie słonecznie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się burze.
5: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
6: Pewnie, pomyślmy.
5: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12:00. W aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak...
6: Prosimy o listy.
5: W komentarzach.
7: Gołębiem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
8: Godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
7: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
9: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
10: procesu legislacyjnego.
9: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
7: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłą powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
11: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
7: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
12: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
7: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
12: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
7: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tzw. kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
13: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
7: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
14: Wybudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
7: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w oceny byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji M-Obywatel. Ben O'Connor.
15: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w Senackiej Komisji Edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
16: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy nauczycieli.
10: czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
16: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
17: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
16: Wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w 2027 roku ma kosztować 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: Więcej informacji na tokfm.pl. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam w ciągu dnia do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26, słonecznie, ale we większej części Polski możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: Jest czwartek. Pijanego kierowcę zatrzymali będzińscy policjanci. Okazało się, że mężczyzna ma 8 orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Współpraca polskich i czeskich służb doprowadziła do rozbicia gangu narkotykowego. Panujące w Polsce upały powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mężczyzna z 8 aktywnymi zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zatrzymania doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
2: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd jednak nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Polskie służby we współpracy z czeską narodową policją antynarkotykową rozbiły grupę przestępczą pseudokibiców. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby. W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Zlikwidowano także nielegalne laboratorium klefedronu działające w Belgii. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji zaznacza, że grupa przestępcza działała na szeroką skalę.
3: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
0: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, części z nich grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Panujące w Polsce upały sprzyjają zagrożeniu pożarowemu na terenach leśnych, ostrzegają Lasy Państwowe. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie. Nieszczęśliwe zdarzenia bardzo często wynikają z ludzkich błędów, podkreśla Bolesław Bobrzyk z nadleśnictwa w Katowicach.
4: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej, i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: Na ten moment zagrożenie pożarowe w śląskich lasach jest średnie. Aktualna prognoza zagrożeń oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne znajduje się na stronie lasy.gov.pl. Dni niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1 są policzone. Dziś mają rozpocząć się prace na pierwszym ponad 3-kilometrowym odcinku tej trasy. Kompleksowa przebudowa obejmie jezdnię w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie realizacji inwestycji remontowana jezdnia będzie wyłączona z użytkowania. Cały ruch poprowadzony będzie dwupasmowo nitką w kierunku Łodzi przy ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę. Prace za ponad 36 milionów złotych mają potrwać do sierpnia przyszłego roku. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na prace związane z naprawą innego odcinka zniszczonej A1. Dotyczy on niespełna 2-kilometrowego fragmentu drogi w rejonie Pyrzowic. Zdaniem meteorologów dziś w regionie nadal upalnie, na termometrach nawet do 35 stopni. Przez większość dnia będzie słonecznie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się burze.
5: Podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
6: Pewnie, że pomyślmy.
5: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak...
6: Prosimy o listy.
5: W komentarzach.
7: Gołębiem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
8: Godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
7: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
9: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć. Natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
10: procesu legislacyjnego.
9: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
7: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłą powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
11: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
7: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
12: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
7: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
12: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
7: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tak zwanego kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
13: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
7: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
14: Wybudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
7: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w oceny byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji M-Obywatel. Ben O'Connor.
15: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w Senackiej Komisji Edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
16: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy na nauczycieli, czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
15: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
17: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
15: Wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w 2027 roku ma kosztować 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: Więcej informacji na tokfm.pl. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam w ciągu dnia do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26, słonecznie, ale we większej części Polski możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszyk dla młodzieży. Na straży macierzy, Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty grosz.

0: Jest czwartek. Pijanego kierowcę zatrzymali będzińscy policjanci. Okazało się, że mężczyzna ma 8 orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów. Współpraca polskich i czeskich służb doprowadziła do rozbicia gangu narkotykowego. Panujące w Polsce upały powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mężczyzna z 8 aktywnymi zakazami prowadzenia pojazdów wpadł w ręce będzińskiej drogówki. Do zatrzymania doszło w Czeladzi. 33-latek na widok radiowozu zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu. Od mężczyzny od razu wyczuwalny był alkohol, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
2: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Po wykonaniu czynności procesowych śledczy, działając w porozumieniu z prokuratorem, skierowali do Sądu Rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
0: Sąd jednak nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Polskie służby we współpracy z czeską Narodową Policją Antynarkotykową rozbiły grupę przestępczą pseudokibiców. W ramach wspólnej operacji zatrzymano łącznie 24 osoby. W toku śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i steroidów. Zlikwidowano także nielegalne laboratorium klefedronu działające w Belgii. Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji zaznacza, że grupa przestępcza działała na szeroką skalę.
3: Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków o wartości co najmniej 3 milionów złotych, a w Belgii przejęto kolejne 167 kg gotowego klefedronu. To kolejny przykład na to, że skuteczna walka z przestępczością narkotykową wymaga międzynarodowej współpracy, szybkiej wymiany informacji i jednoczesnych działań prowadzonych w kilku państwach.
0: Polskie śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Gliwicach. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, części z nich grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Panujące w Polsce upały sprzyjają zagrożeniu pożarowemu na terenach leśnych, ostrzegają Lasy Państwowe. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa jej podatność na zapalenie. Nieszczęśliwe zdarzenia bardzo często wynikają z ludzkich błędów, podkreśla Bolesław Bobrzyk z nadleśnictwa w Katowicach.
4: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej, i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: Na ten moment zagrożenie pożarowe w śląskich lasach jest średnie. Aktualna prognoza zagrożeń oraz informacje o zakazach wstępu na tereny leśne znajduje się na stronie lasy.gov.pl. Dni niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1 są policzone. Dziś mają rozpocząć się prace na pierwszym ponad 3-kilometrowym odcinku tej trasy. Kompleksowa przebudowa obejmie jezdnię w kierunku Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice w powiecie będzińskim. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w trakcie realizacji inwestycji remontowana jezdnia będzie wyłączona z użytkowania. Cały ruch poprowadzony będzie dwupasmowo nitką w kierunku Łodzi przy ograniczeniu prędkości do 60 km na godzinę. Prace za ponad 36 milionów złotych mają potrwać do sierpnia przyszłego roku. Jednocześnie trwa postępowanie przetargowe na prace związane z naprawą innego odcinka zniszczonej A1. Dotyczy on niespełna 2-kilometrowego fragmentu drogi w rejonie Pyrzowic. Zdaniem meteorologów dziś w regionie nadal upalnie, na termometrach nawet do 35 stopni. Przez większość dnia będzie słonecznie, ale gdzieniegdzie mogą pojawić się burze.
5: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, jak już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
5: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
8: Godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
7: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym LKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
9: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
10: procesu legislacyjnego.
9: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
7: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłą powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
11: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
7: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
12: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
7: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
12: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
7: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tzw. kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
13: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
7: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
14: Wybudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
7: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w oceny byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji mObywatel. Ben O'Connor.
15: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w Senackiej Komisji Edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
16: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy nauczycieli.
10: czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
15: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
16: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
15: Wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w 2027 roku ma kosztować 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
7: Więcej informacji na tokfm.pl. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam w ciągu dnia do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26. Słonecznie, ale we większej części Polski możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą te z goldigerami pranki. Ty widziałeś wszystkie memy i żaden z nich cię nie bawi. Ale całą noc oglądasz, a rano masz do pracy. Kiedy dochodzisz do wniosku, moja była jest tą jedną. Kiedy przelotna miłość rano staje się na serio. Kiedy wymagania bledną, jak z wiekiem Michael Jackson. Chcesz mieć kogoś obok, ale kogo wszystko jedno. Smak białego fresco, kace gorsze niż piekło. Tęsknisz do młodości, wtedy rano było lekko. Życie to nie zupa, żeby później było drugie. Życie to nie Facebook, że jak chcesz odpocząć, to usuniesz. Jesteś duży, rozumiesz już wszystko, ale siebie nie pojmujesz.

być znany jak Quebo. Teraz w korpo pomazany siedzisz jak pierwszego w szkole dnia przez ziomków flamastrami. Kiedy wymagania bledną jak z wiekiem Michael Jackson, chcesz mieć kogoś obok, ale kogo, wszystko jedno.

0: Pas na informacje Radia Katowice w skrócie. Agnieszka Tatarczyk.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało zgodę na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud, cynku i ołowiu na terenie Piekar Śląskich. Prace geologiczne będą polegać na wykonaniu 9 otworów, z których pobrane zostaną próbki. Pojawią się one wyłącznie na działkach prywatnych w Dąbrowce Wielkiej. Samorząd nie wyraził bowiem zgody na odwierty na pobliskich terenach należących do miasta. Miasto zapowiedziało też, że nie zgodzi się na wydobycie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Placówka potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce, ale w lipcu i po interwencjach prawników, a także Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym szpital, blokada po kilku dniach została zdjęta. Szpital jest mocno zadłużony, ale władze placówki zapewniają, że pacjenci nie muszą się obawiać. Z powodu upałów kroczycy i herby w północnej części województwa śląskiego apelują o oszczędzanie wody. Powodem właśnie wysokie temperatury. Gminy zwróciły się do mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie wody tylko do niezbędnych celów. Ograniczenie ma dotyczyć napełniania basenów, podlewania ogrodów, mycia samochodów czy chodników. Magazyn na potrzeby ochrony ludności powstanie w Raciborzu. Podpisano umowę w tej sprawie. Nowoczesne obiekty za 3 800 000 zł ma stanowić element powiatowego łańcucha dostaw. W bazie znajdzie się sprzęt do sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz szybkiej dystrybucji tam, gdzie urządzenia będą najbardziej potrzebne.
2: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
3: Ja się zakochiwałem w seminarium, zakochiwałem się w drogą ksiądz. Zakochałem też się potem w mojej żonie, z tym, że to już był naprawdę ostatni etap mojego kapłaństwa, kiedy już po terapii już to było, jak już wiedziałem, że już chcę odejść.
2: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Donald Tusk nie wyklucza kolejnych interwencji na rynku paliw, ale w mniejszej skali niż było to w przypadku programu CPN. Ukraina ponownie apeluje o pomoc i dostarczenie rakiet, które pozwolą bronić się przed zakusami Moskwy. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w zeszłym roku. Filip Kakusz, informacje TOK FM. Do piątku powinniśmy dowiedzieć się, czy i jaka będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z przedpołudniowej zapowiedzi Donalda Tuska. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, co związane jest z wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale zapowiada to już po raz kolejny. Wszystko zależy od tego, czy ta obietnica się spełni, mówił Tusk.
6: Godzin z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
5: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o pełnym powrocie do pakietu CPN nie ma mowy, mówił w porannym EKG wiceminister finansów Jarosław Neneman.
7: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby
8: procesu legislacyjnego.
7: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
5: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa, ale wieczorem w TVN24 minister finansów Andrzej Domański powiedział, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Minionej nocy w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę siłom powietrznym Kijowa nie udało się zestrzelić żadnej z 28 rakiet. W uderzeniach na Kijów i jego okolice zginęło co najmniej 17 osób, ponad 40 zostało rannych. Do ofiar i zniszczeń prowadzą opóźnienia w dostawach lub niechęć partnerów, jeśli chodzi o przekazywanie środków obrony przeciwrakietowej, twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski.
9: Obrona powietrzna jest najwyższym priorytetem, a ważne jest, aby nasi partnerzy słyszeli Ukrainę i wiedzieli, że każdy pakiet wsparcia dla naszej obrony powietrznej rzeczywiście chroni ludzkie życie.
5: Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha wezwał do ograniczenia zdolności Rosji do produkcji narzędzi terroru balistycznego. Według niego niezbędne są kolejne surowe sankcje. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym. Według policjantów to głównie dzięki kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Najmocniej różnice widać w trzykrotnie niższej niż w zeszłym roku liczbie utonięć. Województwo podlaskie ze swoimi rzekami i jeziorami nie zawyża tu statystyki. Przez pierwszą połowę wakacji życie w wodzie straciły tu 4 osoby, wylicza Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej.
10: W tamtym roku w lipcu mieliśmy aż 11. W dużej mierze wszystko zależy od pogody, od tego, czy jest to pogoda
8: pogoda sprzyjająca wypoczynkowi nad wodą.
5: W zeszłym roku w lipcu na polskich drogach zginęło ponad 180 osób, w tym niespełna 160. To zdaniem policjanta do pewnego stopnia efekt pogody. Im jest bowiem lepsza, tym wypadków więcej.
8: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
5: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Samorządowcy z Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego wspólnie zabiegają o budowę tak zwanego kolejowego korytarza centralnego. To alternatywa dla planowanych linii dużych prędkości. Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie, ale już teraz zakłada remont istniejących tras i budowę nowych odcinków w zaledwie kilku miejscach, tak by pociągi z Warszawy do Rzeszowa mogły jechać przez Radom, Sandomierz i Tarnobrzeg z prędkością do 200 km na godzinę. Samorządowcy przekonują, że będzie szybciej i taniej niż przy budowie zupełnie nowych linii szybkich prędkości z Warszawy do Rzeszowa, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
10: Dzisiaj osiągamy czas na poziomie 3,5 godziny. Przy delikatnej modernizacji osiągniemy te wysokie prędkości na poziomie 200 km.
5: To, jak mówi wiceprezydent Rzeszowa Maciej Ulita, nie konkurencja dla kolei dużych prędkości.
11: Wybudujemy mniej nowych torów za mniejsze pieniądze, ale za to szybciej.
5: Samorządowcy szacują, że inwestycja kosztowałaby około 15 miliardów złotych i mogłaby zostać zrealizowana w ciągu 15 lat. W Senacie trwają prace nad rządową ustawą o państwowym e-dzienniku. Wspólny projekt resortów edukacji i cyfryzacji zakłada uruchomienie pilotażu cyfrowego dziennika w początkach września, a następnie rozszerzenie programu na wszystkie szkoły za rok. Wgląd w oceny byłby wówczas możliwy przez zalogowanie się do aplikacji M-Obywatel. Ben O'Connor.
12: Według senatora Kazimierza Wiatra, zasiadającego w Senackiej Komisji Edukacji, wątpliwości budzi bezpieczeństwo gromadzonych w e-dzienniku danych.
13: Weźmy pod uwagę, że mamy 700 czy 800 tysięcy nauczycieli, czyli ilość dostępów, ale i rodzice. No to jest po prostu niesamowita sprawa i z punktu bezpieczeństwa to budzi moje poważne wątpliwości. Nie ma systemów, do których się nie można włamać.
12: Jednak zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w państwowych bazach dane uczniów będą dużo bezpieczniejsze niż obecnie, gdy dane przechowywane są przez zagraniczne firmy.
14: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
12: Wprowadzenie e-dzienników do wszystkich szkół w 2027 roku ma kosztować 200 milionów złotych. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Więcej informacji na tokfm.pl. Po tropikalnej nocy nadejdzie ciąg dalszy upałów, przede wszystkim na południowym wschodzie, tam w ciągu dnia do 38 stopni, w centrum od 29 do 33, na północnym zachodzie 26. Słonecznie, ale we większej części Polski możliwe miejscami opady, także gradu i miejscami burze.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Co się kiedyś pewno wydarzy.
15: Oby nie.
0: Oby nie. 6.29, Autoradio.
15: Ruch na drogach regionu z każdą chwilą jest coraz większy. Większe kłopoty z płynną jazdą o tej porze mamy w miejscach, gdzie pracują drogowcy. Tak jest na przykład na DK94 w Piekarach Śląskich, gdzie już trzeba mocniej nacisnąć na hamulec, podróżując w stronę Bytomia, ale też w stronę Czeladzi. Podobnie jest na północy regionu, dokładniej na DK43 w Lgocie, gdzie również mamy rozłożony sprzęt budowlany. Zwalniamy również na DK44 w Bieruniu Nowym, na DK52 w Kozach i na S50C2 w Harbutowicach, jadące w stronę Bielska-Białej. Dziś mają rozpocząć się prace związane z remontem pierwszego pofalowanego odcinka autostrady A1. Od rana wprowadzana będzie nowa organizacja ruchu, powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
16: Prace obejmą ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do Mopa do Bieszowice Zachód. Od godzin południowych kierowcy mogą spodziewać się zmian w organizacji ruchu oraz rozpoczęcia robót. Ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Pyrzowic i będzie odbywał się po jednym pasie w każdym kierunku. Prosimy o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
15: Remont tego odcinka ma potrwać do sierpnia przyszłego roku. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
0: Ale to już nie będzie fal Dunaju?
15: Ale to jeszcze trochę potrwa, bo na 13 odcinków.
0: Ja bym tak na poniedziałek już potrzebował.
15: No tak, urlop panu się zbliża.
0: Ale jeszcze nie, dobrze. Dziękujemy za Autoradio. Kolejne tuż przed 7, teraz 6.30.

0: Czas na informacje Radia Katowice w skrócie. Agnieszka Tatarczyk.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało zgodę na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud, cynku i ołowiu na terenie Piekar Śląskich. Prace geologiczne będą polegać na wykonaniu 9 otworów, z których pobrane zostaną próbki. Pojawią się one wyłącznie na działkach prywatnych w Dąbrówce Wielkiej. Samorząd nie wyraził bowiem zgody na odwierty na pobliskich terenach należących do miasta. Miasto zapowiedziało też, że nie zgodzi się na wydobycie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie dementuje informacje o blokadzie komorniczej konta inwestycyjnego. Placówka potwierdza, że taka sytuacja miała miejsce, ale w lipcu i po interwencjach prawników, a także Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym szpital, blokada po kilku dniach została zdjęta. Szpital jest mocno zadłużony, ale władze placówki zapewniają, że pacjenci nie muszą się obawiać. Z powodu upałów kroczycy i herby w północnej części województwa śląskiego apelują o oszczędzanie wody powodem właśnie wysokie temperatury. Gminy zwróciły się do mieszkańców z prośbą o wykorzystywanie wody tylko do niezbędnych celów. Ograniczenie ma dotyczyć napełniania basenów, podlewania ogrodów, mycia samochodów czy chodników. Magazyn na potrzeby ochrony ludności powstanie w Raciborzu. Podpisano umowę w tej sprawie. Nowoczesne obiekty za 3 800 000 zł ma stanowić element powiatowego łańcucha dostaw. W bazie znajdzie się sprzęt do sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz szybkiej dystrybucji tam, gdzie urządzenia będą najbardziej potrzebne.
2: Zbliża się siódma, jest czwartek, 6 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
3: Ostatni akord tej fali upałów. Czekają nas też gwałtowne burze.
4: Pierwszy rok Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim.
3: Zajrzymy też na stację paliw. Tam spadki. Posłuchajcie, kiedy możliwe obniżki.
2: Siódma.
3: Ekstremalne upały, kontra gwałtowne burze i nawałnice. Polska dziś areną skrajnych zjawisk pogodowych.
4: Choć temperatury mają być odrobinę niższe niż wczoraj, to wciąż zdecydowana większość kraju jest objęta najwyższymi czerwonymi alertami.
3: Na obok nas reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk, która przynosi najnowszy pogodowy raport.
5: Tak jest.
3: Jak długo jeszcze będziemy się zmagać z tymi trudnymi warunkami?
5: Na pewno dziś i to na obszarze od Torunia przez Warszawę po Wrocław, Kraków i Przemyśl, bo tu wciąż mamy czerwone ostrzeżenia przed upałem, a temperatura lokalnie może poszybować do 38 stopni. O poranku w stolicy już 25, co istotne po trudnej tropikalnej nocy, która, jak mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski, nie przynosi wytchnienia.
6: To jest sytuacja, w której organizm nie odpoczywa. Jesteśmy zmęczeni, cały czas zdenerwowani, kręcimy się w tym łóżku, nie możemy spać, no męczymy się.
5: Na północy i wschodzie Polski z kolei w drodze do centrum burze i nawałnice. Synoptycy ostrzegają, że może być i gwałtownie, i wietrznie w porywach do 90 km na godzinę. Spokojniej jutro.
4: Według prognoz upały wrócą na początku przyszłego tygodnia.
3: Ta fala gorąca daje się we znaki także pacjentom. W wielu szpitalach wciąż brakuje klimatyzacji na salach i korytarzach, co utrudnia przetrwanie najgorętszych dni.
4: Dlaczego tak wiele placówek na przykład na Śląsku nadal nie instaluje takich urządzeń, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Szpitale tłumaczą się przepisami epidemiologicznymi, ale zakazu używania klimatyzacji nie ma. Są za to surowe zasady, między innymi konieczność montowania osobnych instalacji na oddziałach. To duży koszt i trudne zadanie, szczególnie w starych budynkach. Są jednak placówki, które walczą z upałem, jak Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.
8: Im działa 200 klimatyzatorów.
7: Mówi rzeczniczka szpitala Anna Szafańska. Tam jeden z oddziałów ma już klimatyzację, w pozostałych pracują wentylatory. Pacjenci mają dostęp też do zimy. Wody. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Przepisy wymagają wentylacji m.in. na oddziałach intensywnej terapii, blokach operacyjnych i w izolatkach. Nie ma natomiast takiego obowiązku w zwykłych salach z łóżkami dla pacjentów.
4: Mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.
3: Politycy obozu władzy nie szczędzą krytycznych komentarzy i jednoznacznie negatywnie oceniają te 12 miesięcy.
4: To był czas budowania konfliktów, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
9: Z pewnością pan prezydent udowodnił, że potrafi bardzo głośno krzyczeć na różnych uroczystościach. Natomiast na serio mówiąc nie, oceniam go jak najgorzej. To jest prezydentura, która nie służy wszystkim Polakom, która jest upartyjniona, upolityczniona do granic możliwości.
4: Ale jest też rekordowa. W ciągu roku Karol Nawrocki zawetował aż 41 ustaw. Dla porównania jego poprzednik Andrzej Duda zawetował 19 i to w czasie dwóch kadencji.
3: Śmiertelny wypadek i duże utrudnienie na krajowej 50. Ruch wahadłowy wprowadzono w Nowym Rudnie między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim po tym, jak auto osobowe wypadło z drogi. Zginęła jedna osoba. W najbliższych dniach szykuje się ulga dla kierowców. Na horyzoncie obniżka cen paliw, to po uspokojeniu się sytuacji na giełdach i zapowiedziach nowego porozumienia USA-Iran.
4: Od kilku dni są widoczne spadki na giełdach, podobnie w hurcie, dlatego niedługo powinni to odczuć kierowcy na stacjach. O jakiej skali mówimy? O to ekspertów pytała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
9: Mowa o obniżkach o kilkanaście groszy na litrze benzyny i diesla. W przypadku oleju napędowego jest szansa na powrót poniżej 8 zł za litr, ale analitycy są ostrożni w ocenie, czy to będzie trwały trend spadkowy.
10: To obniżanie się jest trochę takie jeszcze, no może nie palcem po wodzie pisane, ale na pewno nie ma mocnych podstaw.
9: Bo jak mówi mi Jakub Bogucki za Petrol.pl, to na razie oparcie o zapowiedzi nowego porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Spadły średnie ceny autogazu, teraz za litr trzeba zapłacić poniżej 3 zł.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Droga krajowa nr 43 w Lgocie, a także 46 w Blachowni to o tej porze najbardziej zakorkowane drogi w północnej części województwa śląskiego. W centralnej części regionu z utrudnieniami trzeba liczyć się przede wszystkim na drodze krajowej 94 w Piekarach Śląskich, gdzie trwa przebudowa. Wolniej jedziemy też tą drogą przez Dąbrowski Staszic. Ciasno jest również na 86 w Katowicach, gdzie przy węźle Murckowska na jezdni w stronę Tychów mamy wyłączone z użytkowania jeden lewy pas ruchu, a powodem są drogowcy. Ci skutecznie spowalniają ruch też na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Droga ta zwalnia również w tyskich Urbanowicach. Na południu województwa śląskiego ścisk mamy na wlotach do Żywca, szczególnie jadąc od strony S1. Zwalniamy też na drodze S52 w Harbutowicach, jadąc w kierunku Bielska Białej, jak również na drodze krajowej nr 52 w Kozach. Rozpoczynają się prace związane ze zlikwidowaniem niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1. Dziś zamknięta zostanie jezdnia w stronę Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice.
0: Nasłuchujemy, co z tymi upałami dalej. Bardzo dokładna prognoza pogody w Radiu Katowice. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
13: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, występująca od kilku dni w Polsce fala uciążliwych upałów powoli dobiega końca. Z północnego zachodu w głąb kraju nasuwa się i będzie się nasuwał pofalowany front atmosferyczny, co będzie prowadziło do wypierania na wschód zwrotnikowej masy powietrza i zastępowania jej przez powietrze polarnomorskie. Jednak dziś jeszcze w większości obszaru Polski powyżej 30 stopni, a na południowym wschodzie temperatura dochodzić będzie nawet do 40 stopni. W całym kraju, proszę Państwa, zachmurzenie dziś umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć lokalnie, spadnie grad. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie. W centrum również może zagrzmieć i na południu kraju. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, zwłaszcza przy wybrzeżu, około 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 38 i lokalnie do 40 na południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie także południowy. W województwie śląskim dziś nadal upał, choć kilka stopni mniej niż wczoraj. Przez większość dnia na niebie niepodzielnie będzie królować słońce. Dopiero późnym popołudniem, wieczorem zachmurzenie od zachodu będzie wzrastać do dużego i wtedy lokalnie pojawią się burze. Temperatura teraz, choć to przecież wczesna pora, już w granicach 25-26 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 33 w Częstochowie i na Jurze, do 34 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 33 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 23 do 26. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, bardzo niekorzystny. Upalna pogoda z duchotą i dużym dopływem promieniowania niekorzystnie wpływa na nasze organizmy. A jutro w piątek w końcu na Śląsku odpoczniemy od upału. Do południa będzie pochmurno i miejscami opady deszczu oraz burze się pojawią, a po południu pogoda już się poprawi, wyjrzy do nas na dłużej słońce, jednak temperatura maksymalna w zakresie 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy będzie wiał, a w weekend słonecznie i bez deszczu, ale z temperaturami w sobotę do 25, a w niedzielę do 27 stopni Celsjusza.
0: To jest idealna pogoda na nadchodzące festiwal. Dariusz Schmidt, Radio Katowice, bardzo dziękujemy.

0: Jest 8. Trasa S11 ma omijać Centrum Piekar Śląskich, przekazał wiceprezydent miasta Krzysztof Turzański. Kończy się etap projektowania ekspresówki. Z powodu upałów rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. W tym serwisie także o budowie nowego dworca kolejowego Częstochowa Główna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trasa S11 ma omijać Centrum Piekar Śląskich, przekazał wiceprezydent miasta Krzysztof Turzański. Od miesięcy toczą się dyskusje samorządowców z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat optymalnego przebiegu ekspresówki. Będzie wariant pierwszy, ale z poprawkami. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że uwzględniona została poprawka dotycząca zaprojektowania przewiązki umożliwiającej przejazd z autostrady A1 w kierunku ulicy Podmiejskiej i ulicy Miarki bez konieczności przejazdu przez Centrum Piekar Śląskich. Droga ekspresowa na terenie miasta będzie poprowadzona wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej 911. Ta trasa straci swoją ciągłość między węzłami Radziąków i Piekary Śląskie. Funkcję połączenia przejmie odcinek S11. Generalna dyrekcja przekonuje, że wybrany wariant jest czytelniejszy, pozwala na etapowanie i prowadzenie prac przy zachowaniu ruchu. Wysokie temperatury sprzyjają zagrożeniu pożarowemu na terenach leśnych, ostrzegają Lasy Państwowe. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na jej zapalenie. Nieszczęśliwe zdarzenia bardzo często wynikają z ludzkich błędów, podkreśla Bolesław Bobrzyk z Nadleśnictwa w Katowicach.
2: Większość tych pożarów, i tak statystyki pokazują, że jednak jest spowodowana poprzez nieostrożne posługiwanie się ogniem, no a czasami również przestępstwa czy wykroczenia związane z podpaleniami, ale myślę, że ta ilość tego typu zdarzeń maleje, więc jednak najczęściej i o to apelujemy do społeczeństwa, żeby bardzo odpowiedzialnie zachowywało się na obszarach leśnych.
0: W Kobiorze w powiecie pszczyńskim strażacy gasili wczoraj pożar traw na terenie leśnym. Ogień objął obszar połowy hektara. Na szczęście udało się go szybko opanować i zapobiec rozprzestrzenieniu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Budowa nowego dworca kolejowego Częstochowa Główna przebiega zgodnie z planem. Powstaje on w miejscu poprzedniego, który zachować chciała część mieszkańców. Został on już jednak całkowicie wyburzony. Nowy obiekt będzie centrum przesiadkowym. Obecnie obsługa pasażerska odbywa się w tymczasowych kasach. Jesienią zostanie przeniesiona do pawilonu wschodniego. Budowa nowego dworca ma się zakończyć w przyszłym roku, a całkowity koszt inwestycji to ponad 145 milionów złotych. Zamek w Będzinie dostał prawie 700 tysięcy złotych na remont murów. To będzie kolejny etap konserwacji zabytku. Jak mówi Agnieszka Milka-Harazin z Muzeum Zagłębia, tym razem konserwacja będzie dotyczyła wieży.
3: Chodzi o zabezpieczenie tych murów. Będą wywiercone otwory, będą w nie włożone kotwy takie żelazne, które będą wzmacniać ściany i zapobiegać odspajaniu się tej warstwy zewnętrznej lica. Poza tym takie drobniejsze prace jak oczyszczanie kamieni, usuwanie jakichś zasoleń, uzupełnianie spoin. I to będzie ten kolejny.
0: Remont rozpocznie się na przełomie sierpnia i września tego roku, a dotacje przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na dziś synoptycy prognozują lokalne burze do 34 stopni. Wciąż upalnie, chłodniej zrobi się jutro.
4: Informacje dla kierowców, a w Radiu Katowice Marcin Kazek-Wielgus. Droga krajowa numer 43 w Lgocie, a także 46 w Blachowni. To o tej porze najbardziej zakorkowane drogi w północnej części województwa śląskiego. W centralnej części regionu z utrudnieniami trzeba liczyć się przede wszystkim na drodze krajowej 94 w Piekarach Śląskich, gdzie trwa przebudowa. Wolniej jedziemy też tą drogą przez Dąbrowski Staszic. Ciasno jest również na 86 w Katowicach, gdzie przy węźle Murckowska. Na jezdni w stronę Tychów mamy wyłączone z użytkowania jeden lewy pas ruchu, a powodem są drogowcy. Ci skutecznie spowalniają ruch też na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Droga ta zwalnia również w tyskich Urbanowicach. Na południu województwa śląskiego ścisk mamy na wlotach do Żywca, szczególnie jadąc od strony S1. Zwalniamy też na drodze S52 w Harbutowicach, jadąc w kierunku Bielska-Białej, jak również na drodze krajowej numer 52 w Kozach. Rozpoczynają się prace związane ze zlikwidowaniem niechlubnych fal Dunaju na autostradzie A1. Dziś zamknięta zostanie jezdnia w stronę Gliwic na wysokości miejscowości Dobieszowice.
5: Zbliża się 8, jest czwartek, 6 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
6: Wiz Wisła bije rekordy w niektórych miejscach. Wody tak mało było 70 lat temu.
7: Litania politycznych zarzutów. Rządzący oceniają rok prezydentury Nawrockiego.
6: Za chwilę gość Radia Z, rzecznik Konfederacji Wojciech Machulski.
5: Ósma.
6: Wisła, królową rzek tylko z nazwy. W Warszawie przy bulwarach ma 107 cm, w Puławach zaledwie 94.
7: Wody jest tak mało, że prom łączący Janowiec z Kazimierzem Dolnym kursował w tym sezonie tylko przez 3 godziny. Na Lubelszczyznę pojechał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Dotąd żyli jak bracia, bardziej znany Kazimierz i trochę niedoceniany Janowiec, choć równie warty zobaczenia, a między nimi Wisła.
9: Chciałem sobie zrobić taką fajną pętelkę przez Janowiec do Kazimierza i wrócić do Puław.
8: Mówił mi turysta na rowerze, ale niestety prom do Połowy wyciągnięty z wody, leży na kazimierskim brzegu i rdzewieje.
10: Co roku kursował, ale...
8: I trochę ludzi wam tu przywoził.
10: Tak, dojrzewam, że pan też widział przechodząc tu przez rynek, że jest po prostu pusto.
8: Załamywała ręce barmanka w klimatycznej restauracji w Janowcu i poprawy tej sytuacji na razie nie widać. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: W Annopolu Wisła ma 160 cm. To najniższy wynik w historii 70-letnich pomiarów. Zakręcony kurek z kasą, PiS ostatecznie i definitywnie bez subwencji i dotacji.
6: Naczelny Sąd Administracyjny właśnie oddalił skargę partii na Ministerstwo Finansów, które nie przelało trzeciej transzy pieniędzy za 2024 rok.
7: Szczegółowe wyliczenia przynosi do studia reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mer.
11: Tak jest.
7: To o ile mniej na koncie ma największa partia opozycyjna?
11: Niemal 6,5 miliona złotych, bo to tyle wynosiła ta trzecia transza, ale do tego trzeba też dodać pomniejszoną czwartą, czyli łącznie za 2024 rok PiS dostało niemal 10 milionów złotych mniej, czyli luka potężna. Zresztą te kłopoty finansowe partii są i będą nieco większe, bo po rozłamie i odejściu z klubu 41 posłów na konto z Kancelarii Sejmu też wpłynie mniej, a to dlatego, że za każdym politykiem idą pieniądze, więc lekko licząc, od teraz ten comiesięczny przelew będzie mniejszy o niemal 120 tysięcy złotych.
6: A to może nie być koniec, bo wiadomo, że co najmniej kilku kolejnych polityków rozważa odejście.
7: Długa lista zarzutów, niewiele pozytywów. Obóz rządzący ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego.
6: To był rok zawiedzionych nadziei, podsumowuje szef klubu PSL Krzysztof Paszyk. Pytany o choć jedną dobrą rzecz, mówi wprost.
12: Nie wiem, czy jestem w stanie taki pozytyw znaleźć, więc trudno. Partyjniactwo wygrywa z obywatelskim spojrzeniem na potrzeby Polek i Polaków.
7: Oceny Polaków wydają się jednak nieco inne. Karol Nawrocki nadal jest liderem rankingu politycznego zaufania.
6: U nas teraz goście radia.
13: Nasłuchujemy, co z tymi upałami dalej. Bardzo dokładna prognoza pogody w Radiu Katowice. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
14: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, występująca od kilku dni w Polsce fala uciążliwych upałów powoli dobiega końca. Z północnego zachodu w głąb kraju nasuwa się i będzie się nasuwał pofalowany front atmosferyczny, co będzie prowadziło do wypierania na wschód zwrotnikowej masy powietrza i zastępowania jej przez powietrze polarnomorskie. Jednak dziś jeszcze w większości obszaru Polski powyżej 30 stopni, a na południowym wschodzie temperatura dochodzić będzie nawet do 40 stopni. W całym kraju, proszę Państwa, zachmurzenie dziś umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć lokalnie, spadnie grad. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie. W centrum również może zagrzmieć i na południu kraju. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, zwłaszcza przy wybrzeżu, około 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 38 i lokalnie do 40 na południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie także południowy. W województwie śląskim dziś nadal upał, choć kilka stopni mniej niż wczoraj. Przez większość dnia na niebie niepodzielnie będzie królować słońce. Dopiero późnym popołudniem, wieczorem zachmurzenie od zachodu będzie wzrastać do dużego i wtedy lokalnie pojawią się burze. Temperatura teraz, choć to przecież wczesna pora, już w granicach 25-26 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 33 w Częstochowie i na Jurze, do 34 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 33 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 23 do 26. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 1982, a mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, bardzo niekorzystny. Upalna pogoda z duchotą i dużym dopływem promieniowania niekorzystnie wpływa na nasze organizmy. A jutro w piątek w końcu na Śląsku odpoczniemy od upału. Do południa będzie pochmurno i miejscami opady deszczu oraz burze się pojawią, a po południu pogoda już się poprawi, wyjrzy do nas na dłużej słońce, jednak temperatura maksymalna w zakresie 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy będzie wiał, a w weekend słonecznie i bez deszczu, ale z temperaturami w sobotę do 25, a w niedzielę do 27 stopni Celsjusza.
15: To jest idealna pogoda na nadchodzący festiwal. Dariusz Schmidt w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.
2: Biorę taksówkę, bo przejechać chcę na drugą stronę mostu.

safe. Przedoby w życiu się quick save. Szoty mi zawsze parzyste lej. Znów mam ustawienia fabryczne. WWA, WWA, WWA, WWA. Lato 2K19. Oto pocztówka z WWA. Drogi

wciąż tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz toć panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak gdyby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 9:00. Niebezpieczny incydent w Tarnowskich Górach. Śląska policja opublikowała film, na którym widać, jak kierowca miejskiego autobusu wyprzedza na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Dwa projekty przygotowane przez spółkę Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej i Akademię WSB otrzymają duże unijne dofinansowanie. Senat przegłosuje dziś wniosek prezydenta o referendum dotyczące Zielonego Ładu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nawet 30 tysięcy złotych grzywny grozi kierowcy autobusu miejskiego, który przeprowadził niebezpieczny manewr w Tarnowskich Górach. 25-latek wyprzedził samochód osobowy na dwóch skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło 8 lipca o świcie na ulicy Korola. O skrajnie nieodpowiedzialnej jeździe policjanci dowiedzieli się z nagrania opublikowanego w lokalnych mediach. Mundurowie szybko ustalili tożsamość kierowcy, przypisali do jego konta 30 punktów karnych i skierowali sprawę do sądu. Mężczyzna przyznał się do winy. Policja przypomina, że na drodze nie ma miejsca na brawurę i apeluje do wszystkich kierowców o rozsądek. Budowa nowego dworca kolejowego Częstochowa Główna przebiega zgodnie z planem. Powstaje on w miejscu poprzedniego, który zachować chciała część mieszkańców. Został on już jednak całkowicie wyburzony, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych.
2: Aktualnie trwają prace przy budowie nowej części wschodniej, a niedawno wyburzony został pawilon zachodni. Rozpoczęła się też przebudowa układu drogowego przed nowym dworcem. Co ważne, koordynujemy także swoje działania z miastem Częstochowa, które zrealizuje inwestycje obejmującą modernizację Placu Rady Europy.
0: Nowy obiekt będzie centrum przesiadkowym, a budowa ma się zakończyć w przyszłym roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dwa projekty przygotowane przez spółkę Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej i Akademię WSB otrzymają duże unijne dofinansowanie. Dzięki temu powstaną otwarte Muzeum Przemysłowego Dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego oraz Międzynarodowy Kampus Akademii WSB na terenie po Zakładzie Obrabiarek. W konkursie na rewitalizację obszarów miejskich organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego złożono 55 projektów. Weryfikacje przeszły 33, w tym 3 projekty z Dąbrowy Górniczej. Ten trzeci, czyli plan modernizacji Domu Kultury Ząbkowice, z powodu wyczerpania puli środków na dofinansowanie będzie czekać na liście rezerwowej. Podczas dzisiejszego posiedzenia Senat zdecyduje w sprawie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Karol Nawrocki chce zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 5 połączonych komisji senackich jest przeciwko prezydenckiemu referendum. Wczoraj odbyła się kilkugodzinna dyskusja na ten temat.
3: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekonywał, że ETS-2 nie tylko zdemoluje domowe budżety, ale także przyczyni się do wzrostu opłat ponoszonych przez rolników.
4: To nie jest ochrona klimatu, to jest niestety sabotaż polskiej wsi.
3: Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos wyjaśnił, że ETS-2 nie obejmuje rolnictwa. Przypomniał też, kto zgodził się na wprowadzenie systemu.
5: System ETS-2 został przyjęty za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
3: Sprawozdawca z obrad komisji, senator Tomasz Grodzki, zacytował fragment opinii przygotowanej przez konstytucjonalistę profesora Marka Chmaja.
6: Referendum, które formalnie dotyczy polityki klimatycznej, jest w istocie referendum o członkostwie Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
3: Paweł Szefernaker tłumaczył, że to modelowe, standardowe pytanie.
0: To była relacja Jolanty Turkowskiej. Na wieczór synoptycy prognozują burze. Lokalnie mogą być one gwałtowne. Mieszkańcy województwa śląskiego otrzymują dziś alerty RCB. Temperatura maksymalna na dziś to 34 stopnie.
7: Nasłuchujemy, co z tymi upałami dalej. Bardzo dokładna prognoza pogody w Radiu Katowice. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
8: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, występująca od kilku dni w Polsce fala uciążliwych upałów powoli dobiega końca. Z północnego zachodu w głąb kraju nasuwa się i będzie się nasuwał pofalowany front atmosferyczny, co będzie prowadziło do wypierania na wschód zwrotnikowej masy powietrza i zastępowania jej przez powietrze polarnomorskie. Jednak dziś jeszcze w większości obszaru Polski powyżej 30 stopni, a na południowym wschodzie temperatura dochodzić będzie nawet do 40 stopni. W całym kraju, proszę Państwa, zachmurzenie dziś umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć lokalnie, spadnie grad. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i północnym wschodzie. W centrum również może zagrzmieć i na południu kraju. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, zwłaszcza przy wybrzeżu, około 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 38 i lokalnie do 40 na południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie także południowy. W województwie śląskim dziś nadal upał, choć kilka stopni mniej niż wczoraj. Przez większość dnia na niebie niepodzielnie będzie królować słońce. Dopiero późnym popołudniem, wieczorem zachmurzenie od zachodu będzie wzrastać do dużego i wtedy lokalnie pojawią się burze. Temperatura teraz, choć to przecież wczesna pora, już w granicach 25-26 stopni, a maksymalnie dziś na termometrach do 33 w Częstochowie i na Jurze, do 34 w Katowicach i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 33 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 23 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, a mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali, będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, bardzo niekorzystny. Upalna pogoda z duchotą i dużym dopływem promieniowania niekorzystnie wpływa na nasze organizmy. A jutro w piątek w końcu na Śląsku odpoczniemy od upału. Do południa będzie pochmurno i miejscami opady deszczu oraz burze się pojawią, a po południu pogoda już się poprawi, wyjrzy do nas na dłużej słońce, jednak temperatura maksymalna w zakresie 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy będzie wiał, a w weekend słonecznie i bez deszczu, ale z temperaturami w sobotę do 25, a w niedzielę do 27 stopni Celsjusza.
7: To jest idealna pogoda na nadchodzący festiwal. Dariusz Schmidt w Radiu Katowice. Bardzo dziękujemy.
9: Coraz bliżej 9 jest czwartek, 6 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Rafał Piech.
10: Karol Nawrocki zdecydowanie lepszy od poprzedników. Rok prezydentury w ocenie gościa Radia Z.
11: Na sygnale do seniorów i młodych. Ekstremalne upały dają popalić każdemu.
10: Warszawski ratusz ujawnia wyniki audytu w szpitalu południowym. Skala poraża.
9: 9.
10: Za weta, za konsekwencje, za wypełnianie obietnic. Wysoki werdykt Konfederacji za rok prezydentury Karola Nawrockiego.
11: Prawicowa partia ocenia go lepiej niż poprzedników, choćby Andrzeja Dudę, mówi gość Radia Z Wojciech Machulski.
10: A już po rozmowie z nami Beata Lubecka.
12: Dzień dobry.
10: Rzecznik Konfederacji nie szczędził pochwał Nawrockiemu.
12: Nie szczędził.
10: Za co konkretnie wystawia prezydentowi tę laurkę?
12: No choćby za weta. Za całą ich lawinę, choć Machulski przyznaje, że Sławomir Mentzel wetowałby więcej, gdyby prezydentem był. Poza tym, jak mówi mój gość, Nawrocki spełnia oczekiwania wyborców, przewietrzył pałac, wniósł do niego nowy styl i sposób działania. Ma co prawda wyraźnie prawicowe poglądy, ale zdaniem Wojciecha Machulskiego reprezentuje oczekiwania wszystkich.
13: Oczywiście jest to prezydent znacznie lepszy od swoich poprzedników, ale mówmy się też, poprzeczka była nisko zawieszona. Karol Nawrocki jest takim apartyjnym prezydentem, który wynosi się ponad ten spór, który się dzieje na prawicy.
12: I to jest jego wielka zaleta, dodaje mój gość. A czy pan prezydent nie próbuje poszerzać swoich kompetencji wbrew konstytucji? Rzecznik Konfederacji odpowiada, że mamy tutaj do czynienia ze sporem kompetencyjnym. Według konfederatów jest to gigantyczna wada tego ustroju, że istnieje taki spór między rządem a prezydentem, ale widoków na zmianę ustroju i konstytucji brak. No nie ma póki co takiej większości w Sejmie.
11: Fala tropikalnych upałów pożegna się burzami. Alerty RCB trafiły do mieszkańców 14 województw.
10: W te gorące dni pełne ręce roboty mają ratownicy pogotowia. Pomagają głównie osobom starszym i tym z chorobami układu krążenia, ale też młodym.
11: Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest przed stacją krakowskiego pogotowia. Przemku, jakie problemy powoduje wysoka temperatura?
14: To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówiła mi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
15: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
14: Pomocy potrzebują często także ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
11: Eksperci radzą, żeby unikać przebywania na słońcu, kiedy upał jest największy. Dobre wiadomości, od jutra zdecydowanie chłodniej.
10: Dron namierzony niedaleko niemieckiego lotniska w Lipsku zawierał ładunek wybuchowy, informuje Reuters. Latał w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego Ruslan, ale służby bezpiecznie go rozbroiły.
11: Przelot wstrzymał ruch na lotnisku. Obecnie port działa już normalnie, a śledczy wyjaśniają okoliczności tego poważnego incydentu. Szef MSW Niemiec stwierdził, że to nowa jakość zagrożenia. Po nocy z zakłóceniami lotniska działa już normalnie.
10: Lotnisko w Lipsku to kluczowy węzeł logistyczny pomocy dla Ukrainy.
11: Ogromna skala nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Ratusz ujawnił wyniki audytu we wszystkich miejskich placówkach.
10: Najwięcej zastrzeżeń jest do szpitala na Ursynowie, gdzie pracował młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk.
11: Dochodziło tam do fałszowania grafików, braku kontroli czasu pracy i wypłacania podwójnych wynagrodzeń. O szczegółach audytu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
16: Wynagrodzenia w szpitalu południowym wypłacano w oparciu o grafiki, które wypełniali sami lekarze. Nie korzystano przy tym z elektronicznego systemu czasu pracy. Sam Kacprzyk zatrudniony był jako koordynator SOR-u, mimo że taka funkcja, jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, formalnie nie istniała.
17: Stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330, więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, który był na drugim roku specjalizacji.
16: Szpital dostał ponad 40 zaleceń zmian.
10: Lekarz rekordzista w szpitalu południowym miał 5-dobowy dyżur.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 9. Niebezpieczny incydent w Tarnowskich Górach. Śląska policja opublikowała film, na którym widać, jak kierowca miejskiego autobusu wyprzedza na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych. Dwa projekty przygotowane przez spółkę Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej i Akademię WSB otrzymają duże unijne dofinansowanie. Senat przegłosuje dziś wniosek prezydenta o referendum dotyczące Zielonego Ładu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nawet 30 tysięcy złotych grzywny grozi kierowcy autobusu miejskiego, który przeprowadził niebezpieczny manewr w Tarnowskich Górach. 25-latek wyprzedził samochód osobowy na dwóch skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło 8 lipca o świcie na ulicy Korola. O skrajnie nieodpowiedzialnej jeździe policjanci dowiedzieli się z nagrania opublikowanego w lokalnych mediach. Mundurowie szybko ustalili tożsamość kierowcy, przypisali do jego konta 30 punktów karnych i skierowali sprawę do sądu. Mężczyzna przyznał się do winy. Policja przypomina, że na drodze nie ma miejsca na brawurę i apeluje do wszystkich kierowców o rozsądek. Budowa nowego dworca kolejowego Częstochowa Główna przebiega zgodnie z planem. Powstaje on w miejscu poprzedniego, który zachować chciała część mieszkańców. Został on już jednak całkowicie wyburzony, mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych.
2: Aktualnie trwają prace przy budowie nowej części wschodniej, a niedawno wyburzony został pawilon zachodni. Rozpoczęła się też przebudowa układu drogowego przed nowym dworcem. Co ważne, koordynujemy także swoje działania z miastem Częstochowa, które zrealizuje inwestycje obejmującą modernizację Placu Rady Europy.
0: Nowy obiekt będzie centrum przesiadkowym, a budowa ma się zakończyć w przyszłym roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dwa projekty przygotowane przez spółkę Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej i Akademię WSB otrzymają duże unijne dofinansowanie. Dzięki temu powstaną otwarte Muzeum Przemysłowego Dziedzictwa Zagłębia Dąbrowskiego oraz Międzynarodowy Kampus Akademii WSB na terenie po zakładzie Obrabiarek. W konkursie na rewitalizację obszarów miejskich organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego złożono 55 projektów. Weryfikacje przeszły 33, w tym 3 projekty z Dąbrowy Górniczej. Ten trzeci, czyli plan modernizacji Domu Kultury Ząbkowice, z powodu wyczerpania puli środków na dofinansowanie będzie czekać na liście rezerwowej. Podczas dzisiejszego posiedzenia Senat zdecyduje w sprawie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Karol Nawrocki chce zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 5 połączonych komisji senackich jest przeciwko prezydenckiemu referendum. Wczoraj odbyła się kilkugodzinna dyskusja na ten temat.
3: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przekonywał, że ETS-2 nie tylko zdemoluje domowe budżety, ale także przyczyni się do wzrostu opłat ponoszonych przez rolników.
4: To nie jest ochrona klimatu, to jest niestety sabotaż polskiej wsi.
3: Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Galos wyjaśnił, że ETS-2 nie obejmuje rolnictwa. Przypomniał też, kto zgodził się na wprowadzenie systemu.
5: System ETS-2 został przyjęty za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
3: Sprawozdawca z obrad komisji, senator Tomasz Grodzki, zacytował fragment opinii przygotowanej przez konstytucjonalistę profesora Marka Chmaja.
6: Referendum, które formalnie dotyczy polityki klimatycznej, jest w istocie referendum o członkostwie Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
3: Paweł Szefernaker tłumaczył, że to modelowe, standardowe pytanie.
0: To była relacja Jolanty Turkowskiej. Na wieczór synoptycy prognozują burze. Lokalnie mogą być one gwałtowne. Mieszkańcy województwa śląskiego otrzymują dziś alerty RCB. Temperatura maksymalna na dziś to 34 stopnie.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Kolarze przejadą przez województwo śląskie w ramach tegorocznego Tour de Pologne. Sportowcy wjadą jutro do powiatu gliwickiego od strony województwa opolskiego około godziny 13. Peleton przejedzie przez DK40 w Rudzińcu, dalej przez Sośnicowice pojedzie w stronę Gliwic, Mikołowa i Tychów, korzystając z dróg krajowych numer 81, 44 oraz 1. Jak informuje śląska drogówka, po 15 planowany jest przyjazd peletonu do Bielska-Białej, skąd sportowcy udają udadzą się przez Międzybrodzie Bialskie na zaporę w Tresnej. Meta zaplanowana jest na 16.30 w małopolskich Targanicach. Co ważne, wstrzymywanie ruchu drogowego na trasie wyścigu ma następować na pół godziny przed przejazdem peletonu, a przywracanie ruchu niezwłocznie po przejeździe ostatniego pojazdu kolumny wyścigowej. To jutro, a teraz zwalniamy m.in. na A1, jadąc przez powiat będziński. Na wysokości Dobieszowic rozpoczynają się prace związane z usunięciem fal Dunaju.
0: Kwadrans po 10:00. Dariusz Schmidt już w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i co tam? Co tam? Jakie informacje? No powiedziałeś, że całkiem dobre. No to teraz proszę obronić tę tezę.
8: Proszę Państwa, dziś ostatni dzień lejącego się z nieba żaru. Przez parę dni zrobi się chłodniej. Od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
0: To dobre informacje.
8: Wakacyjna pogoda troszeczkę, po tak prostu. Proszę Państwa, od jutra chłodniejszy front morski spowoduje wyraźny spadek temperatur poniżej 30 stopni. Jednak dziś jeszcze w większości obszaru Polski temperatury powyżej 30, a na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, tam temperatura dochodzić będzie nawet do 39. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Lokalnie spadnie grad. Najwięcej burz, proszę Państwa, w północnej części kraju. W centrum też się jednak pojawią i na południu. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 38-39 nawet na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś nadal jeszcze nieznośny upał, choć parę stopni mniej niż wczoraj. Przez większość dnia na niebie będziemy oglądać słońce. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem nieco więcej chmur przybędzie na niebie. No i wtedy lokalnie mogą pojawić się gdzieniegdzie burze. Temperatura dziś maksymalna w Częstochowie i na Jurze do 33 stopni, do 34 w Katowicach i miastach, które sąsiadują ze stolicą województwa, do 33 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie tych możliwych burz wtedy porywy wiatru do 85 km na godzinę. Najbliższa noc w wielu miejscach niespokojna. Na Śląsku zachmurzenie duże i całkowite, miejscami popada deszcz, też może zagrzmieć. No i tam, gdzie zagrzmi, to te burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza. A jutro, w piątek, do południa pochmurno i trzeba mieć przy sobie parasol, bo popada przelotny deszcz, pojawią się też burze. Po południu już pogoda poprawi się i będziemy oglądać na niebie słońce. Temperatura maksymalna, wyraźnie jednak mniejsza, w zakresie 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. A w weekend, w sobotę, słonecznie i bez deszczu, z temperaturami w zakresie 23-26 stopni. W niedzielę również słonecznie i ciepło, ale nie upalnie, do 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Tak mniej więcej stabilne będzie dziś, ale biometr niekorzystny, ten upał jednak bardzo źle na nas wpływa. No i od poniedziałku wszystko wskazuje na to, że znowu wrócą temperatury w okolicach 30-31-2 stopni Celsjusza. Jednak nie będzie to taki żar jak na przykład wczoraj, kiedy w Katowicach mieliśmy przeszło 36 stopni.
0: Ale jednak, szukajmy cienia chyba.
8: Tak.
0: Taka z tego konkluzja. Szanowni Państwo, lato w pełni, troszeczkę burzowo, troszeczkę upalnie, tak jak to bywało, także.
8: Kto co lubi.
0: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Dzięki. Aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14:00, oczywiście w Radiu Katowice. No i ta letnia prognoza pogody wieczorna Kwadrans po 18:00. Do usłyszenia.
9: Czwartek, 6 sierpnia, zbliża się 10:00. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Rafał Piech.
10: Konfederacja o pakcie senackim możliwy, ale bez Jarosława Kaczyńskiego.
11: W pogodzie ostatnie uderzenie tej fali upałów, a do tego burze.
10: Minął ważny termin w aplikacji mObywatel. Podpowiemy, co teraz.
9: Dziesiąta.
10: Prawicowy pakt senacki bardzo prawdopodobne, mówi w Radiu Z rzecznik Konfederacji.
11: Wojciech Machulski wyklucza jednak udział w takiej umowie pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego.
10: W studiu reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
12: Tak jest.
10: Dlaczego Konfederacja bardzo nie chce tu prezesa Prawa i Sprawiedliwości?
12: Bo Jarosław Kaczyński, zdaniem rzecznika partii, nie jest już ani liderem prawicy, ani dominatorem tej strony sceny politycznej, szczególnie po ostatnich wydarzeniach. Stąd lepszy w takiej roli lidera paktu senackiego. Jak mówi w Radiu Z Wojciech Machulski, byłby prezydent i jest prawdopodobne, że Karol Nawrocki taki ruch zaproponuje.
13: Nie jest żadną tajemnicą, że i Sławomir Mentzen, i Krzysztof Bosak, kiedy spotykali się z panem prezydentem, to mówili mu właśnie o tej możliwości, jako jedynej możliwości stworzenia paktu senackiego.
12: A dlaczego akurat prezydent miałby być liderem? Jak mówi rzecznik Konfederacji, bo jest ponad tą partyjną, parlamentarną rozgrywką.
11: Zdaniem gościa Radia Z sprawa ostatecznie rozstrzygnie się na początku przyszłego roku.
10: Przed nami dzień z tropikalnym gorącem, burzami i całą serią alertów.
11: Ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałem obejmują 2/3 kraju. Na Podkarpaciu nawet 38 kresek. Wysokie temperatury ominą północ Polski.
10: Nie ominą za to burze. W sumie w 14 województwach pomarańczowe alerty przed nawałnicami.
11: Na deszcz czekają przedsiębiorcy. W Sandomierzu Wisła ma nieco ponad pół metra głębokości. Z tego powodu żegluga pasażerska niemal zamarła. Kursuje tylko jeden statek.
14: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
15: A statki jakie mają zanurzenie?
14: Jeden ma 120, drugi ma 150, więc nie pływają już 2 miesiące.
15: Nie bała się pani, że utkniecie gdzieś na mieliźnie na środku
16: nie,
15: rzeki?
16: Jeszcze nie, ale przeraża mnie poziom wody.
15: Skąd pani jest?
16: Z Poddańska.
15: No to zna pani Wisłę dość szeroką.
16: Znam i wiem, że wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
17: Pół metra znaleźć to jest trudno. Pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
10: Z załogami statków i turystami w Sandomierzu rozmawiał reporter Radia Z Marcin Friedrich.
11: Prawie pół tony narkotyków i broń palna. Służby zlikwidowały w Szczecinie magazyn, z którego na rynek mogło trafić nawet 500 000 dealerskich porcji.
10: Zatrzymany 41-latek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jest w areszcie. Sprawa ma, jak to nazywają śledczy, charakter rozwojowy.
11: Kolejne rosyjskie rafinerie poszły z dymem. Ukraińskie drony trafiły w zakłady znajdujące się w głębi kraju, kilkaset kilometrów od linii frontu.
10: Płonie rafineria w Baszkirii i zakład w obwodzie jarosławskim. Moskwa twierdzi, że tej nocy zestrzeliła 600 ukraińskich dronów.
11: Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, zmasowane ataki ze strony Kijowa to odpowiedź na działania Rosji.
18: To raczej próba przymuszenia Rosji do negocjacji i rozmów pokojowych. Od 2 miesięcy Ukraina stosuje tak zwane dalekosiężne sankcje, atakując dronami zakłady energetyczne, magazyny czy czarnomorskie porty. Ataki są skuteczne, paliwa w Rosji brakuje, a magazyny płoną. Jednak negocjacji jak nie było, tak nie ma. Niestety, jak podkreślają specjaliści od spraw wojskowych, w wojnie na wyniszczenie Rosja zasoby ma większe i bez nacisku ze strony USA Putin do negocjacji nie usiądzie.
10: Po ostatnich rozmowach na linii Trump-Zełenski amerykański prezydent zapewnił, że wkrótce wróci aktywniej do sprawy wojny w Ukrainie.
11: Jeszcze ważne przypomnienie. Jeśli ostatnio nie logowaliście się do aplikacji mObywatel, to wasze konta wygasły i wymagają przywrócenia ważności.
10: Zrobicie to używając e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej, legitymacje szkolne i studenckie aktywujecie za pomocą nowych kodów QR.
11: Z mObywatela korzysta blisko 12 milionów Polaków.
10: A w studiu Radia Z witamy już Iwonę Kutynę.
11: Dzień dobry.
10: I zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
19: Radio Z. Pierwsze źródło.

topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Jest 11. Śląscy strażacy apelują o ostrożność w związku z zapowiadanymi burzami. Przed bielskim sądem stanie taksówkarz, który molestował pasażerkę. Do przestępstwa doszło w październiku. Tężnie solankowe w naszym regionie są bezpieczne, zapewnia sanepid. To pokłosie opinii jednej z krakowskich naukowczyń.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Prognozowane są silne opady deszczu od 30 do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie spaść może grad. Służby apelują o zachowanie ostrożności. Jeśli nie ma takiej potrzeby, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę, mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi.
0: Ostrzeżenie przed burzami obowiązuje do jutra, do godziny 8 rano. Do bielskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie kierowcy taksówki, który molestował pasażerkę, zmuszając ją do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Kobieta kilka miesięcy temu zgłosiła się na policję. Ustalono, że taksówka nie miała oznaczeń wskazujących na zrzeszenie w konkretnej korporacji. Mężczyzna został zatrzymany, był objęty dozorem policji. Teraz 49-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Niepokojące wyniki badań krakowskich tężni nie dotyczą województwa śląskiego. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Chudzik uspokaja, że tężnie solankowe w naszym regionie są bezpieczne i mogą być użytkowane.
3: Wszystkie do tej pory przebadane właśnie te obiekty zlokalizowane w naszych parkach, w naszych terenach zielonych, w naszym województwie są bezpieczne. Nie odnotowaliśmy żadnych negatywnych cech, które mogłyby wpływać na zdrowie człowieka.
0: Za utrzymanie miejskich tężni odpowiadają ich zarządcy, najczęściej to zakłady zieleni miejskiej. Solanka jest regularnie wymieniana w naszych obiektach 2 razy w roku, a urządzenia są czyszczone i poddawane bieżącej konserwacji, mówi Michał Szafraniec z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
4: Że solankę należy wymienić w momencie, kiedy dojdzie stężenie do 4%. My wymieniamy solankę przeważnie 2 razy w roku, koniec czerwca, początek lipca i potem jeszcze w okolicach września. Teraz jak robiliśmy wymianę, to stężenie nam spadło tylko do 8%, więc jest to całkiem fajny wynik, a sam proces wymiany solanki nie jest skomplikowany.
0: W krakowskich tężniach potwierdzono obecność bakterii E. coli w solance. Śląski sanepid podkreśla jednak, że wyniki te nie odnoszą się do tężni działających na terenie województwa śląskiego. Zamek w Będzinie otrzymał prawie 700 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont murów. To będzie kolejny etap konserwacji zabytku. Mury zostaną zabezpieczone kotwami, które wzmocnią ściany. Zaplanowano też drobniejsze prace, takie jak oczyszczanie kamieni czy uzupełnianie spoin. Remont rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Do 34 stopni zobaczymy dziś na termometrach w regionie. Możliwe burze, lokalnie gwałtowne.
5: Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia, już prawie godzina 11. Czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zapraszamy.
7: Podejrzana o pedofilię w rękach służb, zatrzymany pracował z dziećmi. Upał na kolei, awarie, opóźnienia, pełne ręce roboty mają ratownicy. Zawiadomienie do prokuratury nieprawidłowości przy remoncie zapory w Pilchowicach.
5: 11.
7: 57-latek z Konina podejrzany o pedofilię, zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna przez wiele lat pracował z młodzieżą, co najmniej 3 lata mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych poniżej 15 roku życia. Wstrząsające informacje przynosi reporter Radia Z Michał Dzieneński. Rozmawiałeś przed chwilą ze służbami, tak, co więcej udało ci się ustalić?
8: Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. Tak jak powiedziałaś, pracował z młodzieżą i dziećmi. Jak ustaliłem, niewykluczone, że mógł wykorzystać więcej osób nielegalnie. nieletnich, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
6: Ten mężczyzna wykorzystywał zależności wynikające właśnie z posiadanego autorytetu wśród społeczności, w szczególności właśnie tej lokalnej. Ustalono ponadto, że mężczyzna uczestniczył w zajęciach, a ponadto wyjazdach organizowanych przez szkoły.
8: Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu, byli przy tym antyterroryści. Na miejscu znaleziono przedmioty przypominające broń. Zabezpieczono także m.in. nośniki cyfrowe, gdzie mogą znajdować się treści pedofilskie. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie.
7: Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Polskie sieci elektroenergetyczne ogłosiły okresy przywołania na rynku mocy. Ma to związek z wysokim zapotrzebowaniem na energię, które wynika w tym przypadku z upałów. Ogłoszenie okresów przywołania oznacza, że producenci energii muszą dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Kolej przegrała z upałami. Wysyp awarii i wypadków na torach spowodował wczoraj piętrzące się opóźnienia pociągu w wielu rejonach Polski. W niektórych przypadkach sięgające aż 5 godzin. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat.
9: Dzień dobry.
7: Czy dziś może być podobnie?
9: No niestety tak. Wysokie temperatury wpływają na większą awaryjność starszych składów spalinowych i lokomotyw elektrycznych. Działająca na najwyższych obrotach klimatyzacja też częściej wysiada w takich warunkach, a do tego dochodzi obniżenie maksymalnej prędkości na wybranych odcinkach. Ale mimo to wagony, zwłaszcza w kierunkach nadmorskich, są najczęściej wypełnione do ostatniego miejsca.
10: No wakacje, żeby biletu nie można było też kupić. Nie podokładali wagonów. Nienormalne.
9: Narzekała pani Małgorzata, która nad Bałtyk musiała z Warszawy jechać na stojąco. Na szczęście w jej przypadku klimatyzacja działała bez zarzutu.
7: Intercity wylicza, że nieco ponad 200 wagonów na prawie 2000 wszystkich nie ma klimatyzacji. A ta przy tak wysokich temperaturach jest na wagę złota. Dziś kolejny dzień zmagań z upałami, które są bardzo niebezpieczne, co pokazują interwencje ratowników. Mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Janusz Kujawa z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
11: Na pewno ten upał powoduje większe potrzeby na udzielenie pomocy tak zwanej zdrowotnej. Ilość ludzi zgłaszająca się do szpitalnych oddziałów ratunkowych jest na pewno większa z powodu tych upałów niż normalnie.
12: Jakie osoby chorujące na jakie dolegliwości powinni najbardziej uważać?
11: No w trakcie gorąca to przede wszystkim ludzie, którzy mają choroby naczyniorochowe, czyli serce, nadciśnienie. Również tacy, którzy chorują na płuca, no i chorzy przede wszystkim onkologicznie.
7: Dziś na Podkarpaciu może być 38 stopni. Zawiadomienie do prokuratury i wniosek o karę finansową dla inwestora Tauron Ekoenergii to efekt kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie remontu zapory w Pilchowicach. Doszło tam do katastrofy ekologicznej. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Co ustalili inspektorzy?
13: Najważniejsze ustalenie RDOŚ to niewstrzymanie zrzutu wody sprzed zapory mimo pogarszających się warunków i zignorowanie przy tym zaleceń ichtiologów. Według wyników kontroli to gwałtowny zrzut wody skutkował śmiertelnym spadkiem natlenienia, czyli przyduchą i masowym też spływem osadów z dna zbiornika, które zamuliły wodę. Do tego są ustalenia o złamaniu warunków przyrodniczych dla inwestycji, wybiórczym charakterze nadzoru przyrodniczego, bo w zespole nie było wszystkich ekspertów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Tauron Ekoenergia wcześniej zapewniał, że wszystkie działania były podejmowane zgodnie z regulacjami środowiskowymi.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.
14: Kwadrans po 10:00. Dariusz Schmidt już w studiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: No i co tam? Jakie informacje? No powiedziałeś, że całkiem dobre. Proszę obronić tę tezę.
15: Proszę Państwa, dziś ostatni dzień lejącego się z nieba żaru. Przez parę dni zrobi się chłodniej. Od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
14: Dobre informacje. Wakacyjna pogoda.
15: Troszeczkę tak i tak. Proszę Państwa, od jutra chłodniejszy front morski spowoduje wyraźny spadek temperatur poniżej 30 stopni. Jednak dziś jeszcze w większości obszaru Polski temperatury powyżej 30, a na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, tam temperatura dochodzić będzie nawet do 39. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Lokalnie spadnie grad. Najwięcej burz, proszę Państwa, w północnej części kraju. W centrum też się jednak pojawią i na południu. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, 27 na zachodzie i 32 w centrum. centrum do 38-39, nawet na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś nadal jeszcze nieznośny upał, choć parę stopni mniej niż wczoraj. Przez większość dnia na niebie będziemy oglądać słońce. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem nieco więcej chmur przybędzie na niebie. No i wtedy lokalnie mogą pojawić się gdzieniegdzie burze. Temperatura dziś maksymalna w Częstochowie i na Jurze do 33 stopni, do 34 w Katowicach i miastach, które sąsiadują ze stolicą województwa, do 33 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie tych możliwych burz wtedy porywy wiatru do 85 km na godzinę. Najbliższa noc w wielu miejscach niespokojna. Na Śląsku zachmurzenie duże i całkowite, miejscami popada deszcz, też może zagrzmieć. No i tam, gdzie zagrzmi, to te burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza. A jutro, piątek, do południa pochmurno i trzeba mieć przy sobie parasol, bo popada przelotny deszcz, pojawią się też burze. Po południu już pogoda poprawi się i będziemy oglądać na niebie słońce. Temperatura maksymalna, wyraźnie jednak mniejsza, w zakresie 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. A w weekend, w sobotę, słonecznie i bez deszczu, z temperaturami w zakresie 23-26 stopni. W niedzielę również słonecznie i ciepło, ale nie upalnie, do 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Tak mniej więcej stabilne będzie dziś, ale biometr niekorzystny, ten upał jednak bardzo źle na nas wpływa. No i od poniedziałku wszystko wskazuje na to, że znowu wrócą temperatury w okolicach 30-31-2 stopni Celsjusza. Jednak nie będzie to taki żar jak na przykład wczoraj, kiedy w Katowicach mieliśmy przeszło 36 stopni.
14: Ale jednak, szukajmy cienia chyba.
15: Tak.
14: Taka z tego konkluzja. Szanowni Państwo, lato w pełni, troszeczkę burzowo, troszeczkę upalnie, tak jak to bywało. Także
15: kto co lubi.
14: Kto co lubi. Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Dzięki. Aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14, oczywiście w Radiu Katowice. No i ta letnia prognoza pogody wieczorna Kwadrans po 18. Do usłyszenia.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Kolarze przejadą przez województwo śląskie w ramach tegorocznego Tour de Pologne. Sportowcy wjadą jutro do powiatu gliwickiego od strony województwa opolskiego około godziny 13. Peleton przejedzie przez DK40 w Rudzińcu, dalej przez Sośnicowice pojedzie w stronę Gliwic, Mikołowa i Tychów, korzystając z dróg krajowych numer 81, 44 oraz 1. Jak informuje Śląska Drogówka, po 15 planowany jest przyjazd peletonu do Bielska Białej, skąd sportowcy udadzą się przez Międzybrodzie Bialskie na zaporę w Tresnej. Meta zaplanowana jest na 16.30 w małopolskich Targanicach. Co ważne, wstrzymywanie ruchu drogowego na trasie wyścigu ma następować na pół godziny przed przejazdem peletonu, a przywracanie ruchu niezwłocznie po przejeździe ostatniego pojazdu kolumny wyścigowej. To jutro, a teraz zwalniamy m.in. na A1, jadąc przez powiat Będziński. Na wysokości Dobieszowic rozpoczynają się prace związane z usunięciem fal Dunaju.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

Lubi też krzyczeć, daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę, choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet, ostry sosik, plami bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego, zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego, ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść.

dors? Oh, je suis désolée. Ben non.

0: Jest 12. Rodzice z Dąbrowy Górniczej, którzy mieli na TikToku rejestrować, jak znęcają się nad dzieckiem, uniewinnieni. Prokuratura zapowiada apelację. W województwie śląskim powstały dwa nowe rezerwaty przyrody. Oba chronią jurajskie Ostańce. Nowa atrakcja powstaje w Wiśle. Przy Muzeum Beskidzkim trwa budowa chaty gospodarza.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prokuratura rozważa apelację w głośnej sprawie patostreamerów z Dąbrowy Górniczej. Małżeństwo, które relacjonowało w internecie znęcanie się nad własnym dzieckiem, zostało uniewinnione przez tamtejszy sąd rejonowy. Na opublikowanych nagraniach widać było m.in. ojca przyduszającego syna własnym ciałem. Para w zamian za takie treści organizowała internetowe zbiórki pieniędzy. Wydany wyrok stoi w oczywistej sprzeczności ze stanowiskiem prokuratury. Nie kryje oburzenia Jakub Seweryn z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
2: Prokuratura nadzorująca wskazane postępowanie złożyła do sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i po zapoznaniu się z jego treścią oraz motywami stojącymi za uniewinnieniem oskarżonych zostanie podjęta decyzja co do rodzaju zarzutów apelacyjnych i złożenia apelacji.
0: Ze względu na wyłączenie jawności procesu prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy. W województwie śląskim powstały dwa nowe rezerwaty przyrody – Bogdaniec i Psi Nos. Oba położone są na terenie powiatu częstochowskiego, a ich łączny obszar to niemal 220 hektarów. Rezerwaty chronią cenne przyrodniczo fragmenty Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w tym lasy oraz wapienne wzgórza z charakterystycznymi ostańcami skalnymi, mówi Natalia Zapała, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
3: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi. Rezerwat Psi Nos to wielogatunkowy las składający się z grądów buczyn i dąbrów porastających wzgórza z wapiennymi ostańcami pokryte roślinnością naskalną.
0: Wraz z wyznaczeniem nowych obszarów ochronnych liczba rezerwatów w naszym regionie wzrosła do 70.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle trwa budowa chaty gospodarza. Prace są już mocno zaawansowane. Gotowa jest konstrukcja budynku, wykonano izolację i dach. Projekt rozbudowy placówki prowadzonej przez powiat cieszyński obejmuje także zagospodarowanie otoczenia, wyposażenie nowego budynku, digitalizację muzealnych zbiorów oraz dostosowanie całego kompleksu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak mówi wicestarosta cieszyński Mieczysław Szczurek, przy głównym deptaku w Wiśle powstaną nowe przestrzenie wystawiennicze, warsztatowe i edukacyjne.
4: Tam też będzie kolejne miejsce wystawiennicze. To jest chyba naprawdę jedno z najczęściej odwiedzanych naszych powiatowych muzeum, czy takich instytucji kultury. Do tej pory to największa ilość ludzi naprawdę tam się właśnie gromadziła, także trzeba o to dbać, trzeba to rozwijać.
0: Zakończenie budowy chaty gospodarza zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. A na koniec ku przestrodze jeszcze nietrzeźwy 16-latek, który jechał hulajnogą, a w dodatku przewoził swojego rówieśnika. W tej sprawie interweniowali policjanci z Raciborza. Nastolatek kierował hulajnogą elektryczną po drodze krajowej numer 45 w Roszkowie. Miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Na miejsce zostali wezwani rodzice kierującego. Policjanci sporządzili dokumentację z interwencji, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. Do końca dnia dużo słońca, ale też lokalnie wystąpią burze, ostrzegają meteorolodzy. Temperatura dziś do 32-34 stopni, jutro do 26.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W nich powracamy na autostradę A4, gdzie utrudniony jest przejazd pomiędzy Łanami a Kleszczowem. Tam, przypomnę, na pasach w stronę Katowic zepsuła się ciężarówka, z której wylało się paliwo. Obecnie trwa jeszcze neutralizacja, przez co jeszcze tworzą się dokuczliwe korki. Korkuje się także autostrada A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Tam z kolei na jezdni w stronę Pyrzowic pracują drogowcy i ruch jest ograniczony. Uważać trzeba też na drodze 91 w Romanowie. Tam na pasach w stronę Częstochowy doszło do stłuczki. Ruch jak na razie jest spowolniony, ale w miarę płynny. Na północy prace drogowe generują korki w Blachowni na drodze krajowej 46 i w Lgocie na trasie 43. Na Jurze utkniemy w Pradłach na drodze 78, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na południu drogowcy pracują w Kozach na drodze 52 i tam też mamy korek. Lekko korkuje się S1 w Wilkowicach w stronę Żywca i drogi dojazdowe do Żywca. Po pozostałych drogach podróżujemy w miarę sprawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Kwadrans po 10:00. Dariusz Schmidt już w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: No i co tam? Jakie informacje? No, powiedziałeś, że całkiem dobre. No to teraz tak, proszę obronić tę tezę.
7: Proszę Państwa, dziś ostatni dzień lejącego się z nieba żaru. Przez parę dni zrobi się chłodniej. Od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
6: To dobre informacje.
7: Proszę Państwa, od jutra chłodniejszy front morski spowoduje wyraźny spadek temperatur poniżej 30 stopni. Jednak dziś jeszcze w większości obszaru Polski temperatury powyżej 30, a na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, tam temperatura dochodzić będzie nawet do 39. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Lokalnie spadnie grad. Najwięcej burz, proszę Państwa, w północnej części kraju. W centrum też się jednak pojawią i na południu. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 38-39 nawet na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś nadal jeszcze nieznośny upał, choć parę stopni mniej niż wczoraj. Przez większość dnia na niebie będziemy oglądać słońce. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem nieco więcej chmur przybędzie na niebie. No i wtedy lokalnie mogą pojawić się gdzieniegdzie burze. Temperatura dziś maksymalna w Częstochowie i na Jurze do 33 stopni, do 34 w Katowicach i miastach, które sąsiadują ze stolicą województwa, do 33 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie tych możliwych burz wtedy porywy wiatru do 85 km na godzinę. Najbliższa noc w wielu miejscach niespokojna. Na Śląsku zachmurzenie duże i całkowite, miejscami popada deszcz, też może zagrzmieć. No i tam, gdzie zagrzmi, to te burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza. A jutro, w piątek, do południa pochmurno i trzeba mieć przy sobie parasol, bo popada przelotny deszcz, pojawią się też burze. Po południu już pogoda poprawi się i będziemy oglądać na niebie słońce. Temperatura maksymalna wyraźnie jednak mniejsza, w zakresie 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. A w weekend, w sobotę, słonecznie i bez deszczu, z temperaturami w zakresie 23-26 stopni. W niedzielę również słonecznie i ciepło, ale nie upalnie, do 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Tak mniej więcej stabilne będzie dziś, ale biometr niekorzystny. Ten upał jednak bardzo źle na nas wpływa. No i od poniedziałku wszystko wskazuje na to, że znowu wrócą temperatury w okolicach 30-31-2 stopni Celsjusza. Jednak nie będzie to taki żar jak na przykład wczoraj, kiedy w Katowicach mieliśmy przeszło 36 stopni.
6: Ale jednak, szukajmy cienia chyba.
7: Tak.
6: Taka z tego konkluzja. Szanowni Państwo, lato w pełni, troszeczkę burzowo, troszeczkę upalnie, tak jak to bywało także.
7: Kto co lubi.
6: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Dzięki. Aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14:00, oczywiście w Radiu Katowice. No i ta letnia prognoza pogody wieczorna Kwadrans po 18:00. Do usłyszenia.
8: Słuchacie Radia Z, to czwartek, 6 dzień sierpnia, na zegarach już prawie godzina 12, czas na wiadomości. Iwona Kutyna, zapraszamy.
9: Polska w pogodowych alertach, upały i dodatkowo burze. 10 milionów mniej dla PiSu, wyrok w sprawie subwencji podtrzymany. Welowarta, szlak rowerowy powstanie w Łódzkiem. W pogodzie wciąż niebezpiecznie, niemal cała Polska w alertach. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia przed upałem, w 14 alerty ostrzegające przed burzami. Reporter Radia Z Mateusz Kudlarek śledzi prognozy. Z czym musimy się liczyć w najbliższych godzinach?
10: Najwyższy trzeci stopień alertu przed upałem obowiązuje nadal w centrum, na wschodzie i południu kraju. Najgorącej ma być dziś na Podkarpaciu. Tu termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. Z każdą kolejną godziną pogoda będzie się robić coraz bardziej dynamiczna. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie z gradem. Miejscami burze mogą być naprawdę intensywne z silnym wiatrem. Wolna od takich zjawisk ma być jedynie północno-zachodnia część Polski. Niestety najprawdopodobniej czeka nas też niespokojna noc. Co jednak ważne, te burze przyniosą nam ochłodzenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Upały i burze już wczoraj spowodowały duże utrudnienia na kolei. Setki pociągów były spóźnione. Najtrudniejsza sytuacja była w zachodniopomorskim, mówi Radio Z Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
11: Na linii Szczecin-Świnoujście między Białuniem a Łoźnicą po burzy cztery drzewa przewróciły się na sieć trakcyjną i oba tory. W przeszkodę wjechał pociąg Polregio. Wskutek tego ruch został wstrzymany, a podróżnym zapewniono pomoc oraz komunikację zastępczą.
9: Rano pociągi wróciły na ten odcinek i dojeżdżają do Świnoujścia. Wciąż trwa naprawa sieci trakcyjnej, możliwe są więc opóźnienia. Subwencja pomniejszona, kasacja oddalona. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę PiS-u w sprawie wypłacania partii pieniędzy, subwencji i dotacji. Podtrzymał decyzję wojewódzkiego sądu, który uznał, że minister finansów może pomniejszyć wypłatę pieniędzy, jeśli działa na podstawie decyzji PKW. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Co dokładnie dla PiS-u oznacza oddalenie skargi?
12: Ostateczne pożegnanie się ze znaczną częścią pieniędzy z subwencji i dotacji. Przypomnijmy, blisko 2 lata temu sprawozdanie PiS-u z wyborów parlamentarnych zostało odrzucone przez Państwową Komisję Wyborczą, która uznała, że partia przeznaczała na cele kampanijne pieniądze publiczne. Po decyzji PKW minister finansów Andrzej Domański wstrzymał wypłatę części pieniędzy dla PiS-u, a partia uznała, że to działanie bezprawne i złożyła skargę na bezczynność organu. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stanął po stronie szefa resortu finansów. Jan Kielak, Radio Z.
9: Do wyroku NSA odniósł się w mediach społecznościowych szef rządu. Dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie, napisał Donald Tusk. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli wychowują się w ich towarzystwie. 2 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies ugryzł 3-latkę. Do wypadku doszło podczas zabawy. Dziecko chciało zabrać zwierzęciu piłkę. A więcej o tym nasz reporter Przemek Taranek.
13: Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
14: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
13: Niestety małe dziecko może te sygnały zignorować, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
14: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
13: Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemek Taranek, Radio Z.
9: Dziewczynka jest w szpitalu, lekarze określają jej stan jako dobry. Ma być jedną z najważniejszych tras rowerowych w województwie łódzkim. Welowarta połączy 19 gmin w centralnej Polsce, m.in. Unieją, Wartę, Sieradz czy Działoszyn. Szlak pozwoli zwiedzać na 2 kółkach dolinę jednej z najważniejszych rzek regionu, mówi Radiu Z Maciej Riemer w sejmiku województwa łódzkiego.
15: Plan stworzenia chociażby Welowarta, Welopilica, tych tras turystycznych, widokowych, pozwoli też wydobyć i otworzyć rekreacyjnie i turystycznie województwo łódzkie. Dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem.
9: Do końca tego roku ma być gotowy ostateczny przebieg trasy. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
1: Radio Z. Pierwsze źródło. Thank you. This is the last one.

Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: i pożywne.
1: Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
0: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takiej wędli,
1: takiej Coca-Coli,
0: takiej musztardy
1: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

będzie takiego lata.

0: tym nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

0: Jest 12. Rodzice z Dąbrowy Górniczej, którzy mieli na TikToku rejestrować się, jak znęcają się nad dzieckiem, uniewinnieni. Prokuratura zapowiada apelację. W województwie śląskim powstały dwa nowe rezerwaty przyrody. Oba chronią jurajskie Ostańce. Nowa atrakcja powstaje w Wiśle. Przy Muzeum Beskidzkim trwa budowa chaty gospodarza.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prokuratura rozważa apelację w głośnej sprawie patostreamerów z Dąbrowy Górniczej. Małżeństwo, które relacjonowało w internecie znęcanie się nad własnym dzieckiem, zostało uniewinnione przez tamtejszy sąd rejonowy. Na opublikowanych nagraniach widać było m.in. ojca przyduszającego syna własnym ciałem. Para w zamian za takie treści organizowała internetowe zbiórki pieniędzy. Wydany wyrok stoi w oczywistej sprzeczności ze stanowiskiem prokuratury. Nie kryje oburzenia Jakub Seweryn z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
2: Prokuratura nadzorująca wskazane postępowanie złożyła do sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i po zapoznaniu się z jego treścią oraz motywami stojącymi za uniewinnieniem oskarżonych zostanie podjęta decyzja co do rodzaju zarzutów apelacyjnych i złożenia apelacji.
0: Ze względu na wyłączenie jawności procesu prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy. W województwie śląskim powstały dwa nowe rezerwaty przyrody – Bogdaniec i Psi Nos. Oba położone są na terenie powiatu częstochowskiego, a ich łączny obszar to niemal 220 hektarów. Rezerwaty chronią cenne przyrodniczo fragmenty Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w tym lasy oraz wapienne wzgórza z charakterystycznymi ostańcami skalnymi, mówi Natalia Zapała, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
3: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi. Rezerwat Psi Nos to wielogatunkowy las składający się z grądów buczyn i dąbrów porastających wzgórza z wapiennymi ostańcami pokryte roślinnością naskalną.
0: Wraz z wyznaczeniem nowych obszarów ochronnych liczba rezerwatów w naszym regionie wzrosła do 70.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle trwa budowa chaty gospodarza. Prace są już mocno zaawansowane. Gotowa jest konstrukcja budynku, wykonano izolację i dach. Projekt rozbudowy placówki prowadzonej przez powiat cieszyński obejmuje także zagospodarowanie otoczenia, wyposażenie nowego budynku, digitalizację muzealnych zbiorów oraz dostosowanie całego kompleksu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak mówi wicestarosta cieszyński Mieczysław Szczurek, przy głównym deptaku w Wiśle powstaną nowe przestrzenie wystawiennicze, warsztatowe i edukacyjne.
4: Tam też będzie kolejne miejsce wystawiennicze. To jest chyba naprawdę jedno z najczęściej odwiedzanych naszych powiatowych muzeum, takich instytucji kultury. Do tej pory to największa ilość ludzi naprawdę tam się właśnie gromadziła, także trzeba o to dbać, trzeba to rozwijać.
0: Zakończenie budowy chaty gospodarza zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. A na koniec ku przestrodze jeszcze nietrzeźwy 16-latek, który jechał hulajnogą, a w dodatku przewoził swojego rówieśnika. W tej sprawie interweniowali policjanci z Raciborza. Nastolatek kierował hulajnogą elektryczną po drodze krajowej numer 45 w Roszkowie. Miał 0,5 promila alkoholu w organizmie. Na miejsce zostali wezwani rodzice kierującego. Policjanci sporządzili dokumentację z interwencji, która zostanie przekazana do sądu rodzinnego i nieletnich. Do końca dnia dużo słońca, ale też lokalnie wystąpią burze, ostrzegają meteorolodzy. Temperatura dziś do 32-34 stopni, jutro do 26.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. W nich powracamy na autostradę A4, gdzie utrudniony jest przejazd pomiędzy Ułanami a Kleszczowem. Tam przypomnę, na pasach w stronę Katowic zepsuła się ciężarówka, z której wylało się paliwo. Obecnie trwa jeszcze neutralizacja, przez co jeszcze tworzą się dokuczliwe korki. Korkuje się także autostrada A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Tam z kolei na jezdni w stronę Pyrzowic pracują drogowcy i ruch jest ograniczony. Uważać trzeba też na drodze 91 w Romanowie. Tam na pasach w stronę Częstochowy doszło do stłuczki. Ruch jak na razie jest spowolniony, ale w miarę płynny. Na północy prace drogowe generują korki w Blachowni na drodze krajowej 46 i w Lgocie na trasie 43. Na Jurze utkniemy w Pradłach na drodze 78, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na południu drogowcy pracują w Kozach na drodze 52 i tam też mamy korek. Lekko korkuje się S1 w Wilkowicach w stronę Żywca i drogi dojazdowe do Żywca. Po pozostałych drogach podróżujemy w miarę sprawnie. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Kwadrans po 10:00. Dariusz Schmidt już w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: No i co tam? Jakie informacje? No powiedziałeś, że całkiem dobre. No to teraz proszę obronić tę tezę.
7: Proszę Państwa, dziś ostatni dzień lejącego się z nieba żaru. Przez parę dni zrobi się chłodniej. Od poniedziałku znowu temperatury powyżej 30 stopni.
6: To dobre informacje.
7: Proszę Państwa, od jutra chłodniejszy front morski spowoduje wyraźny spadek temperatur poniżej 30 stopni. Jednak dziś jeszcze w większości obszaru Polski temperatury powyżej 30, a na południowym wschodzie, w okolicach Rzeszowa, tam temperatura dochodzić będzie nawet do 39. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Lokalnie spadnie grad. Najwięcej burz, proszę Państwa, w północnej części kraju. W centrum też się jednak pojawią i na południu. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, 27 na zachodzie i 32 w centrum. Do 38-39 nawet na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś nadal jeszcze nieznośny upał, choć parę stopni mniej niż wczoraj. Przez większość dnia na niebie będziemy oglądać słońce. Dopiero późnym popołudniem i wieczorem nieco więcej chmur przybędzie na niebie. No i wtedy lokalnie mogą pojawić się gdzieniegdzie burze. Temperatura dziś maksymalna w Częstochowie i na Jurze do 33 stopni, do 34 w Katowicach i miastach, które sąsiadują ze stolicą województwa, do 33 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 23 do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie tych możliwych burz wtedy porywy wiatru do 85 km na godzinę. Najbliższa noc w wielu miejscach niespokojna. Na Śląsku zachmurzenie duże i całkowite, miejscami popada deszcz, czy też może zagrzmieć. No i tam, gdzie zagrzmi, to te burze mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza. A jutro, piątek, do południa pochmurno i trzeba mieć przy sobie parasol, bo popada przelotny deszcz, pojawią się też burze. Po południu już pogoda poprawi się i będziemy oglądać na niebie słońce. Temperatura maksymalna, wyraźnie jednak mniejsza, w zakresie 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu. A w weekend, w sobotę słonecznie i bez deszczu, z temperaturami w zakresie 23-26 stopni. W niedzielę również słonecznie i ciepło, ale nie upalnie, do 27-28 stopni Celsjusza. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 982, mierzone na poziomie morza 1013 hektopaskali. Tak mniej więcej stabilne będzie dziś, ale biometr niekorzystny, ten upał jednak bardzo źle na nas wpływa. No i od poniedziałku wszystko wskazuje na to, że znowu wrócą temperatury w okolicach 30-31-2 stopni Celsjusza. Jednak nie będzie to taki żar jak na przykład wczoraj, kiedy w Katowicach mieliśmy przeszło 36 stopni.
6: Ale jednak szukajmy cienia chyba.
7: Tak.
6: Taka z tego konkluzja. Szanowni Państwo, lato w pełni, troszeczkę burzowo, troszeczkę upalnie, tak jak to bywało. Także.
7: Kto co lubi.
6: Dariusz Schmidt, bardzo dziękujemy. Dzięki. Aktualizacja pogodowa Kwadrans po 14:00, oczywiście w Radiu Katowice. No i ta letnia prognoza pogody wieczorna Kwadrans po 18:00. Do usłyszenia. Już
8: Prawie godzina 13 na zegarach. Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia. Czas na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
9: Roczne podsumowanie. 12 miesięcy temu Karol Nawrocki został prezydentem. Pracował z młodzieżą. Podejrzany jest o wykorzystywanie nieletnich. Jak ogrody chronią zwierzęta przed upałami? Sprawdzamy w warszawskim zoo. Bez skazy kontra fatalny, czyli prezydent oczami polityków. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. Czas więc na pierwsze podsumowania. Karolina Olszewska-Merkel z tym tematem w wiadomościach. Jakie są oceny ostatnich 12 miesięcy?
10: Zgodnie z linią politycznych podziałów, czyli Prawo i Sprawiedliwość kreśli niemal laurka, obóz władzy przeciwnie widzi wyłącznie minusy i to potężne. A usilne próby znalezienia choć jednego plusa kończą się albo niczym, albo jak w przypadku senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, opinią trochę z przymrużeniem oka.
11: Nie jest to prezydentura bezterminowa i wiemy, że się wreszcie kiedyś skończy.
10: Na razie po tym pierwszym roku mamy już absolutny rekord, bo Karol Nawrocki jak żaden prezydent wcześniej zawetował aż 41 ustaw.
9: Andrzej Duda przez 10 lat korzystał z weta 19 razy, Aleksander Kwaśniewski 35. Podejrzany o pedofilię 57-latek z Konina zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Udało się do niego dotrzeć dzięki informacji jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna, który pracował od wielu lat z młodzieżą, przez co najmniej 3 mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych. Jak ustaliło Radio Z, takich osób mogło być więcej. Michał Dzieneński w kontakcie ze służbami.
12: Tak jest.
9: Co wiadomo o podejrzanym?
12: Z wykształcenia jest psychologiem, prowadził zajęcia z młodzieżą i dziećmi, organizował wycieczki. Trwało to latami. Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. W jego mieszkaniu, gdzie doszło do zatrzymania, znaleźliśmy twarde dowody, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
13: Wszystkie te urządzenia, które on posiadał i oczywiście użytkował na co dzień, te dowody, które tam znaleźli funkcjonariusze, pozwoliły oczywiście przede wszystkim na jego zatrzymanie.
12: W mieszkaniu znaleziono też broń i amunicję. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
9: Na razie został aresztowany na 3 miesiące. Lewica apeluje do rządu o rozwiązania, które podczas upałów poprawią komfort pacjentów w szpitalach. Jak mówi były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, mamy wysokie temperatury, a nie mamy przepisów dotyczących wentylacji czy klimatyzacji.
14: Nie może być tak, że polscy pacjenci na geriatriach, na internach, na oddziałach długoterminowych, po operacjach, w stanach zagrożenia życia leżą teraz jak w piekarnikach. I nie chodzi tutaj o to, żeby wydać rozporządzenie, że każdy dyrektor szpitala ma teraz zamontować klimatyzację, ponieważ na to tych szpitali jest nie stać.
9: Dlatego musi być program rządowy i muszą być na to pieniądze. Jeśli tego nie będzie, Lewica przygotuje rozwiązania systemowe. Czerwone alerty przed upałami również w ogrodach zoologicznych. Skwar może być niebezpieczny nawet dla zwierząt, które kojarzymy z gorącym klimatem. W zoo w Tokio z powodu udaru cieplnego padły 3 lwice. Reporter Radia Z Jan Kielak sprawdził, jak wygląda sytuacja zwierząt w warszawskim ogrodzie.
15: Te na wybiegach chowają się w cieniu, ale dyrekcja zapewnia, że zwierzęta mają możliwość schronienia w pawilonach, również tych klimatyzowanych, a część z nich ma swoje baseny, w których woda jest systematycznie wymieniana. Na tym jednak nie koniec, mówi dyrektor zoo Andrzej Kruszewicz.
16: Są też natryski przy wielu zwierzętach. Drapieżniki dostają też lody z mięsem albo z rybą.
15: Zraszacz z mgiełką wodną jest też dostępny dla zwiedzających. I jest to obecnie jeden z częściej odwiedzanych punktów w całym zoo. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
9: Czwarty etap Tour de Pologne dziś w Karkonoszach. Trasa prowadzi z Żagania do Karpacza od 14:00. Zamknięte będą drogi lokalne, ale też fragment Krajowej Piątki w okolicach Piechowic. Na trasie spodziewane są tłumy kibiców, mówi Radiu Z Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
17: Zachęcamy do wspólnego dopingowania zawodników i stworzenia wyjątkowej atmosfery, z której słynie Tour de Pologne. Prosimy jednak, aby oglądać wyścig wyłącznie z bezpiecznych miejsc, nie wchodzić na jezdnię przed nadjeżdżającym peletonem, nie przebiegać przez trasę przejazdu oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci.
9: Na metę w Karpaczu kolarze powinni dotrzeć przed 17:00.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Para wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

Siedzę sobie w narogawę i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta, że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Jest 14. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w całym województwie śląskim. Więcej o tym powiemy za chwilę. Lekarze alarmują, że wzrasta liczba przypadków udarów cieplnych wśród pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Mija rok od objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Dziś spodziewana jest dynamiczna zmiana pogody w całym regionie. Wciąż będzie upalnie, ale właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Podczas przechodzenia nawałnic należy zachować szczególną ostrożność, schronić się w bezpiecznym miejscu, zabezpieczyć meble ogrodowe i uważać na utrudnienia na drogach spowodowane ulewnym deszczem. Zjawiska będą gwałtowne, połączone z silnymi opadami, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Na wysokość opadu podczas burz do około 40-50 mm, a porywy wiatru do około 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
0: Służby ratownicze przypominają o sprawdzeniu drożności kratek ściekowych i unikaniu parkowania samochodów pod drzewami. Wzrasta liczba przypadków udarów cieplnych, z którymi trafiają pacjenci na szpitalne oddziały ratunkowe. Alarmują lekarze. Ma to związek z falą upałów, która przechodzi przez Polskę. Jak mówi dr Tomasz Sikora, na SOR przeważnie trafiają pacjenci z określonej grupy.
3: Są to głównie osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi, z cechami odwodnienia, z cechami trudności ogólnoustrojowych związanych z wysoką temperaturą. Zdarzali się także pacjenci w stanie ciężkim, gdy przegrzanie ciała przechodziło już w udar cieplny.
0: Lekarz dodaje, że należy zwracać uwagę na osoby, które mijamy na ulicy, bo być może upał powoduje u nich problemy ze zdrowiem.
3: Podejść do tej osoby, zapytać się, czy potrzebuje naszej pomocy, zachęcić ją do tego, żeby może usiadła, żeby się nie przewróciła i nie doznała jakichś dodatkowych urazów. No i porozmawiać z nią, jak się czuje, czy ewentualnie możemy jej jakoś pomóc. Jeżeli osoba jest w pogorszonym kontakcie logicznym, jeżeli nie odpowiada na nasze pytania, jeżeli straciła przytomność i już leży gdzieś na ziemi, powinniśmy zadzwonić pod numer 112 i uzyskać pomoc dyspozytora medycznego.
0: Udar cieplny występuje, gdy organizm nie jest w stanie poradzić sobie z nadmiarem ciepła, a temperatura ciała gwałtownie rośnie. Jest niebezpieczny, bo może prowadzić do niewydolności wielonarządowej, a nawet do śmierci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Partia Razem skierowała petycję do władz Małopolski i Śląska oraz zarządcy infrastruktury o uruchomienie dodatkowego wieczornego połączenia kolejowego między Krakowem a Katowicami. Argumentują, że obecnie brakuje kursu między godzinami 23 a 1 w nocy, który pozwoliłby na powrót na przykład z wydarzeń kulturalnych. Obecnie ostatni pociąg osobowy Kolei Śląskich odjeżdża z Krakowa do Katowic o 21.39. Pomysłodawcy, na których czele stoi Michał Gęsiarz ze Śląskiego Razem, przekonują, że wprowadzenie nocnej pary pociągów to niewielka zmiana w rozkładzie kolejowym, nie obciążająca magistrali, której przepustowość w nocy i tak nie jest wykorzystywana. Rząd krytykuje, opozycja chwali. Mija rok od objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego, a w tle pojawia się absolutny rekord w historii III RP, czyli aż 41 wet do rządowych ustaw. 12 miesięcy urzędowania w Pałacu Prezydenckim upłynęło pod znakiem ciągłego sporu legislacyjnego z większością parlamentarną.
4: Pierwszy rok Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim to czas starcia z większością rządową. Głowa państwa zablokowała m.in. reformę edukacji, regulację rynku kryptowalut czy unijny program SAFE. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno ocenia tę aktywność jako celowe utrudnianie pracy rządu.
5: Była to niezmiernie aktywna część jego okresu pełnienia funkcji prezydenta, aczkolwiek bardzo szkoda, że ta aktywność była skoncentrowana na przeszkadzaniu funkcjonowaniu rządu.
4: Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym senator Grzegorz Bierecki, przekonują, że prezydent konsekwentnie chroni interesy obywateli.
6: To bardzo dobra prezydentura. Pan prezydent Nawrocki stoi na straży interesów Polski i interesów Polaków.
4: Karol Nawrocki kończy ten pierwszy rok z rekordowym bilansem 41 wet.
0: A te informacje przedstawił państwu Piotr Durys. W najbliższych godzinach zachmurzenie w Śląskiem będzie umiarkowane i duże. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, gwałtowne. Może spaść do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy. Mimo to jest gorąco, aktualnie do 34 stopni Celsjusza.
7: To czas na informacje dla kierowców. W Radiu Katowice w studiu melduje się Gabriela Kaczyńska.
8: Drogowy raport ponownie zaczynamy od autostrady A1, gdzie narastające zatory mamy pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami. Kierowcom przypominam, że tam na jezdni w kierunku Pyrzowic pracują drogowcy. Ruch jest mocno ograniczony, stąd te kłopoty. Kolejne mamy w Katowicach na drodze 86, to w rejonie Mezłomurckowska. Tam drogowcy pracują na jezdni w kierunku Tychów. Lewy pas wyłączony jest z ruchu. Tam samochodów przybywa i niestety czas oczekiwania na przejazd też się wydłuża. Autostrada 4 korkuje się na węźle Murckowska, bo na jezdni w stronę Krakowa przed chwilą doszło do kolizji. My szczegółów na razie nie znamy, ale wiemy, że droga jest częściowo przyblokowana. I wracamy teraz na drogę 86, ale jedziemy do Sosnowca, bo korkować zaczął się fragment, gdzie też pracują drogowcy. To przed zjazdem w drogę 94 w kierunku Olkusza. Tam prawy pas wyłączony jest z ruchu. Prace drogowe generują też postoje w Piekarach Śląskich. To już droga 94. Tam ruch odbywa się wahadłowo. Jedziemy teraz na drogę 78, bo docierają do nas niepokojące sygnały z obwodnicy Zawiercia w rejonie zjazdu w kierunku Myszkowa i drogi 793. Na jezdni w kierunku Zawiercia doszło do stłuczki. Droga jest częściowo zablokowana i już tworzą się spore korki. Do tej informacji oczywiście będziemy wracać. I drogą 78 jedziemy do Pradeł, gdzie trwa budowa kolejnego odcinka obwodnicy. Tam ruch mamy wahadłowo i niestety też mamy korki. Korkuje się również pobliska droga 794 z tego samego powodu. Na północy prace drogowe generują korki na trasie 46 w Blachowni i na drodze 43 w Lgocie i to w obie strony. Jadący na południe zakorkowaną mają drogę 44 w Bieruniu Nowym. Tam w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Utkniemy też w Kozach na drodze 52. Tam drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Podróżujący 52 jak na razie bardzo wolno, bez korków. Pokonują odcinek pomiędzy Pogórzem a Grodźcem. Tam drogowcy zajmują część jezdni w kierunku Bielska Białej. Mocno zakorkowane mamy też drogi dojazdowe do Żywca i to z każdej strony. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.
7: W studiu z najświeższą prognozą melduje się Dariusz Szmit. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Nie pokłamałem.
9: Nie, no powiedziałeś.
7: Będzie zwrot, tak, ale będzie też ciepło.
9: Też będzie ciepło.
7: Po tym zwrocie.
9: Nie upalnie, a potem znowu będzie upalnie.
7: Ja myślałem, że wyprostujesz to, co powiedziałem, namieszałeś jeszcze bardziej. Dobra, to teraz po kolei od początku.
9: No dziś, proszę Państwa, ostatni dzień takiego żaru, rzeczywiście, który leje się z nieba od paru dni. Jutro już chłodniejszy front morski do nas tutaj dotrze i spowoduje wyraźny spadek temperatury już poniżej 30 stopni. Jednak dziś jeszcze po południu wieczorem w kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze lokalnie z gradem, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po północny wschód Polski. No i tam może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami nawet do 50. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, około 32 w centrum, do 39 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich. W województwie śląskim no nadal jeszcze upał, jednak wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, no i wtedy lokalnie pojawią się burze. Zagrzmieć może najpierw w okolicach Pszowa, Jastrzębia, Rybnika, potem Tychów, Pszczyny i Mielina, Katowic, Jaworzna i Chrzanowa. No i ten front burzowy tak będzie się przemieszczał dosyć szybko z zachodu na wschód województwa. Temperatura, no jeszcze dziś upalnie, bo maksymalnie na termometrach w Częstochowie i na Jurze do 33, w Katowicach do 34, a momentem nawet do 35 w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, do 33 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 32, wysoko w Beskidach od 24 do 27, oczywiście w tych miejscach, gdzie przejdzie burza. No od razu po burze zrobi się chłodniej, poniżej 30 stopni Celsjusza. Wiatr przeważnie słaby, zachodni i północno-zachodni, ale w czasie tych burz możliwych wtedy mocniej, zawieje do 90 km na godzinę. Najbliższa noc, proszę Państwa, w wielu miejscach niespokojna, szczególnie jej druga część, zachmurzenie duże i całkowite, no i miejscami wystąpią opady deszczu i burze, które mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura minimalna w zakresie 17-20 stopni Celsjusza. Wiatr poza burzami słaby, zmienny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach na tę chwilę 982, mierzone na poziomie morza 1014 hektopaskali. Będzie w miarę stabilne. Biometr dziś, proszę Państwa, niekorzystny. A jutro, w piątek, do południa pochmurno i miejscami jeszcze opady deszczu i burze się będą pojawiały. Jednak po południu pogoda już się poprawi. Wyjrzy do nas słońce, które będzie nam towarzyszyło już do końca dnia. Temperatura maksymalna jednak wyraźnie mniejsza, niższa od dzisiejszej, w zakresie 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. A w sobotę słonecznie i bez deszczu, z temperaturami w zakresie 23-26 stopni. W niedzielę również słonecznie i ciepło, ale nie upalnie, bo temperatury maksymalne 27-28 stopni. Od poniedziałku znowu wrócą temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza, choć już no, nie będzie takiego żaru jak w tych ostatnich dniach.
7: Znakomita prognoza pogody, przynajmniej jeśli chodzi o te weekendowe dni. Te burze mogłyby nas omijać, a może ominą, bo z burzami to nigdy nie wiadomo. Tego sobie życzmy. Weekend za to znakomity na...
9: Na nasze plenery.
7: Oto to, czytasz mi, panie, w myślach. Tych plenerów będzie trochę. W ten weekend będziemy w Lubecku, będziemy w Ciągowicach, ale będziemy też w Katowicach na OFF Festiwalu. O tym wszystkim jeszcze zdążymy Państwu powiedzieć. A to była prognoza pogody, którą przygotował Dariusz Schmidt. Dziękuję Ci pięknie.
9: Dziękuję również.
10: To czwartkowe popołudnie, zbliża się godzina 14, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Zaprasza Iwona Kutyna.
11: Dron z materiałem wybuchowym na lotnisku. Niemcy chcą konsultacji NATO. Dzieci z obozu sportowego trafiły do szpitala. Wciąż nie wiadomo, czy było to zatrucie. Wielkopolskie grzybobranie. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w lasach.
10: Czternasta.
11: Niemcy chcą konsultacji wewnątrz NATO. To reakcja na odnalezienie na lotnisku w Lipsku drona z materiałem wybuchowym. Według tamtejszych służb to pierwszy taki przypadek w historii, a konstrukcja drona wskazuje, że za potencjalnym atakiem stać mogła Rosja. Jeden z czołowych polityków partii rządzącej chce uruchomienia artykułu 4 sojuszu. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Konsultacje są możliwe?
12: Teoretycznie tak, jeśli wniosek zostanie poparty przez niemieckiego kanclerza. Wprawdzie do samego ataku nie doszło, bo w maszynie uszkodzony został zapalnik, ale bezzałogowiec z materiałem wybuchowym został odnaleziony na lotnisku w Lipsku, przy samolotach ukraińskich, ale także przy maszynach należących do państw NATO. Wiadomo, że za budową maszyny nie stali amatorzy, a użyte materiały wybuchowe sugerują ślad nieprzychylnego sojuszowi mocarstwa. Na razie niemiecki rząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.
11: I konsultacje wśród członków NATO zwoływane są na wniosek jednego z krajów, który może być zagrożony. Polska powołała się na artykuł 4 rok temu, gdy w naszą przestrzeń wleciało kilkanaście rosyjskich dronów. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zabezpieczyła majątek Macieja Eś, byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych PiSu i Solidarnej Polski. Zabezpieczeniem majątkowym została objęta nieruchomość Macieja Eś do kwoty 1 000 000 zł, konto bankowe do kwoty 200 000. Trzecie postanowienie dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji do kwoty 5 000 000 zł. Polska Fundacja Narodowa powstała w 2016 roku i jej głównym celem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą. 16 dzieci, które miały się zatruć na obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim, wyszło już ze szpitali. Wciąż jednak nie wiadomo, co zaszkodziło małym pacjentom i czy na pewno było to zatrucie. Sprawie przygląda się reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Tak jest.
11: Dlaczego są problemy z ustaleniem przyczyn dolegliwości żołądkowych?
13: Bo standardowe badania przeprowadzone w 3 różnych szpitalach, do których trafiły dzieci, niczego nie wykazały, a problemy ze zdrowiem szybko minęły. Jak dowiedziałem się w lokalnym sanepidzie, tam tak zwane postępowanie epidemiologiczne nadal się toczy. Warszawy inspektorzy sanitarni pobrali próbki ze sprzętu kuchennego, rąk pracowników ośrodka, w którym przebywały dzieci, oraz materiał do badań diagnostycznych od kadry i personelu hotelowego. Tu jednak na wyniki jest jeszcze za wcześnie.
11: Sanepid, gdy już wszystkie badania zostaną zakończone, ma podać przyczynę domniemanego zbiorowego zatrucia. Trwa letni sezon grzybowy. W lasach nie brakuje borowików, podgrzybków, koźlarzy i oczywiście kurek. Na grzybobranie do lasu pod Wolsztynem, które uchodzi za wielkopolskie zagłębie grzybowe, wybrał się Adam Kaźmierczak. Udało się coś zebrać?
14: Przez półtorej godziny wraz z grzyboznawcą Mariolą Mazur-Zielińską z wielkopolskiego sanepidu zebraliśmy niewielki, ale jednak prawie cały koszyk grzybów.
15: Mamy dwa koźlarze babki. Mamy też kilka pieprzników jadalnych. No myślę, że na taką małą jajecznicę ze spokojem.
14: Zaznaczę, że do koszyka nie trafiły wszystkie znalezione przez nas grzyby, a na pierwsze sztuki natrafiliśmy już po kilkunastu minutach.
15: W ostatnim czasie pogoda nas rozpieszcza. Na terenie Wielkopolski mamy wieczorne, dość intensywne opady deszczu. No i już znaleźliśmy kilka gatunków grzybów. Są to gołąbki.
14: W razie wątpliwości co do grzyba warto zweryfikować go w sanepidzie. Wolsztyn, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: A zdjęcia i wideo z grzybobrania możecie zobaczyć na radioz.pl. I Dalia Tomczak będzie z Wami od 15 chłodnego popołudnia.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.

na wygnaniu jest zupełnie sam. Nad głową stale słyszał odgłos spadających pod.

się, tulę się do drzew. Kłaniam się słońcu. W lesie tu...

Atlasie.

0: A teraz Łukasz Łaskawiec zaprasza na skrót informacji Radia Katowice.
1: Komunikacja miejska w Rybniku i międzygminny związek komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umożliwią od września przejazdy na jednym 24-godzinnym bilecie. Pasażerowie obu przewoźników przy jego zakupie będą także korzystali z tych samych ulg. 49-letni taksówkarz stanie przed Bielskim Sądem Rejonowym oskarżony o molestowanie pasażerki taksówki, którą przewoził jesienią ubiegłego roku. Kobieta tuż po zajściu zgłosiła sprawę na policję. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W powiecie częstochowskim utworzono dwa nowe rezerwaty przyrody, Bogdaniec i Psi Nos. Objęły ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach kończy też pracę nad utworzeniem kolejnych rezerwatów, Głębokie Doły i Zastudnie. Senat odrzucił Mateusza Szpytmę na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za było 38 senatorów, przeciw 50, a jeden wstrzymał się od głosu. Sejm wybrał go na to stanowisko 17 lipca.
2: Zbliża się godzina 15, mamy czwartek, 6 dzień sierpnia. Pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zbieramy komentarze. W Polsce, jak na południu Europy, upały zmieniają nasze przyzwyczajenia. W wiadomościach ekonomicznych wymiana mieszkań na czas wakacji coraz bardziej popularna.
2: 15.
3: Rekordowa liczba zawetowanych ustaw i relacje ze skrajną prawicą. Dziś mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano obchody pierwszej rocznicy prezydentury. Reporter Radia Z Daniel Wrzosa ze mną tak w studiu. Dzień dobry. Jest co świętować?
4: No to zależy, którą stronę politycznej barykady zapytamy. Według opisu prezydentura Karola Nawrockiego to triumf partii. Zdaniem Konfederacji Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda i wetuje jeszcze za mało ustaw. Z kolei szef klubu PSL Krzysztof Paszyk krótko podsumowuje pierwszy rok prezydentury.
5: Partyjniactwo wygrywa z obywatelskim spojrzeniem na potrzeby Polek i Polaków.
4: A premier Tusk najbardziej z pierwszego roku prezydentury Nawrockiego zapamięta weto do ustawy o sejf i o statusie osoby najbliższej oraz ułaskawienie lidera kibiców Legii Warszawa.
3: Nawrocki zawetował do tej pory 41 ustaw. Andrzej Duda przez dwie kadencje skorzystał z tego prawa 19 razy. Policja w Poznaniu zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o pedofilię. To 31-latek. Dziś ma usłyszeć zarzut. Wiadomości w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, co udało ci się ustalić?
6: Według zgłoszenia mężczyzna miał zaczepiać dzieci na miejskiej plaży nad jeziorem Strzeszyńskim, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
7: Z treści zgłoszenia wynikało również, że mężczyzna ten miał dopuścić się przestępstwa o charakterze seksualnym wobec przybywającej w tym miejscu nastolatki.
6: Policja na razie nie zdradza więcej informacji i tłumaczy, że trwają czynności wyjaśniające. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Nastolatka ma być przesłuchana jutro. Mężczyźnie może grozić nawet 15 lat więzienia. Przed nami kolejne fale upałów. Po chłodniejszym piątku i sobocie od niedzieli znowu będzie bardzo ciepło. Tak wysokie temperatury zmieniają nasze życie i przyzwyczajenia. Dowody przynosi reporter Radia Z Michał Dzienyński, który jest w pobliżu bulwarów Wiślanych w stolicy. Michale, co się zmieniło w ostatnich latach?
8: A choćby godziny naszej aktywności. Zaczynamy żyć trochę jak w południowej Europie. Wychodzimy na dwór tak w okolicach 21. Restauracje czy puby zapełniają się.
9: To faktycznie wieczorami ruch się zwiększa, robi się chłodniej.
8: Zmieniają się też nasze mieszkania. Klimatyzacja czy widok klimatyzatorów przy oknach to coraz częstszy widok, jak we Włoszech czy Grecji.
10: Nie da się w domu, jak nie ma u dzieci klimatyzacji, tam potrafi być 35 stopni.
8: Firmy montujące klimatyzację przeżywają prawdziwe oblężenie. Od ręki marne szanse na jej założenie. Warszawa, Michał Dzieński, Radio Z.
3: Na montaż klimatyzacji trzeba czekać do jesieni. Po wypadku w Piotrkowie Trybunalskim policja przypomina, by przejeżdżając obok terenów leśnych zachować szczególną ostrożność. Kierowca, który próbował ominąć sarnę, wjechał do zbiornika wodnego. Na linii reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateuszu, co mówią policjanci?
11: Dzikie zwierzęta na drogach pojawiają się najczęściej o zmierzchu i o świcie. Właśnie wtedy przejeżdżając w okolicach lasów trzeba być szczególnie ostrożnym i po prostu zwolnić, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
12: Światło samochodu często zatrzymują zwierzę w bezruchu, zamiast je spłoszyć. Odpowiednia prędkość daje szansę na manewr i skraca drogę hamowania.
11: Obserwujmy uważnie pobocze. Nie zapominajmy też, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli w zasięgu naszego wzroku pojawi się jedna sarna czy dzik, trzeba się spodziewać też kilku innych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Piotrkowie Trybunalskim kierowcy udało się wyskoczyć z samochodu, zanim auto wpadło do wody. Mężczyźnie nic się nie stało. przyszłym tygodniu niezwykłe spektakle na niebie. 12 sierpnia czeka nas zaćmienie słońca. Całkowite będzie można obserwować w Hiszpanii, Islandii i Grenlandii. W Polsce także będziemy mieć dobre widoki, zwłaszcza na południowym wschodzie, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
13: W Polsce będziemy widzieli bardzo głębokie, częściowe zaćmienie, którego faza dojdzie do około 85%, więc naprawdę całkiem sporo. I to już mogła być atrakcja sama w sobie, ale podbijamy stawkę, dlatego że to zaćmienie wydarzy się o zachodzie słońca. To będzie bardzo wyjątkowy dzień, to będzie taki rogalik zachodzący, absolutnie niezwykły widok.
3: A po tym zaćmieniu czeka nas maksimum roju Perseidów. W nocy z 12 na 13 dzień sierpnia będzie można obserwować od 70 do 80 spadających gwiazd na godzinę. U nas już za chwilę wiadomości ekonomiczne. Iwona Kutyna.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Z raportem Autoradia w studiu pojawiła się Gabriela Kaczyńska.
15: Drogowy raport zaczynamy od Katowic, bo spore korki mamy na drodze 86 i to już od węzła Bagienna do Giszowca. One spowodowane są pracami drogowymi. Lewy pas w stronę Tychów jest zamknięty. Kierowcy informują, że dodatkowo doszło do kolizji na drodze na wysokości drogi 79, przez co korek mamy też przy zjeździe w drogę 79 w stronę Ronda. Trasa 79 mocno korkuje się w Mysłowicach i w Sosnowcu, na co też narzekają kierowcy. Podróżujący autostradą A4 wolno jadą mysłowickim odcinkiem w rejonie węzła Brzęczkowice w stronę Krakowa. Korkuje się też fragment przed dojazdem do Bramek w obie strony. Podróżujący autostradą A1 w korkach stoją pomiędzy Bobrownikami a Ożarowicami. Tam prowadzone są prace drogowe i te korki mamy na pasach w obu kierunkach. Droga Krajowa 78 nadal zakorkowana jest w Siewierzu. Chodzi o obwodnicę Zawiercia. Tam przypomnę, na pasach w stronę Zawiercia palił się samochód. Obecnie trwa sprząt tanie jezdni. Droga jest częściowo przyblokowana i mocno zakorkowana. Korek zaczyna robić się już przy zjeździe w obwodnicę na drodze 91. Podróżujący drogą 78 kolejny korek mają przy zjeździe z niej na węźle Kromołów w każdą stronę i nieco dalej, bo w Pradłach, gdzie trwa budowa kolejnego odcinka, tam ruch odbywa się wahadłowo. Na północy prace drogowe generują spore korki w Blachowni na drodze 46 i w Lgocie na trasie 43. Na drodze 44, to już południe regionu, zwalniamy i to mocno w Tychach przy zjeździe na jedynkę i w Bieruniu Nowym w rejonie skrzyżowania z drogą 934. Tam trwa przebudowa, ruch jest ograniczony. Kłopotliwy i to coraz bardziej staje się przejazd drogą 52 na odcinku Skoczów po górze Grodziec. Tam na jezdni w kierunku Bielska Białej prowadzone są prace drogowe. Ruch częściowo jest ograniczony, ale droga jest mocno zakorkowana. Trasa ta korkuje się także w Kozach, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Duży ruch z kolei generuje przymusowe przystanki w Żywcu na drodze 945 i na ulicy Wesołej, ale też od strony Oczkowa. Mamy również sygnały od kierowców o zatorach w centrum Wisły. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.

0: A teraz Łukasz Łaskawiec zaprasza na skrót informacji Radia Katowice.
1: Komunikacja miejska w Rybniku i międzygminny związek komunikacyjny z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umożliwią od września przejazdy na jednym 24-godzinnym bilecie. Pasażerowie obu przewoźników przy jego zakupie będą także korzystali z tych samych ulg. 49-letni taksówkarz stanie przed Bielskim Sądem Rejonowym oskarżony o molestowanie pasażerki taksówki, którą przewoził jesienią ubiegłego roku. Kobieta tuż po zajściu zgłosiła sprawę na policję. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W powiecie częstochowskim utworzono dwa nowe rezerwaty przyrody, Bogdaniec i Psi Nos. Objęły ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach kończy też pracę nad utworzeniem kolejnych rezerwatów, Głębokie Doły i Zastudnie. Senat odrzucił Mateusza Szpytmę na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za było 38 senatorów, przeciw 50, a jeden wstrzymał się od głosu. Sejm wybrał go na to stanowisko 17 lipca.
2: Czwartek, 6 sierpnia, tu Radio Z. Czas na popołudniowe wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
3: W pogodzie sporo zmian. Przygotujcie się na opady, wiatr i burze. Trwa konwencja PiSu. Na miejscu jest reporter Radia Z. Ewa Wojdyło przeprasza Igę Świątek. Szczegóły na koniec wiadomości.
2: Szesnasta.
3: Zmienna i dynamiczna może być pogoda w najbliższych godzinach. Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie zmiany. Z synoptykami rozmawia reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateuszu, co mówią?
4: Ten front atmosferyczny w czasie najbliższej doby przyniesie nam niebezpieczne zjawiska, mówi synoptyk GMGW Michał Folwarski.
5: W postaci i opadów gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
4: Niespokojnie zapowiada się noc, zwłaszcza we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Te burze przyniosą w pogodzie zmiany, odpoczniemy od upałów. Weekend zapowiada się ciepły i suchy ze sporą ilością słońca. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: W niedzielę nad Polskę zacznie nadciągać kolejny front. Znowu zrobi się burzowo i upalnie. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje program na przyszłoroczne wybory. W Warszawie trwa konwencja PiSu. Dzień jest nieprzypadkowy, bo dokładnie rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. Władze partii liczą, że nowy program pozwoli PiSowi zwyciężyć w wyborach i powrócić do władzy. Konwencji przysłuchuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, czy padły jakieś nowe propozycje?
6: Władze PiSu podkreślały konieczność zmiany konstytucji, bo obecna ich zdaniem jest hamulcem w rozwoju państwa. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił też o powołaniu tak zwanej Straży Praw, która miałaby bronić polskiej praworządności.
7: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
6: Poza tym debaty zdominowały kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, a także rozwoju rolnictwa. Jan Kielak, Radio Z.
3: Władze PiSu jeszcze raz zaapelowały o pokój na prawicy przed przyszłorocznymi wyborami. Mateusz Szpytma nie będzie nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Zdecydował tak w głosowaniu Senat, mimo że wcześniej ta kandydatura zyskała poparcie większości posłów. Reporter Radia Z Tomasz Kubat ze szczegółami. Tomku, decyzja senatorów to niespodzianka?
8: Nie. Mateusz Szpytma został wybrany przez posłów większością Konfederacja PiS-PSL. Koalicja Obywatelska była przeciw. Kierownictwo partii uważało bowiem, że kandydat jako wieloletni wiceszef Instytutu współodpowiada za upolitycznienie tej placówki i nie gwarantuje zmiany tego podejścia. Tuż po tym głosowaniu w Sejmie premier Donald Tusk zapowiedział, że Senat się tej kandydaturze sprzeciwi i tak się dziś stało. Tylko 38 senatorów było za, aż 50 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz całą procedurę wyboru prezesa IPN trzeba będzie zacząć od początku.
3: Stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pozostaje nieobsadzone od sierpnia zeszłego roku, gdy pełniący tę funkcję Karol Nawrocki został prezydentem. A my poznaliśmy też jeszcze jedną decyzję Senatu. Izba po raz drugi nie zgodziła się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Po utonięciu dwóch 13-latków w jeziorze Durowskim w Wielkopolsce prokuratura rusza ze śledztwem w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dzieci. Na dzikiej plaży bawiło się trzech chłopców. Jeden z nich, mimo sprzeciwu kolegów, wszedł do jeziora i zniknął pod wodą. Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
9: Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora. Trzeci z nastolatków wzywał telefonicznie pomoc.
3: Mimo reanimacji nie udało się uratować nastolatków. Iga Świątek czeka na kolejny mecz turnieju w Toronto i odbiera przeprosiny. Psycholożka Ewa Wojdyło kaja się za swoje słowa pod adresem naszej tenisistki. W jednym z podcastów nazwała ją głupiutką. Na linii Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, Ewa Wojdyło opublikowała komunikat. Co w nim pisze?
10: Przepraszam za, jak pisze, gorszące epitety pod adresem Igi, jej psycholożki Darii Abramowicz i Aryny Sabalienki. O naszej tenisistce, oprócz nazwania ją głupiutką i wystraszoną, mówiła, że jest nieszczęśliwa i powinna iść na studia. Nie miałam złych intencji, wygłaszałam wyłącznie swoje osobiste opinie, ponieważ od lat aktywnie kibicuję tym tenisistkom. Faktycznie, poniosło mnie, napisała psycholożka. Odcinek podcastu z jej udziałem został już usunięty z sieci.
3: A Iga Świątek zagra dzisiaj o awans do czwartej rundy. Jej rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubić. Początek ich pojedynku za 2,5 godziny.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Jeszcze niewielki korek mamy w Katowicach na drodze 86 w rejonie węzła Murckowska. Tam na pasach w stronę Tychów pracują drogowcy, lewa strona jest wyłączona z ruchu. Prace drogowe spowalniają też podróż autostradą A1 przez Dobieszowice. To na jezdni w stronę Pyrzowic. Podróżujące autostradą A4 z kolei korki, ale niewielkie, mają w Mysłowicach przed dojazdem do Bramek. Tak jest na pasach zarówno w stronę Mysłowic, jak i w stronę Katowic. Na południu prace drogowe generują spore korki jeszcze na drodze 52 na odcinku Pogórze-Grodziec. Kierowcom przypominam, że tam jeden pas w kierunku Bielska-Białej zajmują ekipy remontowe. Droga ta korkuje się też w Kozach, na pasach w obie strony. Mocno zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca i to z każdego kierunku. Na północy niewielkie postoje utrzymują się w Lgocie na drodze 43 i w Blachowni na trasie 46, gdzie także pracują drogowcy. Szerokiej drogi, do usłyszenia.

0: słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bierę buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Jest 17. Taksówkarz oskarżony o molestowanie klientki stanie przed Bielskim Sądem Rejonowym. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek Karola Nawrockiego o jego przeprowadzenie odrzucono drugi raz. W powiecie częstochowskim utworzono 2 nowe rezerwaty przyrody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Są zarzuty dla taksówkarza, który miał wykorzystać seksualnie swoją klientkę. 49-letni Marcin K. w październiku ubiegłego roku wiózł pasażerkę ulicami Bielska-Białej. Tego samego dnia pokrzywdzona zgłosiła się na policję, twierdząc, że została wykorzystana. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty, mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Pierwsze z zarzucanych przestępstw polegało na doprowadzeniu pokrzywdzonej wbrew jej woli przy wykorzystaniu jej stanu bezbronności do innej czynności seksualnej polegającej na dotykaniu jej okolic intymnych i całowaniu.
0: 49-latek odpowie także za kradzież sklepową, jakiej miał dopuścić się w czerwcu tego roku. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum. Karol Nawrocki chciał zapytać Polaków, czy jest pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił po głosowaniu, że polityka klimatyczna wspólnoty mogła zostać zablokowana przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy partia była u władzy, ale ówczesny premier Mateusz Morawiecki tego nie zrobił.
3: Dzisiaj przepisy, takie jak one funkcjonują, obowiązują wszystkie państwa Unii Europejskiej. Nie ma procedury wypisania się z części regulacji za jednym wyjątkiem. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła. My takiego scenariusza nie chcemy. Alternatywą dlatego, gdyby Polska jakieś rozwiązanie nie akceptowała, są ogromne kary finansowe. PiS już to raz testował w przypadku Turowa.
0: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski powiedział, że jest zawiedziony wynikiem głosowania.
4: Bardzo żałuję, że nie odbędzie się referendum, bo referendum to nie tylko pójście do urny wyborczej i zagłosowanie, to również debata, dyskusja, nowe propozycje, przeanalizowanie wielu głosów, głosów ekspertów, doradców, ale przede wszystkim głos społeczeństwa, głos obywateli. Powinniśmy sięgać po tą możliwość wypowiadania się przez obywateli.
0: Senat już drugi raz odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: W Wodzisławiu Śląskim trwa analiza możliwości kolejnych przyłączeń do sieci kanalizacyjnych. Sprawdzane są aktualnie osiedla m.in. przy ulicach Starowiejskiej, Pszowskiej, a także przy szkole podstawowej nr 8 w dzielnicy Wilchwy. Mieszkańcy czekają na przyłącza, ale musimy do tej sprawy podchodzić rozsądnie, przyznaje prezydent miasta Mieczysław Kieca.
5: Tu trzeba roztropnie wyważyć, dlatego my wszystkie zgłoszenia badamy, sprawdzamy ilość mieszkańców, która już jest osiedlona na danym kilometrze sieci, bądź na przykład wydzielone są działki, jest tam deweloper, planuje budowę lub budują się domy indywidualne i wtedy na przykład możemy z jakąś dozą prawdopodobieństwa założyć, że za 2-3 lata tych mieszkańców będzie na tyle dużo, że ta sieć będzie ekonomicznie opłacalna i mamy już wyznaczone kolejne takie obszary w Wodzisławiu Śląskim.
0: Wodzisław Śląski stara się, aby dokumentacja była gotowa do czerwca przyszłego roku. Jeżeli kolejne przyłącza do kanalizacji będą uzasadnione ekonomicznie, prace budowlane mogą się rozpocząć w 2028 roku. W powiecie częstochowskim natomiast utworzono 2 nowe rezerwaty przyrody – Bogdaniec i Psi Nos. Objęły ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu 2 nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła już do 70. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach kończy też pracę nad utworzeniem kolejnych – Głębokie Doły i Zastudnie. Słonecznych chwil wciąż nie brakuje, ale przypominamy, że w całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Wzrasta już zachmurzenie. Burzom w najbliższych godzinach mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Jest gorąco, teraz na termometrach do 33-34 stopni Celsjusza.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Jeszcze niewielki korek mamy w Katowicach na drodze 86 w rejonie węzła Murckowska. Tam na pasach w stronę Tychów pracują drogowcy, lewa strona jest wyłączona z ruchu. Prace drogowe spowalniają też podróż autostradą A1 przez Dobieszowice, to na jezdni w stronę Pyrzowic. Podróżujący autostradą A4 z kolei korki, ale niewielkie, mają w Mysłowicach przed dojazdem do Bramek. Tak jest na pasach zarówno w stronę Mysłowic, jak i w stronę Katowic. Na południu prace drogowe generują spore korki jeszcze na drodze 52 na odcinku Pogórze-Grodziec. Kierowcom przypominam, że tam jeden pas w kierunku Bielska-Białej zajmują ekipy remontowe. Droga ta korkuje się też w Kozach, na pasach w obie strony. Mocno zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca i to z każdego kierunku. Na północy niewielkie postoje utrzymują się w Lgocie na drodze 43 i w Blachowni na trasie 46, gdzie także pracują drogowcy. Szerokiej drogi, do usłyszenia.
7: Zbliżamy się do 17:00, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawi Idalia Tomczak.
8: Karol Nawrocki świętuje z wyborcami, mija rok jego prezydentury. Jest zarzut dla taksówkarza za próbę gwałtu na pasażerce. Powietrze nigdy nie było tak gorące, naukowcy komentują upały w Polsce.
7: 17:00.
8: Karol Nawrocki razem z wyborcami będzie świętować rok swojej prezydentury. Rząd zarzuca mu brak woli do współpracy i rekordową liczbę zawetowanych ustaw. Łączymy się z reporterem Radia Z Danielem Wrzosem, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Danielu, obchody zaczną się za pół godziny. Co jest w planie?
9: Z tego co widzę, to na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego stanęła scena i trybuny. Będzie oczywiście wystąpienie Karola Nawrockiego, dyskusje podsumowujące 12 miesięcy prezydentury. W kolejce do wejścia na dziedziniec ustawiła się długa kolejka wyborców Nawrockiego.
10: Jako prawnik mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, że prezydent szczegółowo uzasadnia, dlaczego korzysta z weta.
11: Jestem na impuls zaskoczony tym, jak ten człowiek sprawuje tą funkcję.
9: Mimo upałów w kolejce jest sporo osób starszych, ale rozdawana jest im woda. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
8: Karol Nawrocki zawetował do tej pory 41 ustaw. Policja z Wrocławia zatrzymała taksówkarza, który miał próbować zgwałcić pasażerkę. Mężczyzna usłyszał zarzut. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr ze szczegółami tej historii. Grażyno, co wiadomo?
12: Kobieta zamówiła przejazd z centrum Wrocławia na osiedle Leśnica, już daleko na obrzeżach. Zasnęła. Kiedy obudziła się, kierowca był z nią na tylnym siedzeniu, a samochód był zaparkowany w zaroślach. Jak relacjonowała policjantom, zaczęła krzyczeć i wymusiła na kierowcy odwiezienie jej pod wskazany adres. Ale jak tylko zobaczyła budynki i zorientowała się, gdzie jest, uciekła z auta. Policjantom udało się zatrzymać podejrzanego po kilkunastu godzinach. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Po dwóch incydentach z dronami na lotnisku w Niemczech politycy i prasa mówią jasno, to eskalacja ataków na infrastrukturę. W Lipsku w nocy z wtorku na środę dron z detonatorem miał znajdować się tuż obok ukraińskiego samolotu. Tej samej nocy w pobliżu lotniska samolot transportowy zderzył się z nieznanym obiektem. Ze szczegółami z Niemiec korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
13: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Dobrindt przerwał natychmiast urlop, przyleciał do Lipska i mówi o nowej jakości zagrożenia dla wrażliwej infrastruktury w Niemczech. Dron z bombą znalazł się na lotnisku w Lipsku, omijając zabezpieczenia. Niemieckie media mówią o państwowym terroryzmie Rosji Putina, a NATO alarmuje, bo zaatakowany Lipsk jest także centrum przerzutu uzbrojenia dla Ukrainy z wykorzystaniem ukraińskich maszyn transportowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
8: W Niemczech media i eksperci ostro krytykują brak skutecznych zabezpieczeń przed dronami. Drugi niewybuch znaleziony na budowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Ruch między Placem Bankowym a Jana Pawła II jest zablokowany. Autobusy skierowano na objazdy. Na miejsce jadą saperzy. Nie ma decyzji o ewakuacji. We wtorek tuż obok tego miejsca także znaleziono niewybuch. Silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie. To okolice Lidzbarka Warmińskiego. Mieszkańcy informują także o uszkodzonych samochodach i wybitych szybach. Strażacy usuwają drzewa blokujące drogi. Zmienna pogoda daje nam się we znaki. Kłopoty także w polskiej energetyce. Właśnie teraz rozpoczyna się przywołanie mocy w związku z niskim poziomem rezerw energii. Co to oznacza? oznacza i czy w związku z tym grożą nam dziś braki prądu, sprawdzał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
14: Choć nazwa tej procedury brzmi groźnie, to jak uspokajają polskie sieci elektroenergetyczne, nic złego nie powinno się stać. Wszystko jest automatycznie wyliczone i całkowicie przewidywalne. Z powodu mniejszych dostaw energii przez fotowoltaikę w czasie, gdy słońce będzie zachodzić, a pobór wciąż będzie duży, mają zostać na wszelki wypadek włączone dodatkowe bloki w elektrowniach. Firmy, które zużywają dużo prądu, muszą być gotowe w tym czasie na jego chwilowe, alarmowe oszczędzanie. Stworzone tak rezerwy energii wzrosną powyżej minimalnego dopuszczalnego poziomu i o to właśnie w całej tej operacji chodzi.
8: A całą tę operację komentuje także Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jego zdaniem to lato jest bezprecedensowe.
15: Mamy przywołanie mocy na rynku energetycznym, drugie w 2026 roku, a w historii były tylko cztery. Nawet jak mieliśmy powietrza napływające z południa, to nigdy ono nie było tak gorące. My robimy zdecydowanie za mało. To naprawdę jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości.
16: Widziałem prognozy kolejne, ma być trochę chłodniej w kolejnych dniach, ale potem znowu ma być upał. Czy nie powinno nas to dziwić?
15: Więcej energii oznacza właśnie bardzo duże zróżnicowanie typów pogód, ale też dużo bardziej energetyczne pogody.
8: W najbliższych godzinach pogoda będzie zmienna i dynamiczna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło.

Ona spędza noc poza domem i tak nie spałaby dobrze, gdy dym z papierosów i chmury sprawiają, że nie widać gwiazd. Kiedy ona znów traci oddech, zastępuje tlen alkoholem. Dzisiaj wieczorem to miasto przypomina Canaveral.

Wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kim zabawnym, jak być kim specjalnym, nie być kim zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Jest 17. Taksówkarz oskarżony o molestowanie klientki stanie przed Bielskim Sądem Rejonowym. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek Karola Nawrockiego o jego przeprowadzenie odrzucono drugi raz. W powiecie częstochowskim utworzono 2 nowe rezerwaty przyrody.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Są zarzuty dla taksówkarza, który miał wykorzystać seksualnie swoją klientkę. 49-letni Marcin K. w październiku ubiegłego roku wiózł pasażerkę ulicami Bielska-Białej. Tego samego dnia pokrzywdzona zgłosiła się na policję, twierdząc, że została wykorzystana. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty, mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Pierwsze z zarzucanych przestępstw polegało na doprowadzeniu pokrzywdzonej wbrew jej woli przy wykorzystaniu jej stanu bezbronności do innej czynności seksualnej, polegającej na dotykaniu jej okolic intymnych i całowaniu.
0: 49-latek odpowie także za kradzież sklepową, jakiej miał dopuścić się w czerwcu tego roku. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum. Karol Nawrocki chciał zapytać Polaków, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił po głosowaniu, że polityka klimatyczna wspólnoty mogła zostać zablokowana przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy partia była u władzy, ale ówczesny premier Mateusz Morawiecki tego nie zrobił.
3: Dzisiaj przepisy, takie jak one funkcjonują, obowiązują wszystkie państwa Unii Europejskiej. Nie ma procedury wypisania się z części regulacji za jednym wyjątkiem. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła. My takiego scenariusza nie chcemy. Alternatywą dlatego, gdyby Polska jakieś rozwiązanie nie akceptowała, są ogromne kary finansowe. PiS już to raz testował w przypadku Turowa.
0: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski powiedział, że jest zawiedziony wynikiem głosowania.
4: Bardzo żałuję, że nie odbędzie się referendum, bo referendum to nie tylko pójście do urny wyborczej i zagłosowanie, to również debata, dyskusja, nowe propozycje, przeanalizowanie wielu głosów, głosów ekspertów, doradców, ale przede wszystkim głos społeczeństwa, głos obywateli. Powinniśmy sięgać po tą możliwość wypowiadania się przez obywateli.
0: Senat już drugi raz odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: W Wodzisławiu Śląskim trwa analiza możliwości kolejnych przyłączeń do sieci kanalizacyjnych. Sprawdzane są aktualnie osiedla m.in. przy ulicach Starowiejskiej, Pszowskiej, a także przy szkole podstawowej nr 8 w dzielnicy Wilchwy. Mieszkańcy czekają na przyłącza, ale musimy do tej sprawy podchodzić rozsądnie, przyznaje prezydent miasta Mieczysław Kieca.
5: Tu trzeba roztropnie wyważyć, dlatego my wszystkie zgłoszenia badamy, sprawdzamy ilość mieszkańców, która już jest osiedlona na danym kilometrze sieci, bądź na przykład wydzielone są działki, jest tam deweloper, planuje budowę lub budują się domy indywidualne i wtedy na przykład możemy z jakąś dozą prawdopodobieństwa założyć, że za 2-3 lata tych mieszkańców będzie na tyle dużo, że ta sieć będzie ekonomicznie opłacalna i mamy już wyznaczone kolejne takie obszary w Wodzisławiu Śląskim.
0: Wodzisław Śląski stara się, aby dokumentacja była gotowa do czerwca przyszłego roku. Jeżeli kolejne przyłącza do kanalizacji będą uzasadnione ekonomicznie, prace budowlane mogą się rozpocząć w 2028 roku. W powiecie częstochowskim natomiast utworzono 2 nowe rezerwaty przyrody, Bogdaniec i Psi Nos. Objęły ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu 2 nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła już do 70. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach kończy też pracę nad utworzeniem kolejnych, Głębokie Doły i Zastudnie. Słonecznych chwil wciąż nie brakuje, ale przypominamy, że w całym województwie śląskim obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Wzrasta już zachmurzenie. Burzom w najbliższych godzinach mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Jest gorąco, teraz na termometrach do 33-34 stopni Celsjusza.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Jeszcze niewielki korek mamy w Katowicach na drodze 86 w rejonie węzła Murckowska. Tam na pasach w stronę Tychów pracują drogowcy. Lewa strona jest wyłączona z ruchu. Prace drogowe spowalniają też podróż autostradą A1 przez Dobieszowice. To na jezdni w stronę Pyrzowic. Podróżujący autostradą A4 z kolei korki, ale niewielkie, mają w Mysłowicach przed dojazdem do Bramek. Tak jest na pasach zarówno w stronę Mysłowic, jak i w stronę Katowic. Na południu prace drogowe generują spore korki jeszcze na drodze 52 na odcinku Pogórze-Grodziec. Kierowcom przypominam, że tam jeden pas w kierunku Bielska-Białej zajmują ekipy remontowe. Droga ta korkuje się też w Kozach na pasach w obie strony. Mocno zakorkowane mamy jeszcze drogi dojazdowe do Żywca i to z każdego kierunku. Na północy niewielkie postoje utrzymują się w Lgocie na drodze 43 i w Blachowni na trasie 46, gdzie także pracują drogowcy. Szerokiej drogi, do usłyszenia.
7: Czwartek, 6 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
8: Są zarzuty dla mężczyzny, który podłożył ładunek wybuchowy pod własny samochód. Udary i omdlenia przez upały wielu Polaków trafia do szpitali. Przed nami wieczór piłkarskich emocji. Polskie kluby walczą w kwalifikacjach europejskich pucharów.
7: 18.
8: 10 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Swarzędzu pod Poznaniem miał podłożyć pod własny samochód ładunek wybuchowy i wezwać służby. Jerzy B. został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, jakie zarzuty usłyszał mężczyzna?
9: Spowodowanie niebezpieczeństwa eksplozji zagrażającej życiu wielu osób, a także składanie fałszywych zeznań i tworzenie fałszywych dowodów, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
10: Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
9: W połowie lipca 35-latek zajechał na stację benzynową w Swarzędzu i zgłosił policji, że z jego auta wystają podejrzane urządzenia z kablami. Na miejscu zjawiły się służby. Ewakuowano stację benzynową i na kilka godzin zamknięto pobliskie drogi. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
8: Urządzenie było zamontowane we wlewie paliwa. Była premier Beata Szydło ukarana finansowo za niestawienie się na przesłuchanie. Mandat od prokuratury to 3000 zł. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. W studiu obok mnie reporter Radia Z Michał Dzieneński, który zna już komentarz byłej premier. Dzień dobry, Michale. Co mówi o decyzji śledczych?
11: Zamierza odwołać się od decyzji prokuratury. Tym bardziej, że decyzja jest nieprawomocna. Mamy z prokuraturą różnicę zdań, mówiła była szefowa rządu.
12: Odpowiadałam na wszystkie wezwania pana prokuratora. Były moje uzasadnienia, dlaczego proszę o możliwość zwolnienia z tajemnicy. Pan prokurator ustawicznie tego odmawia.
11: Tymczasem prokuratura twierdzi, że terminy przesłuchania Beaty Szydło jako świadka wyznaczane były kilkukrotnie w okresie od maja do lipca. Szydło ma być jako świadkowa przesłuchana w sprawie śledztwa dotyczącego malwersacji zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi też o szkodę majątkową szacowaną na co najmniej 8 milionów złotych.
8: Sprawę prowadzi prokuratura w Rzeszowie. Ofiary upałów na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przy tak wysokiej temperaturze pacjentów jest wielu. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest przed Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Krakowie. Przemku, komu w ostatnich dniach udzielają pomocy lekarze i ratownicy?
13: To osoby, które doznały udarów, są odwodnione, ofiary omdleń zakończonych upadkiem, mówi Małgorzata Krakowska-Stasiak, kierowniczka oddziału ratunkowego.
14: Są to ludzie młodzi, którzy często wykonują aktywność fizyczną, być może nadmierną do swoich możliwości, właśnie w upale. No, oczywiście też zdarzają się osoby starsze, przywożone z domu, bez klimatyzacji, czy też bez opieki.
13: Ale co ciekawe, pacjentów jest wyraźnie mniej niż podczas lipcowych upałów. Doktor Krakowska-Stasiak ma nadzieję, że rośnie świadomość na temat tego, jak bezpiecznie przetrwać upał. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
8: Przez pierwszych 5 dni sierpnia pogotowie w Polsce wyjeżdżało do 13 tysięcy wezwań związanych z upałami. Najwięcej było zasłabnięć czy problemów kardiologicznych. Kibice w gotowości. Zaczyna się wieczór pod znakiem gry polskich klubów w kwalifikacjach europejskich pucharów. Pierwsze ze spotkań właśnie się zaczyna. Jagiellonia w Białymstoku podejmuje słynnych Rangersów z Glasgow. Piłkarskie emocje będzie przeżywał dzisiaj Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, Jaga postawi się ekipie ze Szkocji?
15: Taki jest plan. W Białymstoku mocna mobilizacja, szacunek do rywali, ale też wiara w zwycięstwo. Starcie z tak wielką marką, jaką są Rangersi, zawsze wzbudza wielkie emocje. Pomocnik Jagi, teraz Romańczuk ma czego chciał, bo jeszcze przed losowaniem mówił, że jego wymarzonym rywalem jest właśnie ekipa z Glasgow.
16: Chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich, no ale najważniejsze to jest to, co będzie się działo na boisku, tym my ze swojej strony na pewno się postawimy.
15: Stawką tego meczu jest awans do czwartej, ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy.
6: A za godzinę dwa kolejne polskie kluby zaczną walkę w pucharach. Lech zmierzy się z zespołem Klaksvik, który pochodzi z Wysp Owczych, a Raków ze szwedzkim Hammarby. O 20:00 GKS Katowice zagra z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. A za niecałe pół godziny kolejne wiadomości w Radiu Z. Zapraszam, Marcin Grzebielucha.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

whisky pijesz. Poniedziałki to sieroty, no bo są niczyje, jak w polskim kinie. Nuda, czas wolniej płynie. Nawet nie zapalisz szluga, bo dzwoni klient. Wieczorem chłopcy piją z nudów, stawiają kolejki, chociaż znowu żyją w długu. A kolejny nastolatek robi milion subów. Z tej okazji właśnie będzie tworzył linię ciuchów.

prosiły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę

0: Jest 19. Najbliższa noc może być burzowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla województwa śląskiego. Kolejne autobusy elektryczne pojawią się w Częstochowie. Tamtejsze MPK chce też wybudować nowe miejsce do ich serwisowania. Senatorowie ponownie odrzucili propozycję prezydenckiego referendum. Miało dotyczyć polityki klimatycznej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Przeważająca część kraju, w tym województwo śląskie, z ostrzeżeniami drugiego stopnia związanymi z burzami. W regionie pozostaną one aktualne do jutra do godziny 8. W związku z prognozami Aneta Gołębiowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach radzi.
2: Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi.
0: W czasie prognozowanych burz możliwe będą opady deszczu od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Częstochowskie MPK zbuduje zaplecze do obsługi autobusów elektrycznych. Aktualnie są one serwisowane w warsztatach z lat 50. i 60. Spółka tłumaczy jednak, że serwisowanie elektryków różni się od obsługi pojazdów spalinowych. Komunalny przewoźnik dokupi też 4 autobusy elektryczne, zwiększając park pojazdów tego typu do 33. Na zakup autobusów i budowę hali Częstochowa pozyskała unijne dofinansowanie. Cały projekt ma kosztować około 25 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nie ma zgody większości senatorów na propozycję prezydenckiego referendum. Karol Nawrocki chciał zadać pytanie, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki wynik głosowania uważa za skandal.
3: To skandal oczywiście i uniemożliwienie obywatelom wypowiedzenia się w najważniejszej dla przyszłości Polski kwestii. To jest najważniejsze pytanie na najbliższe 20 lat tak naprawdę. Jaka będzie konkurencyjność polskiej gospodarki? Jakie będą rachunki płacone przez Polaków. I tak naprawdę pytanie o to, czy mamy wydawać pieniądze na rzeczy zupełnie niepotrzebne.
0: Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że Senat nie poparł propozycji, bo w jej ocenie prezydent Karol Nawrocki dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.
4: Senat każdy wniosek pana prezydenta rozpatruje indywidualnie. Wszystko zależy od pytania, jakie będzie chciał pan prezydent zadać Polakom. Natomiast te pytania jednoznacznie wskazują, że pan prezydent chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, a na to Senat w większości nie chce się zgodzić.
0: Za odrzuceniem prezydenckiego wniosku zagłosowało 59 senatorów. 32 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Senat już po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta w tej sprawie. Zamek w Będzinie otrzymał prawie 700 tysięcy złotych na remont murów. To będzie kolejny etap konserwacji zabytku. Prace obejmą część murów obwodowych. Agnieszka Milka-Harazin z Muzeum Zagłębia mówi, że tym razem konserwacja będzie dotyczyła wieży dążon.
5: Chodzi o zabezpieczenie tych murów. Będą wywiercone otwory, będą w nie włożone kotwy takie żelazne, które będą wzmacniać ściany i zapobiegać odspajaniu się tej warstwy zewnętrznej lica. Poza tym takie drobniejsze prace jak oczyszczanie kamieni, usuwanie jakichś zasoleń, uzupełnianie spoin i to będzie ten kolejny etap.
0: Remont zacznie się na przełomie tego i przyszłego miesiąca. Dotacja pochodzi z Ministerstwa Kultury. Najbliższej nocy temperatura minimalna od 17 do 20 stopni. Będzie pochmurno i może pojawić się deszcz oraz burze. Jutro w ciągu dnia przed południem nadal burzowo, a na termometrach do 26 stopni.
6: Dochodzi godzina 19, czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha w studiu. Słuchamy.
7: Podejrzane o pedofilię w rękach służb. Szokująca sprawa z Konina. Co siódma restauracja nad morzem z karą od sanepidu. Polskie kluby walczą w europejskich pucharach. Sprawdzamy wyniki.
6: Dziewiętnasta.
7: 57-latek z Konina, podejrzany o pedofilię, zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Udało się do niego dotrzeć dzięki informacji z jednej ze szkół podstawowych. Mężczyzna pracował z młodzieżą i przez kilka lat mógł wykorzystywać jedną ze swoich podopiecznych. Więcej ustaleń na temat tej wstrząsającej sprawy przynosi reporter Radia Z Michał Dzieneński.
8: Mężczyzna był cenioną osobą przez lokalną społeczność. Z wykształcenia jest psychologiem. Jak ustaliłem, niewykluczone, że mógł wykorzystać więcej osób nieletnich, mówi Radiu Z Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
9: Uczestniczył w zajęciach, a ponadto wyjazdach organizowanych przez szkoły.
8: Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu, byli przy tym antyterroryści. Na miejscu znaleziono przedmioty przypominające broń. Zabezpieczono także m.in. nośniki cyfrowe, gdzie mogą znajdować się treści pedofilskie. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
7: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 57-latka, grozi mu 15 lat więzienia. Sprzedawanie przeterminowanych produktów, niestosowanie się do zasad higieny i brak badań pracowników to główne grzechy restauratorów. Po kontrolach blisko 400 barów, restauracji i kawiarni zachodniopomorski Sanepid ukarał właścicieli co siódmego punktu gastronomicznego w pasie nadmorskim. Mówi naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu Małgorzata Kapłan z Sanepidu w Szczecinie.
10: W całym województwie jest bardzo dużo punktów gastronomicznych. My kontrolujemy tylko jakąś część, nie jesteśmy w stanie skontrolować wszystkich. W związku z tym te kontrole i wyniki pokazują gdzieś tylko niewielką skalę tego wszystkiego.
11: Możemy się jakoś ustrzec przed

0: knajpami, które mają uchybienia, czy gdzieś jest taka lista, żeby sprawdzić, czy na pewno tu zjemy dobrze, czy może coś być źle.
1: Nie ma listy naszych skontrolowanych punktów, ale my jako konsumenci też możemy wybierać świadomie miejsca, do których idziemy.
2: Dlatego jeśli coś budzi niepokój, warto zgłosić to do sanepidu, który dany lokal skontroluje. 7 zł 51 groszy tyle płacimy w tym tygodniu średnio za litr benzyny. Litr oleju napędowego to teraz średnio wydatek 8 zł i 16 groszy. To o kilkanaście groszy więcej niż w zeszłym tygodniu, ale na horyzoncie widać szansę na obniżkę cen, mówi Radio Z analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
2: A jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, ceny oleju napędowego powinny w przyszłym tygodniu spaść w okolice 8 zł za litr. Piłka poszła w ruch. Jagiellonia Białystok walczy o awans w kwalifikacjach Ligi Europy i radzi sobie całkiem nieźle. Po pierwszej połowie 2-1 prowadzi z Rangersami z Glasgow. Ten mecz obserwuje Krzysztof Ilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Witaj. Wynik dobry mimo trudnego początku.
4: No to tak. Jaga już w czwartej minucie straciła gola do własnej bramki. Trafił Guillermo Montoya. Chwilę później to piłkarze z Podlasia zmusili rywali do błędu i wyrównali też po golu samobójczym Emanuela Fernandeza. Do właściwej bramki trafił już Kajetan Schmidt i Jaga prowadzi 2-1.
2: Jaga już po pierwszej połowie przed momentem swoje mecze zaczęły Raków i Lech.
4: Zgadza się, Lech, tak jak Jagiellonia, gra o awans do ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Europy. W Poznaniu podejmuje Klaksvik z Wysp Owczych. Jest zdecydowanym faworytem tego pojedynku i będzie chciał to udowodnić. Raków w kwalifikacjach Ligi Konferencji gra u siebie ze szwedzkim Hammarby. Tutaj spodziewamy się wyrównanego pojedynku.
2: O wynikach wszystkich naszych drużyn usłyszycie już w wiadomościach sportowych Radio Z. Najbliższe już za godzinę. A teraz w Radio Z czas na kulturę. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło.

świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dzisiaj

0: jest 20. Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie patostreamerów z Dąbrowy Górniczej. W internecie relacjonowali znęcanie się nad dzieckiem. Dwóch przewoźników, jeden 24-godzinny bilet. Takie udogodnienie wprowadzą Rybnicka Komunikacja Miejska i Międzygminny Związek Komunikacyjny z Jastrzębia-Zdroju. Województwo Śląskie ma dwa nowe rezerwaty przyrody. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Prokuratura rozważa apelację w sprawie patostreamerów z Dąbrowy Górniczej. Chodzi o małżeństwo, które w internecie relacjonowało znęcanie się nad dzieckiem. Para została uniewinniona przez tamtejszy sąd rejonowy. Na opublikowanych nagraniach było widać m.in. ojca, który przedusza syna własnym ciałem. W zamian za takie treści organizowali internetowe zbiórki pieniędzy. Jakub Seweryn z Sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej mówi, że wydany wyrok stoi w oczywistej sprzeczności ze stanowiskiem prokuratury.
2: Prokuratura nadzorująca wskazane postępowanie złożyła do sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i po zapoznaniu się z jego treścią oraz motywami stojącymi za uniewinnieniem oskarżonych zostanie podjęta decyzja co do rodzaju zarzutów apelacyjnych i złożenia apelacji.
0: Prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy ze względu na wyłączenie jawności. Część mieszkańców Łaz w powiecie zawierciańskim nie może korzystać z wody. Sanepid ostrzega, że nie nadaje się ona ani do spożycia, ani do celów sanitarno-higienicznych. To dlatego, że w próbkach z dwóch ujęć wykryto bakterie grupy coli i enterokoki jelitowe. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. Służby sanitarne pracują nad przywróceniem jakości wody spełniającej normy. Władze miasta zapewniają beczkowozy z czystą wodą. Stanęły na parkingu koło basenu oraz przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykaz ulic objętych zakazem korzystania z wody jest na stronie internetowej gminy Łazy.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Komunikacja miejska w Rybniku i Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju umożliwią przejazdy na jednym 24-godzinnym bilecie. Kupując go, pasażerowie obu przewoźników skorzystają z takich samych ulg. Chcemy w ten sposób ułatwić codzienne podróżowanie, mówi Anna Podleśna z Komunikacji Miejskiej w Rybniku.
3: Od 1 września będzie dostępny w wersji normalnej i ulgowej u kierowcy oraz w aplikacji z biletem.pl. Bilet będzie ważny przez 24 godziny od momentu zakupu i umożliwi nieograniczoną liczbę przejazdów autobusami miasta Rybnik i MZK Jastrzębie-Zdrój.
0: Jeśli pomysł 24-godzinnego biletu się sprawdzi, nie jest wykluczone dalsze poszerzanie wspólnej taryfy. Dwa nowe rezerwaty przyrody powstały w województwie śląskim. To Bogdaniec i Psi Nos. Oba są na terenie powiatu częstochowskiego. Ich obszar to prawie 220 hektarów. Rezerwaty chronią cenne przyrodniczo miejsca, mówi Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
4: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi. Rezerwat Psi Nos to wielogatunkowy las składający się z grądów buczyn i dąbrów porastających wzgórza z wapiennymi ostańcami pokryte roślinnością na skalę.
0: Po tych zmianach w województwie śląskim znajduje się już 70 rezerwatów przyrody. Najbliższa noc będzie pochmurna i mogą w jej trakcie występować opady deszczu i burze. Temperatura minimalna w jej trakcie od 17 do 20 stopni. Jutro chłodniej, bo maksymalnie w ciągu dnia do 26 stopni. Przed południem nadal możliwe będą burze.
5: Słuchacie Radia Z. W czwartek tuż przed 20 to czas na wiadomości, które ma Marcin Grzebielucha. Prosimy.
6: Karol Nawrocki podsumował rok prezydentury, tłumaczy zawetowaną ustawę. Polski turysta nie żyje, śmiertelny wypadek w Pirenejach. Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem w Toronto, o tym w sporcie.
5: Dwudziesta.
6: Pracowity rok i prawie dwie inicjatywy ustawodawcze w miesiącu. Karol Nawrocki podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił przemówienie. Wyborcy zaśpiewali prezydentowi 100 lat. Daniel Wrzos przysłuchiwał się odchodom. Co jeszcze powiedział Nawrocki?
7: Prezydent wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Karol Nawrocki powiedział, że nie wszystko udało się zrealizować, ale to dopiero pierwszy rok. Odniósł się też do zawetowania innych ustaw.
8: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
7: Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Nawrockiego tak nie wygląda demokracja. Zarzucił przy tym rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery.
9: Prezydent zapowiedział, że jutro podpisze 4 nowe ustawy. Polak zginął w katalońskich Pirenejach. Strażacy w Dolinie Arana dostali wczoraj zgłoszenie z numeru 112. Mężczyzna spadł ze szlaku na wysokości ponad 2000 metrów. Natychmiast wysłano helikopter i grupę ratowników, którzy stwierdzili śmierć na miejscu. Dochodzenie ma wyjaśnić, jak doszło do tragedii. 16-latkę za kierownicą z blisko promilem alkoholu w organizmie zatrzymała policja w Ząbowicach w Opolskie. Jechała mikrosamochodem, lekkim czterokołowcem, mówi Radio Z Agnieszka Żyłka z Komendy Policji w Opolu.
10: Młoda kobieta miała uprawnienia do kierowania kategorii AM, jednak po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że nastolatka ma blisko promil alkoholu w organizmie, co w tym przypadku stanowi rażący przejaw demoralizacji i czyn karalny.
9: Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Ta wakacyjna przejażdżka może nastolatkę kosztować plany na przyszłość, bo sąd może wydać jej zakaz ubiegania się o prawo jazdy, kiedy dorośnie. Poprawia się sytuacja w węgierskiej elektrowni atomowej. Mimo obaw udało się jej całkowicie nie wyłączać, a poziom wody w Dunaju zaczął się podnosić. Doniesienia z Węgier śledzi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy niebezpieczeństwo tzw. blackoutu, czyli masowego braku prądu, już minęło?
11: Jeszcze nie, to niestety wciąż może się wydarzyć, ale prawdopodobieństwo takiego przebiegu wypadków, który mógłby się odbić także na sytuacji w Polsce, maleje. Co prawda pracuje tylko jeden z 8 bloków elektrowni atomowej, ale poziom wody w Dunaju, niezbędny do chłodzenia reaktorów, powoli się podnosi. Od minimum, które notowano w poniedziałek, podskoczył o 9 cm. Prognozy mówią o deszczach, które ten wzrostowy trend jeszcze mają wzmocnić.
9: W Budapeszcie padł dziś ogólnokrajowy rekord wysokości temperatury, to 41,6 stopnia Celsjusza. A rekord, który pojawił się w polskich mediach, musi być jednak zweryfikowany. Chodzi o najcieplejszą noc w historii pomiarów w naszym kraju. We wsi Rozdziele w województwie małopolskim termometry pokazały 28,4 stopnia Celsjusza. Na stacjach są czujniki automatyczne, które muszą teraz przejść dodatkową kontrolę. Mówi Radio Z Grzegorz Duniec z IMGW.
12: W Rozdziele zanotowano 28,4 Celsjusza, jednakże są to stacje klimatologiczne i one te dane muszą przejść przez kontrolę jakości. To, co jest brane zawsze za rekord, to są oczywiście dane pochodzące z stacji synoptycznych.
9: Rekord najwyższej temperatury minimalnej oznacza najwyższą wartość, do jakiej spadła temperatura powietrza w ciągu całej doby. Gorąco też w sporcie, więcej o tym już Krzysztof Bilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

0: Jest 20. Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie patostreamerów z Dąbrowy Górniczej. W internecie relacjonowali znęcanie się nad dzieckiem. Dwóch przewoźników, jeden 24-godzinny bilet. Takie udogodnienie wprowadzą Rybnicka Komunikacja Miejska i Międzygminny Związek Komunikacyjny z Jastrzębia-Zdroju. Województwo Śląskie ma dwa nowe rezerwaty przyrody. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prokuratura rozważa apelację w sprawie patostreamerów z Dąbrowy Górniczej. Chodzi o małżeństwo, które w internecie relacjonowało znęcanie się nad dzieckiem. Para została uniewinniona przez tamtejszy sąd rejonowy. Na opublikowanych nagraniach było widać m.in. ojca, który przedusza syna własnym ciałem. W zamian za takie treści organizowali internetowe zbiórki pieniędzy. Jakub Seweryn z Sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej mówi, że wydany wyrok stoi w oczywistej sprzeczności ze stanowiskiem prokuratury.
2: Prokuratura nadzorująca wskazane postępowanie złożyła do sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wydanego orzeczenia i po zapoznaniu się z jego treścią oraz motywami stojącymi za uniewinnieniem oskarżonych zostanie podjęta decyzja co do rodzaju zarzutów apelacyjnych i złożenia apelacji.
0: Prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy ze względu na wyłączenie jawności. Część mieszkańców Łaz w powiecie zawierciańskim nie może korzystać z wody. Sanepid ostrzega, że nie nadaje się ona ani do spożycia, ani do celów sanitarno-higienicznych. To dlatego, że w próbkach z dwóch ujęć wykryto bakterie grupy coli i enterokoki jelitowe. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. Służby sanitarne pracują nad przywróceniem jakości wody spełniającej normy. Władze miasta zapewniają beczkowozy z czystą wodą. Stanęły na parkingu koło basenu oraz przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykaz ulic objętych zakazem korzystania z wody jest na stronie internetowej gminy Łazy.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Komunikacja miejska w Rybniku i Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju umożliwią przejazdy na jednym 24-godzinnym bilecie. Kupując go, pasażerowie obu przewoźników skorzystają z takich samych ulg. Chcemy w ten sposób ułatwić codzienne podróżowanie, mówi Anna Podleśna z Komunikacji Miejskiej w Rybniku.
3: Od 1 września będzie dostępny w wersji normalnej i ulgowej u kierowcy oraz w aplikacji z biletem.pl. Bilet będzie ważny przez 24 godziny od momentu zakupu i umożliwi nieograniczoną liczbę przejazdów autobusami miasta Rybnik i MZK Jastrzębie-Zdrój.
0: Jeśli pomysł 24-godzinnego biletu się sprawdzi, nie jest wykluczone dalsze poszerzanie wspólnej taryfy. Dwa nowe rezerwaty przyrody powstały w województwie śląskim. To Bogdaniec i Psi Nos. Oba są na terenie powiatu częstochowskiego. Razem ich obszar to prawie 220 hektarów. Rezerwaty chronią cenne przyrodniczo miejsca, mówi Natalia Zapała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
4: Rezerwat Bogdaniec chroni ekosystem leśny z siedliskami buczyn porastających wzgórza, z wapiennymi ostańcami i schroniskami skalnymi. Rezerwat Psi Nos to wielogatunkowy las składający się z grądów buczyn i dąbrów porastających wzgórza z wapiennymi ostańcami pokryte roślinnością naskalną.
0: Po tych zmianach w województwie śląskim znajduje się już 70 rezerwatów przyrody. Najbliższa noc będzie pochmurna i mogą w jej trakcie występować opady deszczu i burze. Temperatura minimalna w jej trakcie od 17 do 20 stopni. Jutro chłodniej, bo maksymalnie w ciągu dnia do 26 stopni. Przed południem nadal możliwe będą burze.
5: Dochodzi godzina 21, więc przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na miejscu Marcin Grzebielucha.
6: Po upale alerty przed burzami pogoda nie daje o sobie zapomnieć. Niemcy szykują spotkanie w sprawie obrony przed dronami. Kto odpowie za masowe śnięcie ryb w Pilchowicach? Są wyniki kontroli. Niebezpieczne burze niemal w całym kraju. Spokojnie ma być tylko na północnym zachodzie. W pozostałych regionach możliwy grad, porywy wiatru do 100 km na godzinę i silne opady, mówi Michał Folwarski z IMGW.
7: Natomiast najdłużej one, te burze, się będą utrzymać tutaj na wschodzie i południu, dlatego tutaj jeszcze częściowo te ostrzeżenia dotyczą też początku jutrzejszego dnia. Ale od zachodu już będzie się stopniowo wszystko tutaj wygaszać i uspokajać.
6: Alerty obowiązują we wschodniej, południowej oraz centralnej części Polski. Kolejna dostawa tropikalnego ciepła była po chłodniejszym piątku i sobocie możliwa w przyszłym tygodniu. Polska weźmie udział w spotkaniu w Niemczech w sprawie obrony przed dronami. Po incydencie na lotnisku w Lipsku niemiecka prasa krytykuje niedostateczne zabezpieczenia przed powtarzającymi się atakami. Dron wylądował tam tuż przy samolocie pełnym amunicji. A zapalnik odczepił się od materiału wybuchowego i tylko dlatego nie doszło do tragedii. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
8: Na razie służbom udało się ustalić, że materiał wybuchowy użyty w dronie jest wykorzystywany przez wojsko. Według niemieckich służb za akcję na pewno nie odpowiadają amatorzy. Podejrzenia kierują w stronę Rosji. Lotnisko w Lipsku od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie wykorzystywane jest m.in. do przewozu pomocy militarnej do Kijowa. W momencie ataku na lotnisku stała ukraińska maszyna wyładowana amunicją. W pobliżu były także samoloty należące do państw NATO.
6: Niedługo przed odnalezieniem drona w pobliżu portu lotniczego nieznany obiekt uderzył w przelatujący obok samolot transportowy. Niewstrzymanie zrzutu wody mimo zaleceń ekspertów mogło doprowadzić do masowego śnięcia ryb w Pilchowicach. Tu główny wniosek z kontroli Dyrekcji Ochrony Środowiska po katastrofie ekologicznej. Jest zawiadomienie do prokuratury i wniosek o finansową karę dla inwestora. Chodzi o remont zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku prowadzone przez Tauron Ekoenergię. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatrze. Co na to inwestor i co dalej z remontem?
9: Tauron przygotowuje odpowiedź, ma na to 2 tygodnie. Zgodnie z prawem wcześniej spółka stała na stanowisku, że inwestycja prowadzona była zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Zatrudniony był też zespół przyrodników, ale według ustaleń RDOŚ zespół był jednak skompletowany wybiórczo, a w kluczowym momencie zrzucania wody zalecenia ichtiologa zostały zignorowane. Do tego brakowało odpowiedniej reakcji, żeby ograniczyć skutki tej katastrofy. RDOŚ nie wydał zalecenia wstrzymania remontu, prace trwają. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Wnioski po kontroli pojawiły się po ponad miesiącu otośnięcia ryb. Nadal wyłączone z użytkowania jest odcinek rzeki Bóbr poniżej zapory. Upały dają się we znaki również mieszkańcom ogrodów zoologicznych. W Tokio 3 lwice padły na skutek udaru cieplnego. Władze ZOW w Warszawie zapewniają, że zwierzęta są bezpieczne. Mogą schronić się przed słońcem w pawilonach lub w cieniu na wybiegach, mówi dyrektor ZOO Andrzej Kruszewicz.
10: Zwiedzamy te wybiegi, że jest taka potrzeba. No i też klimatyzacja. W niektórych pawilonach jest ta klimatyzacja. Mieliśmy awarię u goryli. I to też się przerodziło na to, że nie wpuszczaliśmy zwiedzających, no bo musieliśmy tam wykonywać wiele różnych czynności, w związku z tym, że była ta awaria, dopóki nie została usunięta. Zdawało mi się zwierzę z Afryki, z tropiku, z dżungli, a jednak brak wentylacji bardzo źle na góry zadziałał.
6: A w warszawskim zoo jest też kurtyna wodna dla odwiedzających. No teraz sprawdzamy, co dzieje się w świecie sportu. Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
1: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Tremski. Darek Sprawka. Jacek Szanowski. Patrick the Band, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

0: Jest 21. Prezydent Nawrocki skomentował decyzję Senatu, który nie zgodził się na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. O krok bliżej do budowy magazynu na potrzeby ochrony ludności w Raciborzu. Podpisano już umowę w tej sprawie. Poważne konsekwencje za niebezpieczny manewr mogą grozić kierowcy autobusów w Tarnowskich Górach. Wyprzedzą na skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował decyzję Senatu, który nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W trakcie uroczystości z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na urząd prezydenta przypomniał, że jego wniosek w sprawie referendum miał na celu doprowadzenie do obniżenia cen prądu. Pytanie referendalne miało brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Zaproponowałem pytanie, które byłoby akceptowalne. To dzisiaj w Senacie usłyszeliśmy, że głos narodu nikogo nie interesuje, że referendum w sprawie polityki klimatycznej nie będzie. Ustawa na tańszy prąd zamrożona, a referendum nie będzie. A więc ci, którzy, drodzy państwo, mienią się demokratami, mówią: nie interesuje nas wasze zdanie. Czy płacicie więcej, czy nie płacicie więcej?
0: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski po głosowaniu mówił, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej mogła zostać zablokowana przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy ta partia była u władzy, ale ówczesny premier Mateusz Morawiecki tego nie zrobił.
3: Nie ma procedury wypisania się z części regulacji za jednym wyjątkiem. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła. My takiego scenariusza nie chcemy. Alternatywą dlatego, gdyby Polska jakieś rozwiązań nie akceptowała, są ogromne kary finansowe. PiS już to raz testował w przypadku Turowa.
0: Za odrzuceniem prezydenckiego wniosku zagłosowało 59 senatorów. 32 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Senat już po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta w sprawie referendum. Magazyn na potrzeby ochrony ludności powstanie w Raciborzu. Podpisano już umowę w tej sprawie. Nowoczesny obiekt za 3 800 000 zł ma stanowić element powiatowego łańcucha dostaw. W bazie znajdzie się sprzęt do sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz jego szybkiej dystrybucji tam, gdzie będzie najbardziej potrzebny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Kosztowne konsekwencje może ponieść kierowca autobusu miejskiego, który przeprowadził niebezpieczny manewr w Tarnowskich Górach. Grozi mu do 30 tysięcy złotych grzywny po tym, jak wyprzedził samochód osobowy na dwóch skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
4: Na udostępnionym przez nas nagraniu widać, jak na ulicy Korola w Tarnowskich Górach 8 lipca tego roku o poranku kierujący autobusem miejskim linii M3 wykonuje manewr wyprzedzania innego pojazdu na dwóch skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych. W ubiegły poniedziałek mężczyzna zjawił się u policjantów i usłyszał zarzuty, a jego konto zasiliło 30 punktów karnych.
0: Teraz sprawą mężczyzny zajmie się sąd. Policja przypomina, że na drodze nie ma miejsca na brawurę i apeluje do kierowców o rozsądek. Wodzisław Śląski analizuje możliwość kolejnych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej. Pod tym kątem sprawdzane są osiedla m.in. przy ulicach Starowiejskiej, Przowskiej i przy Szkole Podstawowej nr 8 w dzielnicy Wilchwy. Prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca przyznaje, że mieszkańcy czekają na przyłącza. Podkreśla jednak, że do sprawy trzeba podejść rozsądnie.
5: Tu trzeba roztropnie wyważyć, dlatego my wszystkie zgłoszenia badamy, sprawdzamy ilość mieszkańców, która już jest osiedlona na danym kilometrze sieci, bądź na przykład wydzielone są działki, jest tam deweloper, planuje budowę lub budują się domy indywidualne i wtedy na przykład możemy z jakąś dozą prawdopodobieństwa założyć, że za 2-3 lata tych mieszkańców będzie na tyle dużo, że ta sieć będzie ekonomicznie opłacalna i mamy już wyznaczone kolejne takie obszary w Wodzisławiu Śląskim.
0: Miasto stara się, aby dokumentacja była gotowa do czerwca przyszłego roku. Jeśli kolejne przyłącza do kanalizacji będą uzasadnione ekonomicznie, prace budowlane mogłyby ruszyć w 2028 roku. Noc będzie pochmurna, a do tego w jej trakcie pojawi się deszcz i nie są wykluczone burze. W najchłodniejszym momencie temperatura w okolicach 17-20 stopni. Jutro już bez upału, maksymalnie w ciągu dnia do 26 stopni. Przed południem może jeszcze popadać i zagrzmieć.
6: Czwartek, już prawie 22, to czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha.
7: Masowe zatrucie dzieci pod Tomaszowem Lubelskim. Nie ustalono powodu. Możliwe, że będzie ulga dla kierowców na koniec wakacji. Polskie zespoły po meczach w europejskich pucharach. Sprawdzimy, jak im poszła.
6: 22.
7: Tajemnica masowego zatrucia dzieci pod Tomaszowem Lubelskim wciąż nierozwiązana. 16 uczestników obozu sportowego, którzy trafili do 3 różnych szpitali, opuściło placówki w dobrym stanie. Standardowe badania nie wykazały jednak przyczyn ostrych dolegliwości żołądkowych. Inspektorzy nadal prowadzą w tej sprawie postępowanie epidemiologiczne, mówi Radiu Z Agnieszka Dados z sanepidu w Lublinie.
8: Dotychczasowe czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości, które mogłyby wskazać na źródło tego zdarzenia. Ujemne są także dotychczasowe wyniki badań laboratoryjnych. Część badań nadal jednak trwa i na te wyniki musimy poczekać.
7: Nadal badane są m.in. próbki ze sprzętu kuchennego, rąk pracowników ośrodka, w którym przebywały dzieci, oraz materiał pobrany od uczestników kadry i personelu hotelowego. Prokuratura rejonowa w Wągrowcu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 2 nastolatków. Wczoraj utonęli oni w jeziorze Durowskim. Według wstępnych ustaleń 3 chłopców w wieku 13 i 14 lat przebywało na dzikiej plaży. Jeden z nich mimo sprzeciwu kolegów wszedł do jeziora i zniknął pod wodą, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
9: Jeden z jego kolegów pobiegł go ratować. Niestety on również zniknął pod powierzchnią jeziora. Trzeci z nastolatków wzywał telefonicznie pomoc.
7: Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia nastolatków. Sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. 37-latek odpowie za pobicie, znieważenie na tle narodowościowym i jazdę po alkoholu. Policja w Gdańsku otrzymała zgłoszenie o pobiciu przypadkowych osób na ogródkach działkowych. Mężczyzna jeździł tam samochodem, zwrócił mu uwagę obywatel Ukrainy. 37-latek zaatakował go, wyzywał i próbował pobić. Napastnik był pijany, okazało się, że nie ma też prawa jazdy. Usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Rząd może wprowadzić nowy program osłonowy dla kierowców na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Tak uważają analitycy rynku paliw. Spodziewają się, że decyzja w tej sprawie może zapaść w najbliższych dniach. Więcej wie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Rząd wyczekuje i będzie się przyglądać temu, jak dokładnie będzie wyglądać sytuacja na światowych rynkach paliw na początku przyszłego tygodnia, mówiła mi analityk rynku Urszula Cieślak.
11: Kiedy na rynek powróciłyby wzrosty cen ropy naftowej, które w konsekwencji spowodowałyby, że obniżki cen na rynku hurtowym, które notujemy w tym tygodniu, byłyby przejściowe, to szansa na wprowadzenie pakietu CPN będzie większa.
10: Nowy pakiet CPN z pewnością nie będzie jednak taki sam jak poprzednio. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Obniżony mógłby zostać jedynie VAT, ale i taki ruch dałby sporą ulgę kierowcom. To zdaniem analityków przełożyłoby się o korekty cen paliw w dół nawet o złotówkę za litr. W Polsce upały jak we Włoszech, Hiszpanii i Grecji, dlatego powraca temat siesty, czyli przerwy w pracy w godzinach największych upałów. Już kilka lat temu postulowali o to związkowcy. Co o sieście myślą politycy, pytał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
12: Siesty raczej nie będzie, ale od przyszłego roku mają wejść w życie przepisy dopuszczające przerwy w pracy w największe upały. Co do samej siesty, chyba nie jesteśmy gotowi, mówi europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
13: Pytanie, czy my jesteśmy jako Polska na to gotowi. Od godziny 13, 14 wszystko zamknięte.
14: Jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w tym rytmie 8 godzin.
12: Dodaje Zbigniew Kuźmiuk z PiSu, a do tego siesta we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii to nie tylko prawo, ale także długa tradycja.
7: Zwykle siesta trwa w godzinach 13-16. Teraz wiadomości sportowe w Radiu Z, Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broska, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, tak, hej. Trzymajcie się, hej.

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień. Może najlepszy od dekady. Upał wypala z oli każdy cień. A w cieniu ma wszystkie świata porady. Słucha na zmianę de

tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie.

0: czas, to poczekam na ciebie. Lubię weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.
1: Co jest dzisiaj?

0: Jest 22. Taksówkarz, który miał wykorzystać swoją klientkę w Bielsku-Białej, usłyszał zarzuty. Droga S11 ominie Centrum Piekar Śląskich. To odpowiedź na postulaty samorządów. Nauka polskiego połączona z zabawą odbywa się na Zaolziu. Trwają tam wakacyjne obozy językowo-kulturalne.
1: Słuchacie Radia Z, to jest czwartek, 6 sierpnia. Jeszcze, bo dochodzi 23. Wiadomości, Marcin Grzebielucha.
2: Potężne burze nad Polską. 4 osoby zostały poszkodowane. Karol Nawrocki podsumował rok w fotelu prezydenckim. Upały od jutra odpuszczą, ale tylko na chwilę.
1: Dwudziesta trzecia.
2: 1240 interwencji po burzach i wichurach w całej Polsce, również z gradem. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. 4 osoby zostały ranne. W powiecie suwalskim spadający fragment dachu uderzył mężczyznę. W powiecie buskim przewrócone drzewa spadło na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. 2 osoby zostały tutaj ranne. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód osobowy, raniąc 1 osobę. Ponad 100 interwencji dotyczyło uszkodzonych dachów. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło natomiast na jeziorze Seksty w miejscowości Zdory w województwie warmińsko-mazurskim. Silny wiatr wywrócił 4 żeglowce, jednostki zatonęły. Na pokładach było 38 osób, większość to dzieci. Wszystkie osoby zostały bezpiecznie wydobyte na brzeg, nikt nie odniósł tutaj obrażeń. Karol Nawrocki świętował pierwszą rocznicę prezydentury. Obchody zorganizowano na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Nawrocki podkreślił, że nigdy nie zejdzie z drogi, na którą wszedł w czasie kampanii wyborczej. Będę i pozostanę waszym głosem, zwrócił się do zgromadzonych. Najnowsze sondaże pokazują, że ponad połowa badanych pozytywnie ocenia urzędowanie Karola Nawrockiego.
3: Wszystko, co robi prezydent Karol Nawrocki, to spełnia moje oczekiwania.
4: Gdyby jeszcze była odpowiednia współpraca rządu z prezydentem, myślę, że rola Polski na świecie by była zdecydowanie większa.
5: No, nie podoba mi się te ułaskawienia jego, nie podoba mi się beta na wszystko. No niestety nie ma na kogo głosować.
2: Mówili odwiedzający okolice Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Rządząca koalicja mówi jednak o zawetowaniu aż 41 ustaw. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje tymczasem program na przyszłoroczne wybory. W Warszawie odbyła się też konwencja PiS-u. Władze partii liczą, że nowy program pozwoli PiS-owi zwyciężyć w wyborach i powrócić do władzy. Konwencji wysłuchał reporter Radia Z Jan Kielak.
6: Władze PiS-u podkreślały konieczność zmiany konstytucji, bo obecna ich zdaniem jest hamulcem w rozwoju państwa. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówił też o powołaniu tak zwanej Straży Praw, która miałaby bronić polskiej praworządności.
7: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
6: Poza tym debaty zdominowały kwestie bezpieczeństwa, zdrowia, a także rozwoju rolnictwa. Jan Kielak, Radio Z.
2: Władze PiS-u jeszcze raz zaapelowały o pokój na prawicy przed przyszłorocznymi wyborami. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. 2 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę, która przyjechała wraz z mamą w odwiedziny do krewnych. Do wypadku doszło podczas zabawy. Dziecko chciało zabrać zwierzęciu piłkę. Przemek Taranek.
8: Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
9: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
8: Niestety małe dziecko może te sygnały zignorować, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
9: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
8: Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Przemek Taranek, Radio Z.
2: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Upały od jutra odpuszczą, choć tylko na chwilę. Już w niedzielę w części kraju termometry pokażą powyżej 30 stopni. Huśtawka pogodowa jest naprawdę duża, mówi Michał Folwarski z IMGW.
10: Północ kraju to tutaj zdecydowanie nad morzem najchłodniej, w okolicach 19, ale no upałów już odetniemy wszędzie. Trochę cieplej znowu się zrobi pod koniec weekendu, czyli w niedzielę. Do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju. Poniedziałek już ten upał się trochę rozleje.
2: A jutro uważajmy również na burze, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Trwa natomiast letni sezon grzybowy, zwłaszcza w wielkopolskich lasach nie brakuje borowików, podgrzybków, koźlarzy i oczywiście kurek. Na grzybobranie do lasu pod Wolsztynem, które uchodzi za wielkopolskie zagłębie grzybowe, wybrał się Adam Kaźmierczak.
11: Przez półtorej godziny wraz z grzyboznawcą Mariolą Mazur-Zielińską z wielkopolskiego sanepidu zebraliśmy niewielki, ale jednak prawie cały koszyk grzybów.
12: Mamy dwa koźlarze babki, mamy też kilka pieprzników jadalnych, no myślę, że na taką małą jajecznicę ze spokojem.
11: Zaznaczę, że do koszyka nie trafiły wszystkie znalezione przez nas grzyby, a na pierwsze sztuki natrafiliśmy już po kilkunastu minutach.
12: W ostatnim czasie pogoda nas rozpieszcza. Na terenie Wielkopolski mamy wieczorne, dość intensywne opady deszczu. No i już znaleźliśmy kilka gatunków grzybów, są to gołąbki.
11: W razie wątpliwości co do grzyba warto zweryfikować go w sanepidzie. Wolsztyn, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: A zdjęcia i wideo ze zbiorów naszego reportera są na radioz.pl. Kolejne wiadomości o północy. Pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
13: Radio Z. Pierwsze źródło.

0: Na początku był chaos.
1: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
0: 1 dnia stworzyłeś światło.
1: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem. Poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
0: 2 dnia stworzyłeś niebo.

0: trzeciego dnia. Stworzyłeś gwiazdy.
1: Potem, kiedy trzeba było wszystko tworzyć od nowa, zostałem inżynierem, miałem wieżę zbudować. Projekt śmiały, designerski, chciałem w życie wcielić. Nic nie wyszło, bo murarze się dogadać nie umieli.
0: Czwartego dnia stworzyłeś ziemię.
1: Jako chłopak miałem jeszcze wiele innych marzeń. Chciałem stać się artystą, ściślej rzeźbiarzem. Wyciąłem z bryły złota przepięknego cielaka, lecz z życiem uszedłem, taka była draka.
0: Piątego dnia stworzyłeś ptaki.
1: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę
2: wolę nie rozmawiać.
0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie. Teraz, będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko niefrasobliwy.
0: Siódmego dnia nie stworzyłeś

0: Jest 23. To może być burzowa noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości kraju. Tour de Pologne zawita jutro do województwa śląskiego. Dla kierowców oznacza to czasowe utrudnienia. Część mieszkańców Łaz w powiecie zawierciańskim nie może korzystać z wody. Sanepid informuje, że nie nadaje się ona do spożycia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. W większości kraju, w tym w województwie śląskim, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z możliwymi burzami. Dla północnej i centralnej części województwa będą obowiązywać do godziny 8, a dla południowej do 14. W związku z tymi prognozami Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej przypomina o kilku zasadach bezpieczeństwa.
2: Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi.
0: Z komunikatu IMGW wynika, że miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 90 km na godzinę. Tour de Pologne po raz kolejny zawita do województwa śląskiego. Kolarze przejadą przez region jutro w ramach 5. etapu tegorocznego wyścigu, którego start zaplanowano w Opolu. Około godziny 13 sportowcy powinni wjechać do Rudzińca w powiecie gliwickim, mówi Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Następnie przez Sośnicowice, Gliwice, Mikołów i Tychy, korzystając z dróg krajowych 81, 44 i 1, udadzą się do Bielska-Białej. Zamknięcie ruchu drogowego na trasie przejazdu następować będzie na 30 minut przed planowanym przyjazdem, zgodnie z oficjalnym planem minutowym, natomiast jego przywrócenie następować będzie niezwłocznie po przejeździe ostatniego pojazdu kolumny wyścigowej.
0: Meta 5. etapu 83. Tour de Pologne jest zaplanowana w małopolskich Targanicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zakup nowych autobusów elektrycznych i budowa hali do obsługi nowoczesnych pojazdów to plany Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Jego prezes Mariusz Sikora mówi, że to inwestycja w ekologię, a także komfort pasażerów i pracowników.
4: Tych autobusów z tego dofinansowania będzie 4, czyli będą pełne zeroemisyjne, a hala, która powstanie do obsługi tych autobusów, będzie już w pełni dostosowana, żeby można szybko i bezpiecznie je serwisować.
0: MPK w Częstochowie ma teraz 29 autobusów elektrycznych. Ich serwis różni się od prac przy pojazdach spalinowych, dodaje zastępca prezesa spółki Piotr Pala.
5: Nowa hala będzie naprawdę dużo bardziej komfortowa, jeśli chodzi o obsługę tego taboru, zarówno dla pracowników, będzie to bezpieczne. Mamy specjalne magazyny przewidziane, wózki widłowe do transportu baterii trakcyjnych. Jest to przystosowane już naprawdę do wszelkiego rodzaju prac na taborze zeroemisyjnym.
0: Koszt inwestycji to ponad 25 milionów złotych. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie. Zarówno nowe autobusy, jak i hala mają się pojawić w zajezdni do końca przyszłego roku. Część mieszkańców Łaz w powiecie zawierciańskim nie może korzystać z wody. Sanepid ostrzega, że nie nadaje się ona ani do spożycia, ani do celów sanitarno-higienicznych. W próbkach z dwóch ujęć wykryto bakterie grupy coli i enterokoki. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. Władze miasta zapewniły beczkowozy. Stanęły na parkingu koło basenu i przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wykaz ulic objętych zakazem korzystania z wody jest na stronie internetowej gminy Łazy. Z prognoz wynika, że ta noc może być deszczowa i burzowa. Temperatura minimalna w jej trakcie od 17 do 20 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie chłodniej niż dziś, maksymalnie do 26 stopni. Również miejscami może pojawić się deszcz i burze.
6: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
7: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie mnie jednego szlak trafić musiał. No.
6: Podcastu Tajemnice Kościoła. Słuchaj na Spotify, YouTube i Apple Podcasts. Marta Zdanowska, zapraszam.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Amerykański prezydent mówi o postępach w rozmowach mających doprowadzić do zakończenia rosyjskiej wojny w Ukrainie. Czy wojskowy śmigłowiec zerwał linie energetyczne w jednej z miejscowości na Podlasiu? Wyjaśnieniem sprawy zajmie się żandarmeria wojskowa. W informacjach TOK FM sprawdzimy też, jak radzą sobie harcerze na obozach podczas fali upałów w Polsce. Minęła północ, jest piątek, 7 sierpnia. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. O postępach w rozmowach o zakończeniu wojny w Ukrainie poinformował wieczorem prezydent USA Donald Trump, podkreślając, że Amerykanie są zaangażowani w rozmowy. Trump nie ujawnił jednak szczegółów. W rozmowie z dziennikarzami w gabinecie owalnym podkreślił, że jest to bardzo brutalna wojna. Ocenił też, że między obydwoma przywódcami jest bardzo dużo nienawiści, ale jak powtórzył, są już pewne postępy. Dopytywany o apele prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dostawy m.in. pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, odparł: my też chcemy rakiet. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia, czy wojskowy śmigłowiec zerwał linie energetyczne w zaciszu w gminie Zabłudów w województwie podlaskim. Do zdarzenia doszło po godzinie 17, poinformowała wieczorem w komunikacie żandarmeria wojskowa. Zerwana została linia energetyczna średniego napięcia. Śmigłowiec, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy i będzie sprawdzany. Wskutek zerwania sieci prądu zostało pozbawionych 40 odbiorców. Ze względu na wagę sprawy niemiecka prokuratura federalna przejęła śledztwo w sprawie drona znalezionego na lotnisku w Lipsku. Chodzi o poważny atak na strukturę transportową i logistyczną w Niemczech, podano w uzasadnieniu. Istnieje podejrzenie próby doprowadzenia do eksplozji materiału wybuchowego i niebezpiecznej ingerencji w ruch powietrzny, poinformowała prokuratura federalna w Karlsruhe. W nocy z wtorku na środę na lotnisku w Lipsku ruch lotniczy został czasowo wstrzymany po znalezieniu na płycie lotniska drona wyposażonego w detonator i materiał wybuchowy. Bezzałogowiec znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego. Prawie 90 organizacji pozarządowych apeluje o zmiany w ustawie, która ograniczyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Po nowelizacji ukraińskie dzieci nie mogą mieszkać w tzw. OZZ-ach, czyli ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, a część seniorów nie może podjąć leczenia. O zmiany apeluje m.in. Joanna Jesis-Polewska, która prowadzi ośrodek zbiorowego zakwaterowania w Gorzowie.
9: Te, które u nas zostały, ta taka wąska grupka, nie są w stanie wynająć mieszkania na komercyjnym rynku. I ten OZZ, on jest im potrzebny tylko do tego, żeby tak naprawdę wspomóc tą kwestię zamieszkania. My mówimy o tej grupce, gdzie jest samotna mama, ma na przykład trójkę, czwórkę, piątkę dzieci. Ona pracuje na minimalnym wynagrodzeniu w gorzowskim szpitalu na przykład, tak? I ona naprawdę nie wynajmie na wolnym rynku, bo jej po prostu nie zostanie nic na życie.
8: Problemem jest też to, że osoby, które dopiero teraz uciekają przed wojną, niejednokrotnie dostają status turystyczny, mówi Marianna Wartecka z Fundacji Ocalenie.
10: Te osoby nie mogą ze względu na to, że ich cel wjazdu określono jako turystyczny, ubiegać się o nadanie PESEL-u UKR. Wiemy o kilku przypadkach, kiedy ten status został zmieniony. Nie we wszystkich sytuacjach wydano decyzje pozytywne. To jest sytuacja, która jest bardzo trudna do zrozumienia.
8: Organizacje apelują do MSWiA, aby się tej sprawie przyjrzeć, a przede wszystkim, by zmienić ustawę o pomocy dla uchodźców tak, by pomoc dla grup wrażliwych znów była pomocą realną, a nie jedynie iluzoryczną. W Portugalii widoczny jest nienotowany wcześniej wzrost liczby turystów z Polski, który w minionym roku wyniósł ponad 11%. Jak oceniają portugalscy komentatorzy i przedsiębiorcy, ma to głównie związek z nasilającymi się na świecie konfliktami. Według Krajowego Instytutu Statystycznego Portugalii odwiedziło 29,5 miliona zagranicznych turystów, wśród nich ponad 500 000 Polaków, co w 2025 roku uplasowało ich na 11. miejscu wśród wszystkich cudzoziemców wybierających na urlop Portugalię. 42,2 stopnia Celsjusza to nowy rekord temperatury na Słowacji, który padł w miejscowości Dolne Plachtnice na południu kraju, podał Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny. Poprzednią najwyższą temperaturę Słowacji zanotowano w środę, 41,4 stopnia w Kamienicy nad Chronem. A podczas ekstremalnych upałów wielu z nas marzy, by znaleźć się w lesie lub nad jeziorem. Ale i tam temperatura bywa nieznośna, co na własnej skórze odczuli harcerze na obozie na Pomorzu.
11: Trzeba mieć dobry hart ducha, żeby tutaj w tych upałach dać radę.
12: Zbliżamy się do namiotów. Przy jakich temperaturach zmieniają się one w piekarniki?
13: Myślę, że jak już jest stopni 28-30, to już wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że mamy zrobioną saunę jako program obozowy.
12: Dzień dobry panowie.
14: Dobry. Dobry. Macie tu przeciąg, czy gorąco raczej?
15: Jeżeli jesteśmy tutaj w pełnym wyposażeniu mundurowym, to trudno jest tutaj wytrzymać, dlatego zazwyczaj ubieramy krótkie spodenki i krótką koszulkę.
16: Dużo pić wody i tak naprawdę wszyscy jesteśmy przygotowani na to, że latem jest upalnie, więc te zajęcia są dostosowane po prostu do tych takich temperatur.
8: Harcerską bazę w Czernicy na Pomorzu odwiedził trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Dobra wiadomość dla tych, którzy mają dość upałów, jest taka, że przed nami dziś i jutro nieco niższe temperatury. Szczegółowa prognoza pogody już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o pierwszej.

włączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosny klawiatur. Krzyżówki, które już obwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i mozy krawatów. Zawiązywanych na szybko ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się później.

Mam super moce dzwon pod 998. Mam super moce dzwon pod 998. Mam super moce dzwon pod 998.

siebie. Znajdę gdzieś miejsce, ale nie w tym.